0: Trendy Radio. Przepis na dobry poranek.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Śmierć dwulatka w żłobku pod Warszawą zatrzymana opiekunki. Pensje rosną najwolniej od 5 lat, zjada je inflacja. Bawu gwiazdą Bangladeszu i internetu, przypomina prezydenta USA. Dorota Wardycka. Dwie opiekunki z prywatnego żłobka w podwarszawskich Ząbkach zatrzymane w związku ze śmiercią 2-letniego dziecka. Chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie placówki, mimo reanimacji zmarł. Kobiety zostały zatrzymane na 48 godzin. Tyle czasu ma prokuratura na zebranie podstawowych materiałów w śledztwie, mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
3: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
2: Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zarządził pilną kontrolę w żłobku. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat. W średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane, realizuje się scenariusz hamowania. Podwyżek coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. A w kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Petka-Zagajewska, ekonomista PKO Banku Polskiego.
4: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
2: Oczywiście nie każdemu i nie wszędzie, bo dane, o których mówimy, dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. A skoro o pieniądzach mowa, dziś na stacjach nieco taniej niż wczoraj. Benzyna 95 może maksymalnie kosztować 6 zł 48 groszy, olej napędowy 6 zł 91 groszy za litr, bez zmian tylko benzyna 98 7 zł 6 groszy. Senat bez poprawek przyjął ustawę o rynku kryptoaktywów, teraz trafi ona do prezydenta i jest to już trzeci dokument w tej sprawie i niemal tak samo brzmiący. Dwie wcześniejsze ustawy prezydent zawetował, bo jego zdaniem w zbyt restrykcyjny sposób regulowały rynek kryptoaktywów i traktowały działające na nim firmy. W Warszawie pożegnano wczoraj Stanisławę Cielińską. Aktorka i wokalistka spoczęła na powązkach wojskowych. Zmarła w zeszłym tygodniu w wieku 79 lat. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Cielińską pośmiertnie krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Na koniec jeszcze Bawuł Albinos z blond grzywą o imieniu Donald Trump. Stał się sensacją w Bangladeszu, bo ponoć przypomina bardzo prezydenta USA. Tłumy chcą sobie z nim zrobić zdjęcie, zanim rozstanie się z życiem podczas nadchodzącego święta ofiarowania. Właściciel zwierzęcia twierdzi, że tylko zewnętrznie jest ono podobne do Trumpa, bo Bawuł Donald jest bardzo łagodny i ugodowy. Jedyne luksusy, na które sobie pozwala, to 4 kąpiele dziennie i dokładne czesanie oraz układanie grzywy. Zresztą można to wszystko samemu ocenić. Filmy ze słynnym bawołem można znaleźć na YouTubie.
5: Dzień dobry, w piątek, 22 dzień maja. Łukasz Michel, witam wczesnym rankiem. To poranek Trendy Start w jeden z najlepszych dni tygodnia, co dla niektórych. No bo właśnie, weekend z zapasem, ale piątek też trzeba przepracować. Dzisiaj, co w pogodzie na dzień dobry? Zachmurzenie małe od samego ranka w większości regionu, a na termometrach w ciągu dnia do 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie wysokie, 1028 hektopaskali i wiatr północny w porywach 25 km na godzinę. Jeśli chodzi o region, dzisiaj nigdzie nie powinno padać, o tym informują nas synoptycy. A wieczór i noc też ciepła, w okolicach 10 stopni powyżej zera.
6: Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę. Reklama.
0: Trendy Start w Trendy Radio.

To jest dobry moment, aby w ten piątkowy ranek 22 maja zerknąć, co wydarzyło się w naszym kraju. Otóż w roku 1317 Sławno otrzymało prawa miejskie. W 1501 poświęcono kościół świętej Anny w Wilnie. 22 maja Oszmiana otrzymała herb miejski, a miało to miejsce w roku 1792. 1909 to data, kiedy założono klub sportowy Konkordia Piotrków Trybunalski. W roku 1912 na warszawskich Powązkach został pochowany Bolesław Prus. 1966 w Warszawie odsłonięto pomnik Marii Konopnickiej. W roku 2006 podczas prac remontowych spłonął dach kościoła świętej Katarzyny w Gdańsku. Zabytki i wieże kościoła uratowano.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Jasło realizuje projekt pod nazwą Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej. Projekt ma na celu likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków użyteczności publicznej. Zadanie obejmuje przebudowę domów ludowych w Warzycach i Bierówce, a także przebudowę budynku Urzędu Gminy Jasło, mówi Ewa Majewska, zastępca wójta gminy Jasło.
2: Ten zakres prac dotyczy budowy windy w budynku Urzędu Gminy i przebudowy parkingu ułożenia kostki brukowej. Zakłada również remont toalet na czwartym piętrze. Temat również bardzo potrzebny i oczekiwany w kontekście chociażby nawet dostępności osób niepełnosprawnych do naszego budynku.
1: Wartość projektu to ponad 1,5 miliona złotych, w tym milion pochodzi z dofinansowania. Zobaczyć więcej o dzieciństwie mimo barier i sile opowieści. Pod takim hasłem odbędzie się konferencja w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie 10 czerwca. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są nauczyciele, pedagodzy, terapeuci, bibliotekarze, ale również rodzice. Konferencja zainauguruje kampanię edukacyjną Felek, nasz kolega. To projekt skierowany do osób pracujących z dziećmi w wieku od 6 do 10 lat. W jego ramach powstały scenariusze zajęć, karty pracy, materiały dwujęzyczne, film w polskim języku migowym oraz pomoce wspierające rozmowę o różnorodności, niepełnosprawności i budowaniu relacji opartych na wzajemnym szacunku. Każdy uczestnik konferencji otrzyma bezpłatny egzemplarz książki oraz zestaw materiałów edukacyjnych i promocyjnych związanych z projektem. Po części konferencyjnej odbędą się warsztaty z Anną Giniewską Czytanią. Autorka scenariuszy do projektu pokaże, jak pracować z książką podczas zajęć z dziećmi i jak wykorzystać jej potencjał do rozmów o emocjach, różnorodności i relacjach. Wstęp jest wolny, obowiązują wcześniejsze zapisy.
3: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: Organizacja Powiatowa Ligi Obrony Kraju oraz miasto Gorlice zapraszają wszystkich chętnych sympatyków strzelectwa sportowego na zawody z okazji Dnia Matki, które odbędą się 24 maja o godzinie 14 na strzelnicy LOK przy ulicy Brzozowej. Udział w zawodach jest bezpłatny. Celem imprezy jest popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży i dorosłych. Zawodnicy strzelają 3 strzały próbne i 10 ocenianych z pozycji leżącej do tarczy odległej 50 metrów. Tradycyjnie prowadzona będzie punktacja indywidualna kobiet i mężczyzn. Broń zapewnia organizator zawodów. Ze względów technicznych organizator może ograniczyć liczbę strzelających osób.
0: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
4: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia i do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca. Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horx, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
10: Reklama.
11: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

To jest już dobry moment, abyśmy ponownie sprawdzili kartę historii, co działo się 22 maja, jeśli chodzi o historię świata. W roku 1640 w Katalonii wybuchło antyhiszpańskie powstanie, tak zwana Wojna Żeńców. W 1766 w wyniku trzęsienia ziemi w Stambule zginęło około 4000 osób. 1863 Wojna Secesyjna. Wojska Unii rozpoczęły oblężenie Port Hudson w Luizjanie. 22 maja 1915 roku erupcja wulkanu Lassen Peak w paśmie gór kaskadowych w Kalifornii. 22 dzień maja 1971 roku około 1000 osób zginęło w trzęsieniu ziemi w prowincji Bingöl we wschodniej Turcji.

0: Zbliża się siódma, więc przed nami kalendarium muzyczne, wydarzenia z dnia 22 maja, a w pierwszej kolejności 1813 rok. To 22 maja urodził się Richard Wagner, kompozytor, dyrygent i teoretyk muzyki okresu romantyzmu. Zmarł w 1883 roku, mając 69 lat. W 1950 urodził się Bernie Taupin, poeta i autor tekstów piosenek. Napisał słowa do wielu utworów Eltona Johna. 1955 urodził się Jerry Dammers, założyciel, klawiszowiec, autor piosenek, a także wokalista wspomagający grupy The Specials, której był członkiem w latach 1977-1981. W roku 1971 urodziła się Magda Pham, wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka. Jej prawdziwe imię i nazwisko to Magdalena Pokora.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trump wyśle do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. 5-letni zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra. Przed nami suche i upalne lato. Dorota Wardecka. Decyzję o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy ogłosił prezydent USA Donald Trump. Szczegóły tego, co w praktyce będzie oznaczać decyzja amerykańskiego prezydenta, zostaną ustalone w rozmowach MONU i Sztabu Generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie, generałem Aleksusem Grynkiewiczem, przekazał wiceszef MONU Cezary Tomczyk. Jeszcze kilka godzin wcześniej była mowa o tym, że USA będą redukować obecność w Europie. Tomczyk, który zakończył szereg wizyty w Waszyngtonie, w czasie której spotkał się m.in. z przedstawicielami Białego Domu, Kongresu i Pentagonu, uznał decyzję Trumpa za skutek dyplomatycznej ofensywy Polski. Jest 5-letni zakaz wjazdu do naszego kraju dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa Itamara Ben-Gawira. To reakcja polskich władz na postawę Izraela wobec porwania aktywistów z Global Summit Flotilla i efekt skandalicznego nagrania z udziałem izraelskiego ministra. Szymon Kępka.
2: Złe traktowanie polskich obywateli zawsze spotka się z reakcją. Tak pisze w portalu X szef MSWiA Marcin Kierwiński, a zakaz dla izraelskiego ministra już obowiązuje.
3: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane.
2: Na nagraniu z udziałem izraelskiego ministra widać m.in. kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy izraelski minister z nich szydzi, macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tutaj rządzimy, komentował to były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
4: Jak może być tak, że Izrael jest ponad prawem i stosuje praktyki działania, które w żaden sposób nie mieszczą się w standardach prawa międzynarodowego?
2: Wszyscy zagraniczni aktywiści z flotylli Global Summit zostali już deportowani z Izraela.
1: 3 osoby zginęły w wyniku zawalenia się w poniedziałek budynku mieszkalnego w Görlitz przy granicy z Polską w Niemczech. Wczoraj w gruzach odnaleziono ciała zaginionych osób, 48-letniego mężczyzny oraz dwóch młodych turystek z Rumunii. Akcja poszukiwawcza została już zakończona. Budynek, w którym według policji znajdowały się mieszkania na wynajem oraz apartamenty wakacyjne, mógł zawalić się po wybuchu gazu. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie katastrofy. Zaglądamy do naszych portfeli. Z danych GUS-u wynika, że w kwietniu płace w firmach wzrosły o niespełna na 5,5% w skali roku.
5: To jest najniższy wzrost płac od lutego 2021 roku.
1: Komentuje Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego. Średnia pensja przekraczała w kwietniu 9,5 tysiąca złotych brutto. GUS tłumaczy, że kwietniowe wyhamowanie wynagrodzeń w firmach to efekt m.in. braku premii, w tym tych kwartalnych, czy nagród. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche i znów ma być cieplejsze od normy. Do tego burze. Zjawisko El Nino może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z IMGW.
6: Prognozy wskazują na większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie Oceanu Spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu wysokich temperatur, upałów.
1: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Trudna drobinka Igi Świątek w wielkoszłomowym French Open rozstawa nas trójką Polka zacznie grę od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W tej samej ćwiartce są m.in. Jelena Ostapienko, z którą Świątek zawsze przegrywa, a także będące w świetnej formie Marta Kostiuk, Elina Svitolina i Lena Rybakina. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Ruse, Magda Linety z Czeszką Terezą Walentową, Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Dopiero dziś swoją walkę pozna Maja Chwalińska, która udanie przebrnęła eliminację. W decydującej trzeciej rundzie pokonała wczoraj Holenderkę Susan Lammens 7-6, 7-5. Czołowi tenisiści świata przed startem Rolanda Garrosa zapowiedzieli protest. Chodzi o pieniądze. Jak piszą brytyjskie media, gracze zamierzają ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed turniejem do 15 minut. Więcej na ten temat wie Przemysław Pozowski.
2: Kwadrans, który zawodnicy i zawodniczki zamierzają poświęcić mediom, ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkosztomowych przeznaczają na nagrody. A najlepsi zawodnicy i zawodniczki świata, w tym Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, domagają się korzystniejszego dla graczy podziału środków. I nie chodzi bynajmniej tylko o tych z topu światowych rankingów, ale też o zawodników z dalszych miejsc, którzy nierzadko, by brać udział w turnieju, muszą z niektórych udogodnień rezygnować, mówi nasza tenisistka Katarzyna Kawa.
3: Chciałabym, żeby jeździł ze mną fizjoterapeuta dużo częściej, a nie jestem sobie w stanie pozwolić na to, żeby jeździć z 2-3-osobowym teamem, pokrywać codziennie 3 pokoje, loty, wyżywienie, jeszcze ich pensje. No to po prostu się nie skleja.
2: Sportowcy zwrócili się do organizatorów turniejów wielkoszlemowych, aby do 2030 roku przeznaczyli 22% ich przychodów na nagrody pieniężne.
1: Alek Segert po samotnym ataku na ponad 3 km przed metą wygrał 12 etap Giro d'Italia. Dla Belga z grupy Bahrain Victorious to życiowy sukces, a dla jego zespołu podwójna radość. Po Portugalczyka Afonso Eulalio wygrał kilkanaście kilometrów przed metą dodatkową premię, dzięki czemu powiększył w generalce przewagę nad Jonasem Vingegaardem do 33 sekund.
4: Jeśli chodzi o najbliższe godziny, w piątek na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa i Rzeszowa zobaczymy 21 stopni Celsjusza. Przez cały dzień sprzyjać będzie nam zachmurzenie małe, raczej nigdzie nie powinno dzisiaj padać. Ciśnienie 1026 hektopaskali, biometr jest obojętny, a weekend upłynie nam pod znakiem słońca. Jutro 21 stopni Celsjusza w dzień, w niedzielę 24 kreski.
0: Reklama.
5: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Przygotuj ogród z Prix Comarché. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixComarché.pl. Prix Comarché. Nasze ceny rządzą.
9: Zaprasza Prix Comarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Comarché Dębica w Galerii Raj.
10: Hurtownia Budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70, naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
0: Reklama.
11: Trendy start w Trendy Radio.
12: Hi, Bobby.
13: Hi, Ken.
12: You wanna go for a ride?
13: Sure, Ken.
12: Jump in.

minęła godzina 7. Dzień dobry w ten piątkowy poranek, 22 dzień maja. Tak, witamy się z wami w dalszym ciągu programu i jak to zwykle już bywa do godziny 11:00 jesteśmy z wami z porcją najlepszych hitów na dzień dobry.

0: Reklama.
1: Wielka majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkajmy się na Tarnowskim Rynku. Wypróbuj genialne lokalne, pokazy kulinarne, grillowanie regionalnych pyszności wraz z degustacjami, kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne, w sobotę od 10, w niedzielę od 10.30. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na majówce!
2: Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

To jest moment, kiedy znowu patrzę sobie na kartę kalendarza. Dzisiaj 142 dzień roku, ukrywa się pod datą 22 maja. Mamy upragniony piątek, a imieninę świętuje dzisiaj Julia, Emil, Ryta, Wiesław, Helena, no i także Roman. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, Światowy Dzień Gotów, Dzień Pacmana czy Dzień Praw Zwierząt. 4:30 o tej porze wstało słońce, zachód będzie o 20:34, a dzień potrwa 16 godzin i 3 minuty.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Brzozowscy strażacy mają nową siedzibę. Wczoraj uroczyście oddano do użytku budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Brzozowie. Oficjalne otwarcie było połączone z wojewódzkimi obchodami Dnia Strażaka. Nowy budynek znajduje się na ulicy Bohaterów II wojny światowej. W porównaniu do starej siedziby zapewnia większą i bardziej funkcjonalną powierzchnię, mówi zastępca komendanta powiatowego PSP w Brzozowie, starszy kapitan Wojciech Sobolak.
2: Proszę sobie wyobrazić, że funkcjonowaliśmy na 1200 metrach kwadratowych w poprzedniej lokalizacji, tutaj mamy 2700. Mieliśmy działkę 17 arów, tutaj mamy hektar 20. Mieliśmy 7 boksów garażowych na starej lokalizacji, tutaj już mamy 12 boksów. Sprzęt, który magazynowaliśmy w poprzedniej lokalizacji, musieliśmy chować w specjalnych wiatach. Tutaj już mamy zaplecze techniczne w pełni wyposażone. No jest to, tak jak powiedziałem, skok w funkcjonowaniu Państwowej Straży Pożarnej.
1: Nowa siedziba składa się między innymi z części garażowej, administracyjnej, zaplecza technicznego i socjalnego. Zbudowano także obiekty służące do ćwiczeń strażackich. Koszt budowy obiektu wyniósł około 24 milionów złotych. Środki na inwestycje pochodziły z budżetu państwa, programu Interreg Next Polska-Ukraina, z budżetu wojewody podkarpackiego. Gmina Brzozów również wspomogła budowę, mówi burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński.
3: Gmina Brzozów przekazała działkę, za co radnym bardzo serdecznie dziękuję. Dostosowaliśmy projekt nowej strażnicy, więc ten początkowy element, ale ten element bardzo ważny został dopełniony. Dzięki temu Państwowa Straż Pożarna w Brzozowie mogła zgłaszać się o środki na budowę właśnie tej nowoczesnej strażnicy.
1: Uroczystość uświetniło nadanie sztandaru brzozowskiej jednostce.
4: Twoje informacje lokalne. Trendy Radio.
1: W Tarnowie dobiegają końca roboty ziemne na ulicy Batorego. Wykonawca remontu rozpoczął osadzanie krawężników. W najbliższym czasie przystąpi do układania kostki na jezdni i płyt na chodnikach. Zgodnie z ustaleniami z konserwatorem zabytków, na jezdni i miejscach parkingowych zostanie ułożona kostka granitowa, a na chodnikach granitowe płyty. Ma to zapewnić utrzymanie zabytkowego charakteru ulicy, która jest częścią historycznego szlaku biegnącego przez miasto. Wcześniej zostały przebudowane sieci wodociągowe i ciepłownicze, a także kanalizacja ogólnospławna. W ramach prac drogowych przygotowano podbudowę. Koszt modernizacji Batorego to niespełna 3 miliony złotych. Połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miasto Dębica zostało partnerem 13 międzynarodowych senioraliów w Krakowie 2026, jednego z największych wydarzeń dedykowanych osobom starszym w Europie. 13 międzynarodowe senioralia w Krakowie odbędą się 19 czerwca. Senioralia uznawane są za największą imprezę seniorską w Europie. W tegorocznej edycji udział zapowiedziało ponad 8500 uczestników, reprezentujących przeszło 200 samorządów oraz 11 państw. W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji społecznych, instytucji publicznych i samorządów z całego kraju. Program wydarzenia rozpocznie uroczysta msza święta w Kościele Mariackim, po której uczestnicy przejdą w pochodzie Senior ma moc do parku imienia Henryka Jordana. W przestrzeni parku przygotowana zostanie scena główna oraz strefy edukacyjne, zdrowotne i rekreacyjne. Na scenie wystąpią między innymi Wojciech Gąsowski, Mariusz Kalaga, Aleksander Martinez. Podczas senioraliów odbędą się także wykłady poświęcone zdrowiu, bezpieczeństwu, ekonomii i aktywności społecznej osób starszych. Udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszej rejestracji.
0: Reklama.
5: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
6: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Halo, Gorlice! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrych.

0: 23 maja od 18. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: Trendy Start w Trend Radio. Muzyczny poranek tuż przed weekendem. A co słychać na drogach regionu? O tym poinformuje kierowców Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Nastał piątek, czas wyjechać po raz pierwszy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez ulicę Jasła, gdzie musimy uważać bardziej na ulicach Mickiewicza przy placu od strony Gamratu, dalej na ulicach 3 Maja, Mickiewicza, Kościuszki, Szajnochy, Jagieły oraz 17 stycznia Kazimierza Wielkiego i Kościuszki. W Gorlicach do Gazgazu na Kościuszki, ulicy Parkowej, także ulicy Bieckiej, nieco wolniej na Legionów Mickiewicza, Sienkiewicza i Węgierskiej. Przystanki zdarzają się na wjeździe od strony Klęczan. O sytuację w Krośnie zapytamy taksy Krosno.
3: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie podróżujących ulicami Krosna. Dzisiaj pogoda sprzyja i słonecznie, ulice są suche. Dłużej nie musimy się uzdrowić, widoczność jest to ulica Krakowska, począwszy od Starego Cmentarza, ulica Piłsudskiego, Kolejowa, Niepodległości, Korczyńska, Okrze i Żółkiewskiego. Z drugiej strony miasta troszeczkę dłużej to ulica Tkacka, Podwale, ulica Lwowska i Grodzka. Jeżeli chodzi o utrudnienia, no to ulica Burzaka w dalszym ciągu prace trwają remontowe, ulica Czajkowskiego ze skrzyżowaniem z Podwala. No i tutaj na Lwowskiej przy przejeździe też uważamy, bo ruch jest chwilami kierowany ręcznie ze względu na pracę przy rozbudowie sieci kolejowej. Na pozostałych odcinkach dróg ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: W Sanoku na razie ruch jest średni. Uważajmy bardziej przed rondem Beksińskiego oraz na ulicach Królowej Bony, Rymanowskiej, Dmowskiego. Troszkę wolniej na ulicy Kościuszki.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama. Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko! Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę Mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
1: Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy, 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Dzisiaj, moi drodzy, pamięcią 22 maja warto sięgnąć też do popularnej gry Pac-Man. Najpopularniejszy i najgłodniejszy bohater gier komputerowych dzisiaj właśnie świętuje. Dziś ta ponadczasowa gra ma właśnie swoje święto, ale 22 maja mamy też Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, Światowy Dzień Gotów, no i Dzień Praw Zwierząt, który, no, można świętować w naszym kraju od 1997 roku.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trump zapowiada dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy w Polsce. Izraelski minister z zakazem wjazdu do Polski przez 5 lat. Holenderski archeolog zatrzymany za zabranie kości D'Artagnana. Dorota Wertycka. Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Przekazał, że decyzja ma związek, tu cytat, z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł. To pierwsza deklaracja amerykańskiego prezydenta od rozpoczęcia dyskusji o zmniejszeniu obecności żołnierzy USA w Europie. Teraz w Polsce jest 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, a rotacja, o której wstrzymaniu usłyszeliśmy, miała dotyczyć 4 tysięcy. Czy owe 5 tysięcy, o których mówi Trump, to w ramach tej rotacji czy jeszcze dodatkowi żołnierze, tego nie wiadomo.
2: Pentagon nie skomentował tego i odesłał dziennikarzy do Białego Domu, z kolei Biały Dom również nie doprecyzował tej wypowiedzi. Tak naprawdę to jest cały Donald Trump.
1: Komentuje profesor Krzysztof Wasilewski z Politechniki Koszalińskiej. Dziś prawdopodobnie dowiemy się czegoś więcej w tej sprawie. Podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu cinkciarz.pl prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o jego przyszłości podejmie amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury w Poznaniu.
3: My oczekujemy na informacje z sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna.
1: Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Itamar Ben-Gawir ma formalny zakaz wjazdu do Polski, informuje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Izraelski minister bezpieczeństwa po skandalicznym nagraniu, w którym szydzi z porwanych aktywistów Global Summit Flotilla, nie może wjechać legalnie do naszego kraju przez 5 lat, mówi Marcin Kierwiński.
4: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują.
1: O zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego urzędnika wnioskował MSZ po wczorajszym wezwaniu izraelskiego Charge d'Affaires. Miało ono związek także z uprowadzeniem polskiej delegacji aktywistów, którzy płynęli do Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Dziś gotowe ma być rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Zgodnie z nim urzędy stanu cywilnego będą miały możliwość zmiany rubryki mówiącej o płci współmałżonków, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
5: Urzędnik, wpisując dany akt, będzie wybierał z listy rozwijalnej konkretną płeć w konkretnej kolumnie.
1: Urzędy stanu cywilnego m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi zdecydowały o dokonywaniu transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych na dotychczasowych formularzach, nie czekając na przygotowywany rządowy projekt rozporządzenia. Archeolog zatrzymany za kradzież kości, które mogą należeć do D'Artagnana, słynnego francuskiego muszkietera. To w Holandii. Kości znaleziono w kościele w Maastricht. Ich autentyczność ma potwierdzić badanie DNA. Zostało już przeprowadzone w niemieckim laboratorium, ale po badaniu holenderski archeolog, który dostał już odznaczenie jako odkrywca grobu hrabiego D'Artagnana, odebrał kości i zapewniał, że są w bezpiecznym miejscu. Potem zatrzymała go policja.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Cristiano Ronaldo w końcu dopiął swego. Jego Al Nassr pokonało w ostatniej kolejce saudyjskiej ligi Damak Hamis Mushait 4-1 i zdobyło mistrzostwo pierwsze od 7 lat, czyli pierwsze dla Portugalczyka, który gra tam od ponad 3 lat. Ronaldo w decydującym meczu strzelił 2 gole. W niemieckiej Bundeslidze o utrzymanie gra Wolfsburg Kamila Grabary. W pierwszym meczu barażowym z Paderbornem Polak gola nie puścił, ale jego koledzy żadnego nie strzelili, a przed nimi rewanż na wyjeździe, ten mecz w poniedziałek. Śląsk Wrocław, który wywalczył w weekend awans do piłkarskiej ekstraklasy, będzie jednak musiał zapłacić aż 1 000 000 zł. Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej nie obniżyła kary nałożonej przez Komisję Dyscyplinarną, a ta ukarała klub za niewpuszczenie kibiców Wisły Kraków na marcowy mecz we Wrocławiu. Ostatecznie Wisła na mecz nie przyjechała, Śląsk wygrał walkowerem, ale Słono za to zapłaci. Przypomnę, Wisła też wywalczyła awans do ekstraklasy. W ostatniej kolejce poznamy komplet drużyn, które o ostatnie miejsce w ekstraklasie powalczą w barażach. Dziki Warszawa po raz pierwszy w historii w najlepszej czwórce koszykarskiej ekstraklasy. Stołeczny zespół pokonał Trefl Sopot 88-73 i wygrał ćwierćfinałową rywalizację 3-1, mówi kapitan zespołu Grzegorz Grochowski.
2: Braców generalnie ciężko cokolwiek powiedzieć sensownego w tym momencie, bo to, co się wydarzyło dzisiaj, ten mecz, to był realny roller coaster. Czegoś takiego naprawdę nie przeżyłem, siedząc w pierwszym rzędzie dzisiaj na ławce i wspierając chłopaków jak tylko mogę. To, co zrobił w drugiej połowie, to szapoba. Weszliśmy z taką energią w drugą połowę, czego zabrakło szczególnie w pierwszej, i coś niesamowitego.
1: W półfinale Dziki zmierzą się z Legią Warszawa, która wczoraj po raz trzeci pokonała MKS Dąbrowa Górnicza.
2: Mam nadzieję, że się nie zatrzymujemy. To nie jest koniec, nie kończymy sezonu. Jeszcze mamy coś do zrobienia. Derby Warszawy w półfinale to jest... Wszyscy wiedzą, co to znaczy.
1: O półfinał zagrają jeszcze jutro Śląsk Wrocław i Arka Gdynia. Zwycięzca o finał powalczy z Zastalem Zielona Góra. A za oceanem kolejny krok w stronę wielkiego finału NBA zrobili New York Knicks. Zespół Jeremiego Sochana pokonał Cleveland Cavaliers 109-93 i w serii do 4 wygranych prowadzi 2-0. Polak niestety po raz kolejny nie zagrał nawet minuty.
3: Dzisiaj na podkarpackich i małopolskich termometrach do 21 stopni Celsjusza w dzień. W nocy temperatury spadną do 10 kresek. W większości regionu dominować będzie zachmurzenie małe. Generalnie weekend zapowiada się słoneczny z temperaturami do 24 stopni Celsjusza, zwłaszcza w niedzielę.
4: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Zrobisz to, zrobisz. Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
13: Trendy start w Trendy Radio.
3: Minęła godzina 8, to jest piątek, 22 dzień maja i to dokładnie 142 dzień roku. W trzeciej godzinie też nie zabraknie hitów, będzie rozmowa dnia, będą też wiadomości dla kierowców, no i też sięgniemy po sprawdzone wieści z naszego regionu. A gramy dla Was na Podkarpaciu i w Małopolsce. W tej godzinie też dołączamy życzenia z okazji imienin, a świętuje właśnie dzisiaj Julia, Emil, Ryta, no i także Wiesław. Wszystkiego dobrego.
0: Trendy Radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

Reklama. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Mega Paka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
5: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
7: Jeśli poranek, to też i rozmowa dnia. Dzisiaj na finał tygodnia też ciekawych tematów nie może zabraknąć, a przed weekendem sprawdzimy jeszcze, co będzie można robić na Podkarpaciu i w Małopolsce właśnie. Ale no, teraz zajmijmy się naszym stałym punktem poranka. Rozmowa dnia właśnie teraz.
5: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
8: 21 maja w Brzozowie uroczyście oddano do użytku nowy budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i jednostki ratowniczo-gaśniczej. Nowa komenda znajduje się na ulicy Bohaterów II Wojny Światowej. W porównaniu do starej siedziby zapewnia większą i bardziej funkcjonalną powierzchnię, mówi starszy kapitan Wojciech Sobolak, zastępca komendanta powiatowego PSP w Brzozowie.
9: Zmiana lokalizacji strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie to przeskok bardzo duży w warunkach funkcjonowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Proszę sobie wyobrazić, że funkcjonowaliśmy na 1200 metrach kwadratowych w poprzedniej lokalizacji, tutaj mamy 2700. Mieliśmy działkę 17 arów, tutaj mamy hektar 20. Mamy obiekt do ćwiczeń, zarówno dla Państwowej Straży Pożarnej, jak i dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest to historyczna chwila dla wszystkich strażaków, zarówno Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych. Mieliśmy 7 boksów garażowych na starej lokalizacji, tutaj już mamy 12 boksów, a więc praktycznie drugie tyle. Sprzęt, który magazynowaliśmy w poprzedniej lokalizacji, musieliśmy chować w specjalnych wiatach. Tutaj już mamy zaplecze techniczne w pełni wyposażone. No jest to, tak jak powiedziałem, skok w funkcjonowaniu Państwowej Straży Pożarnej. Środki, jakie zostały zmontowane, że tak powiem, były to środki budżetu państwa, budżetu wojewody podkarpackiego, również środki unijne, a więc Interreg, w wysokości około 5-6 milionów oraz środki budżetu gminy dotyczące dokumentacji technicznej, która została również wykonana na ten cel.
8: Mówi nadbrygadier Tomasz Baran, komendant wojewódzki PSP.
10: Maj z reguły jest okresem, kiedy strażacy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej celebrują swoje święto, kiedy mówimy, przypominamy sobie o naszych wartościach, dziękujemy za kolejny rok służby, ale tutaj w tym roku wyjątek polega na tym, że otwieramy kolejny piękny, nowoczesny obiekt dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie. Nadajemy komendzie sztandar, który jest też wymiarem symbolicznym służby, wartości, które wierzymy. Stąd dzisiejszy dzień, można powiedzieć, jest takim wyjątkowym, symbolicznym, że celebrując to nasze święto strażackie, jednocześnie oddajemy te piękne obiekty nowoczesne do użytkowania. Każda jednostka nowoczesnego sprzętu podnosi naszą sprawność. Gwarantuje, że zadania, które realizujemy, zostaną wykonane w sposób lepszy, szybszy, bardziej zadowalający. Na pewno cieszymy się każdą nową jednostką sprzętową. Jeżeli chodzi o obiekty, no to jest też wyjątkowa pomoc dla nas wszystkich strażaków. Ten obiekt jest oprócz tego, że wyposażony w dodatkowe przestrzenie garażowe, gdzie będziemy komfortowo dbać o sprzęt, utrzymywać go, mamy całe zaplecze poligonowe, nowoczesne, najlepsze zaplecze poligonowe wśród wszystkich jednostek, wśród wszystkich komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej jest w tej chwili w Brzozowie. Mamy poligon, mamy kilka obiektów treningowych, szkoleniowych, kontenery rozgorzeniowe, tak zwane kontenery treningowe RIT, wieżę treningową. To wszystko na co dzień będzie służyło strażakom Państwowej Straży Pożarnej, ale także ochotnikom, którzy tutaj z terenu całego powiatu będą mogli przyjechać, szkolić się, nabywać dodatkowe umiejętności, podnosić swoje kompetencje. Stąd takie obiekty na pewno dają dodatkowe możliwości. Na pewno powodują to, że strażacy będą lepiej przygotowani do działań.
8: Koszt budowy komendy wyniósł około 24 milionów złotych. Środki na inwestycje pochodziły m.in. z budżetu państwa, programu Interreg Next Polska-Ukraina, z budżetu wojewody podkarpackiego oraz samorządów. Gmina Brzozów również wspomogła tę budowę, powiedział burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński.
11: Tak, bardzo się cieszymy, że dzisiaj takie wielkie uroczystości w naszej gminie i w naszym mieście. Przede wszystkim nowa komenda Państwowej Straży Pożarnej wybitnie poprawia nam bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Stara komenda była zlokalizowana w centrum miasta. Ten budynek był ciasny, bardzo niedogodny dojazd. Natomiast tutaj strażacy mają budynek naprawdę na miarę tych czasów i na pewno będą mogli bardzo szybko włączać się w działania ratownicze.
12: Powstanie tego budynku to efekt współpracy wielu organizacji, wielu instytucji. Czy gmina Brzozów, samorząd Brzozowa też włączyły się w budowę?
11: Tak, gmina Brzozów przekazała działkę, za to radnym też również bardzo serdecznie dziękuję. Dostosowaliśmy projekt nowej strażnicy, więc ten początkowy element, ale ten element bardzo ważny został dopełniony. Dzięki temu Państwowa Straż Pożarna w Brzozowie mogła zgłaszać ośrodki na budowę właśnie tej nowoczesnej strażnicy.
12: Inne potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową w tej okolicy i w mieście?
11: My sukcesywnie rozbudowujemy nasz potencjał tutaj, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszej gminy. Nie ukrywamy, że mamy w planach budowę nowej komendy OSP w Brzozowie, która ma zabezpieczać naszą strefę ekonomiczną, która również we wrześniu prawdopodobnie startuje, więc tutaj mamy szereg takich działań, są zakupione nowe wozy w tamtym roku dla OSP Grabownicy, OSP Chumnisk, więc myślę, że tutaj ten nasz potencjał na pewno sukcesywnie jest zwiększany.
8: Uroczystość uświetniło nadanie sztandaru brzozowskiej jednostce, a także wręczenie odznaczeń pożarniczych i awansu na wyższe stopnie, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacka.
13: Wybudowaliśmy centrum szkoleniowe, które jest tutaj opodal, gdzie strażacy zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej mogą ćwiczyć. Mogą ćwiczyć, mogą się przygotowywać do działań w służbie. Środki, które zostały przeznaczone, to jest taki bardzo ciekawy montaż. Środki z budżetu państwa w ramach ustawy modernizacyjnej, środki europejskie w ramach programów transgranicznych i środki z programu ochrony ludności, obrony cywilnej. Również w dniu dzisiejszym strażacy Państwowej Straży Pożarnej z Komendy Powiatowej w Brzozowie otrzymali sztandar. Dla każdej jednostki jest to ważny dzień, ważny moment, żeby posiadać własny sztandar, bo właśnie na ten sztandar funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, adepci czy też rozpoczynający służbę składają przysięgę, składają ślubowanie. Tych okoliczności, tych okazji było dużo. Część strażaków otrzymało również odznaczenia, medale państwowe, medale resortowe, awanse na wyższe stopnie oficerskie, ale ta uroczystość przede wszystkim była okazją ku temu, żeby podziękować, pogratulować, złożyć życzenia wszystkim strażakom, ale też i pracownikom cywilnym. Oczywiście cały czas realizujemy kolejne inwestycje, które są finansowane zarówno z ustawy modernizacyjnej, jak również z programu ochrony ludności, obrony cywilnej. Już niebawem będzie wmurowanie kamienia węgielnego w Tarnobrzegu, gdzie ze środków europejskich realizowana jest bardzo duża inwestycja na ośrodek szkoleniowy, w który będzie służył nie tylko Państwowej Straży Pożarnej, ale wszystkim służbom. Ten ośrodek szkoleniowy zlokalizowany jest nad Jeziorem Tarnobrzeskim i właśnie specjalizacja to są oczywiście to bezpieczeństwo na wodzie.
8: Relację z uroczystości, jak również tą rozmowę będzie można odsłuchać na naszej stronie internetowej trendradio.pl, na którą zapraszam.
5: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Tarnowa rozbili grupę oszustów działających metodą na seniora. Funkcjonariusze ustalili, że ofiarą przestępców padła między innymi 79-letnia mieszkanka Tarnowa, od której wyłudzono pieniądze. Podejrzani uciekali autostradą A4 w kierunku Wrocławia, jednak zostali zatrzymani w Opolu. W samochodzie znajdowały się 3 osoby z Wrocławia. Policjanci zabezpieczyli 38 tysięcy złotych, telefony i karty SIM. Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa. Dzień później funkcjonariusze zatrzymali w Krakowie kolejnego podejrzanego, 32-latka, który miał oszukać 90-letniego mieszkańca Tarnowa i ukraść jego oszczędności oraz biżuterię. Policja sprawdza, czy grupa może mieć związek z innymi podobnymi oszustwami w Małopolsce. W Urzędzie Gminy Dębica podpisano umowę na wykonanie prac konserwatorskich przy 2 zabytkowych nagrobkach znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy. Zakres zadania obejmuje kompleksową konserwację techniczną i estetyczną 2 kamiennych pomników nagrobnych wpisanych do rejestru zabytków. W ramach zadania wykonany zostanie nowy fundament, oczyszczone zostaną powierzchnie nagrobków, uzupełnione ubytki oraz odtworzone brakujące elementy. Przewidziano również zabezpieczenie kamienia poprzez hydrofobizację oraz impregnację granitowych i marmurowych tablic. Konserwacją objęte zostaną nagrobek Katarzyny Jezuit z 1909 roku oraz nagrobek Franciszka, Apolonii i Felicji Turek z 1881 roku. Całkowita wartość zadania wynosi ponad 50 tysięcy złotych, z czego 25 tysięcy to środki z budżetu gminy Dębica. Termin zakończenia prac wyznaczono na 30 września bieżącego roku.
2: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: Trwa budowa sieci kanalizacji w miejscowościach Samoklęski i Mrukowa na terenie gminy Osiek Jasielski. Prace rozpoczęły się początkiem roku i wystartowały najpierw w Samoklęskach. Inwestycja jest prowadzona w systemie zaprojektuj i wybuduj. Celem pracy jest unowocześnienie lokalnej gospodarki wodno-ściekowej, ochrona środowiska oraz podniesienie komfortu codziennego życia mieszkańców, mówi Marek Rączka, wójt gminy Osiek Jasielski.
3: Na miejscowości Samoklęskach będzie wykonane około 1,2 km sieci kanalizacyjnej z 2 przepompowniami, a w miejscowości Samoklęskiej będzie wykonana cała miejscowa sieć kanalizacyjna około 5 km wraz z przepompowniami z całym rozwiązaniem systemowym. Po wykonaniu tej sieci kanalizacyjnej będą mieszkańcy mogli możliwość przypięcia się. W tamtego roku oddaliśmy oczyszczalnię w Osieku Jasielskim rozbudowana, która przyjmie ścieki z całości gminy tych nowo projektowanych, nowo budowanych i wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość oddania tych ścieków do tej oczyszczalni.
1: Całkowita wartość prac wynosi ponad 3 miliony złotych. Środki pochodzą z rządowego programu Polski Ład. Młodzi tarnowscy czytelnicy w wieku od 8 do 11 lat będą mogli wkrótce spotkać się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowie z Elżbietą Wojnarowską. Do spotkań z autorką powieści dla dzieci i młodzieży dojdzie w sobotę 6 czerwca. Będą one okazją do zakupu książek z autografem. Autorskie spotkania z Elżbietą Wojnarowską oparte będą na jej książkach Sprzedawca Czasu, Złota Karawela oraz Janeczka. Mają one na celu zapoznanie dzieci z twórczością autorki oraz ważnymi tematami, jakie porusza w swoich książkach. Wydarzenia będą miały miejsce w 2 lokalizacjach. O godzinie 10.30 w dziale dla dzieci i młodzieży przy ulicy Staszica oraz o godzinie 12 w filii numer 2 na osiedlu Zielonym. Wstęp na nie jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, stąd też obowiązują zapisy.
4: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
5: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Halo, Gorlice. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Gorlice, Park Miejski przy Parkowej. Zapraszamy 23 maja od 18.
7: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
8: Mamy quady dla każdego.
7: Zapraszamy.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Jak to się mawia w ten dzień tygodnia? Piątek, piąteczek, piątunia. No właśnie, u nas też od rana jesteśmy już na tej dobrej drodze w stronę weekendu. I życzymy wam, abyście ten weekend wykorzystali jak najlepiej. No ale teraz też czas oddać mikrofon Michałowi Sienickiemu, bo to właśnie kolega odpowiada za poranne informacje drogowe. Kierowcy, dajemy głośniej.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Ponownie wyjeżdżamy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez ulicę Sonoka. Noga z gazu wędruje przed rondem Beksińskiego oraz na ulicy Kościuszki i Jagiellońskiej. Troszkę wolniej Lipińskiego, Królowej Bony i Staszica. W Krośnie zmniejszamy prędkość na ulicach Bieszczadzkiej, Lwowskiej, Legionów, Bursaki i Niepodległości Korczyńskiej. Wolniej na ulicy Rzeszowskiej, na pasie w stronę obwodnicy. Uważajmy bardziej na Tysiąclecia i ulicy Krakowskiej. Jasło zwalnia na ulicach Mickiewicza, 17 stycznia, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Szejnochy oraz na Piłsudskiego. 3 maja noga z gazu na ulicy Metzgera przy skrzyżowaniu.
1: Spiesz się powoli, z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: Piątek to taki dzień tygodnia, kiedy w programie Trendy Start nie tylko patrzymy, co dziać się będzie ciekawego w weekend, ale też ze swoiste podsumowanie tegoż kończącego się tygodnia takiego roboczego. No, mamy też i informację o tym, iż Grażyna Leńczuk ponownie będzie dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury w Wiaśle. Otrzymała nominację na kolejną kadencję. W starostwie powiatowym w Wiaśle wręczono ową nominację dla dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ministerstwo Rodziny zleca kontrolę w żłobku w Ząbkach. Trump obiecuje 5 tysięcy żołnierzy w Polsce, szczegółów nie znamy. Dziś zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dorota Wardecka. Ministerstwo Rodziny i Pracy zleca pilną kontrolę w podwarszawskich Ząbkach, gdzie zmarł niespełna 2-letni chłopczyk. Dziecko zostało znalezione na terenie placówki w oczku wodnym. Z naszych ustaleń wynika, że oprócz żłobka na tym samym terenie były też inne instytucje, mówi wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska.
2: Nie jest to teren placówki, tylko jest to po prostu teren, na którym znajduje się placówka, ale są tam też inne usługi i do tego dostęp również powinien być zabezpieczony. Żaden zbiornik wodny, do którego może wpaść dziecko, nie ma prawa znajdować się na takiej przestrzeni.
1: W sprawie już toczy się prokuratorskie postępowanie. Zatrzymano 2 opiekunki. Dziś decyzja, czy usłyszą zarzuty. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Prezydent Karol Nawrocki dziękuje Donaldowi Trumpowi za decyzję o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Amerykański prezydent powiedział, że jego decyzja to reakcja na zwycięstwo Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Donald Trump zaskoczył i zrobił to w swoim stylu, komentuje profesor Krzysztof Wasilewski z Politechniki Koszalińskiej.
3: W tej chwili Donald Trump też ma trudną sytuację wewnętrzną, bo ta decyzja o tym, aby nie wysyłać 4 tysięcy żołnierzy do Polski z ubiegłego tygodnia, spotkała się z dużą krytyką. Trump jednak zdecydował się zmienić zdanie.
1: Polskie Ministerstwo Obrony przekazało, że teraz przyjdzie czas na ustalenie szczegółów decyzji prezydenta Donalda Trumpa. Dziś ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Oprócz spraw bieżących część przedstawiciel komitetu chce rozmawiać o jego prezesie Radosławie Piesiewiczu oraz wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Błażej Kulesza.
4: Decyzję w sprawie zwołania walnego zgromadzenia część sportowych związków podejmowała jeszcze wczoraj, mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki, z którego wywodzi się Piesiewicz.
5: Pójdziemy w kierunku takim, żeby tą sytuację w Polskim Komitecie Olimpijskim na pewno uzdrowić.
4: Walne zgromadzenie PKOL-u może wybrać prezesa. Jednak statut stowarzyszenia nic nie mówi, by to samo grono mogło prezesa odwołać.
6: Decydują polskie związki sportowe, kto jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
4: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu. Gdyby doszło do odwołania prezesa PKOL-u do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku, pracami pokierowałby jeden z jego wiceprezesów.
1: Ten sprzęt ma pomóc w leczeniu dzieci, które przychodzą na świat w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Placówka otrzymała nowoczesny aparat USG. To kolejne wsparcie od Fundacji WOŚP, mówi Anna Szafrańska, rzeczniczka szpitala.
7: W 2024 roku oddział otrzymał od Fundacji WOŚP aparat do przesiewowego badania słuchu, do badania słuchu noworodków, a zwłaszcza wcześniaków.
1: Nowy aparat pozwoli na szybsze wykrycie chorób. Od północy dziś w Lublinie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu obejmie całe miasto, dotyczyć będzie sklepów i stacji benzynowych i każdej kolejnej nocy będzie obowiązywał od 23 do 6 rano. Od przyszłego roku natomiast ten przedział się wydłuży. Nocna prohibicja będzie wtedy obowiązywać od 22.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Magdy zagrają w niedzielę, Iga Świątek w poniedziałek. Znamy już wstępny plan gier w pierwszej rundzie wielkoszemowego French Open. Już pierwszego dnia na korcie zobaczymy dwie Polki. French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Linety z Czeszką Terezą Walentową. Świątek w poniedziałek zacznie turniej od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Nie wiadomo jeszcze, kiedy swój mecz rozegra Maja Chwalińska, która po udanych eliminacjach dopiero dziś pozna swoją rywalkę. Polacy zagrają w poniedziałek lub wtorek. Hubert Hurkacz zmierzy się z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Mistrza Polski już znamy, bo Lech Poznań obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach Ligi Mistrzów. Na kolejkę przed końcem sezonu w Ekstraklasie Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów, a na ich potknięcie liczy Raków Częstochowa, który ma punkt mniej. I w ostatniej kolejce zagra jutro ze zdegradowaną już Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
2: Nasze nastawienie, podejście do spotkania, realizacja planu, to będzie dla nas kluczowe. Niezależnie od tego, czy przeciwnik już spadł, czy nie, no myślę, że jesteśmy na takim etapie po tylu meczach, że drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
1: Górnik zagra jutro z Radomiakiem, a Jaga z Zagłębiem Lubin. Ciekawie też będzie na dole tabeli. Arka i Termalika już spadły. Obyt walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie jutro Piasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
3: Jesteśmy gotowi, bo sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i w takim sensie, że praktycznie każdy mecz to finał, tak? Teraz o tyle dobrze, że wszystko jest w naszych rękach i nie musimy na nikogo liczyć.
1: Wszystkie mecze ostatniej kolejki Ekstraklasy jutro o 17:30. A pół godziny później w Oslo rozpocznie się finał Ligi Mistrzów, już szósty dla Ewy Pajor, która pięć poprzednich przegrała. Tym razem jej FC Barcelona zmierzy się z Olympiquem Lyon. Napastniczka francuskiej ekipy, Norweszka Ada Hegerberg, mówi, że dla niej to będzie wyjątkowy wieczór. Ponowny awans do finału Ligi Mistrzów jest czymś wspaniałym, a fakt, że zagram u siebie, mam mieszkanie tuż obok, jest naprawdę super i to będzie spektakularne widowisko. Mecz Barcelony z Olympiquem jutro w Oslo o 18:00.
4: Piątek w regionie przyniesie nam temperatury w okolicach 21 stopni Celsjusza. Dzisiaj takie wskazania powinny dostarczyć nam termometry z Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa i Rzeszowa. Ciśnienie w okolicach 1030 hektopaskali, wiatr północny w porywach 25 km na godzinę. Jak mówią synoptycy, w większości regionu dzisiaj powinno nie być opadów, a sobota i niedziela też piękna, słoneczna, zwłaszcza w niedzielę. Zobaczymy na termometrach w okolicach 25 stopni Celsjusza.
5: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
6: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: Zaprasza Prix Commerce Jasło.

0: Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
1: Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę. Reklama.
2: Trendy Start w Trendy Radio.
3: Kolejna godzina programu Trendy Start rozpoczęta. Tym razem po dziewiątej witamy się z Wami bardzo serdecznie. Nasza poranna załoga w pełnej gotowości, aby również i dzisiaj zaglądnąć do porannych gazet. A za momencik Ewa Bukowiecka będzie już zasiadać przed mikrofonem i z pewnością przygotowała dla nas mnóstwo ciekawych artykułów, do których będziemy zaglądać.

0: Trendy Radio.
1: Dzień dobry, witam w ten piątkowy już poranek. Zegarki wskazują, że minęła godzina 9, a to oznacza czas na nasz stały rytuał i tradycyjne kartkowanie prasy lokalnej. W dzisiejszym przeglądzie sprawdzimy, czym żyją mieszkańcy naszego regionu. Przyjrzymy się z bliska najnowszym inwestycjom, które zmieniają naszą okolicę, ale nie zabraknie też ważnych, poruszających tematów społecznych i spraw bliskich każdemu z nas. Już teraz zapraszam na pierwszą część dzisiejszego przeglądu.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki. Masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
2: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Witamy w pierwszej części naszego przeglądu prasy, w którym sprawdzamy, o czym informują dziennikarze Gazety Codziennej Nowiny. W tym wydaniu skupiamy się przede wszystkim na wydarzeniach z Podkarpacia, które w ostatnich dniach elektryzowały mieszkańców naszego regionu. Najpierw przeczytamy o zaskakującej interwencji bieszczadzkich pograniczników. Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali obywatelkę Polski, która chciała odwiedzić cudzoziemca przebywającego w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Kobieta była poszukiwana za kradzieże. W czwartek w Brzozowie odbyły się uroczyste wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Uroczystość była także okazją do wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych, korporacyjnych oraz nominacji na wyższe stopnie służbowe. Wyróżnienia trafiły do strażaków w uznaniu za ich codzienną służbę, zaangażowanie oraz wkład w działania ratownicze i ochronę mieszkańców regionu. Podhalańczycy zapełnili w czwartek rynek w Boguchwale. Batalion dowodzenia 21. Batalionu Strzelców Podhalańskich świętował tam 33. rocznicę i objęcie obowiązków dowódcy przez podpułkownika Bernarda Ferenca. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów, nad którą przeleciał dron z podczepionym niebieskim proporcem batalionu. Tego nie spodziewał się absolutnie nikt. Zaledwie po tym, jak internet zalała fala emocji związana z historycznym 9-dniowym streamem z raperem BDS-em, podczas którego zebrano kosmiczne 280 milionów złotych, Łatwo Gang Piotr Handzke wraca do gry. Łatwo Gang Piotr Handzke wraca do gry. Zamierza przejechać całą Polskę rowerem od Tatr aż po Bałtyk. Cała trasa będzie transmitowana na żywo. Tym razem na jego celowniku znalazła się pomoc dla jednej konkretnej osoby. 8-letniego Maxa z gminy Lesko, chłopca chorującego na potworną chorobę, wywołującą postępujący zanik mięśni. Koszty leczenia to 12 milionów złotych. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w pierwszej części przeglądu. Na kolejną dawkę najważniejszych doniesień zapraszamy już za chwilę w drugiej części naszego programu.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Sprawdźmy teraz, jakie zdarzenia drogowe odnotowali policjanci z podkarpackiej drogówki.
3: Około godziny 8 na ulicy Sienkiewicza w Mielcu doszło do potrącenia rowerzystki przez Toyotę. Policjanci pracują na miejscu i wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Także rzeszowscy policjanci pracowali na miejscu niegroźnej kolizji, do jakiej doszło około godziny 6.30 na ulicy Słoneczny Stok. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Renault, jadąc drogą S19 w kierunku Borwinka, najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery. Kierowca był trzeźwy i nic poważnego mu się nie stało.
2: Za przygotowanie i przedstawienie informacji dziękujemy funkcjonariuszom zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. My życzymy bezpiecznej drogi.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali obywatelkę Polski, która chciała odwiedzić cudzoziemca przebywającego w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Kobieta była poszukiwana za kradzieże. Nie był to pierwszy przypadek tego typu, mówi porucznik Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Do nietypowych zdarzeń doszło w trakcie widzeń w ostatnich tygodniach. Do obywatela Ukrainy, który posiada decyzję o zobowiązaniu do powrotu w związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa, był skazany wielokrotnie za kradzieże, zgłosiła się z wizytą obywatelka Polski. Podczas weryfikacji strażnicy graniczni ustalili, że kobieta jest poszukiwana przez policję celem zatrzymania. Polka ma do odbycia rok pozbawienia wolności za kradzieże. Podobna sytuacja miała miejsce w poprzednich tygodniach. Strażnicy graniczni wykryli dwóch cudzoziemców, obywatela Ukrainy oraz Nigerii. W trakcie kontroli okazało się, że cudzoziemcy przebywają w Polsce nielegalnie, a przybyli do ośrodka, aby odwiedzić swoich znajomych. Wobec cudzoziemców wszczęto postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu.
1: W kwietniu na widzenie w ośrodku zgłosił się obywatel Ukrainy, który również przebywał w Polsce nielegalnie. Cudzoziemiec został zatrzymany i otrzymał decyzję o zobowiązaniu do powrotu. Każdego dnia w Polsce z naszego sąsiedztwa znika około 80 boisk piłkarskich, terenów zieleni, łąk, lasów czy mokradeł, które pomagają nam walczyć z suszą, upałami i powodziami. Za to terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową mamy w Polsce już 5 razy więcej niż mieszkańców. Efekt to rosnące koszty, chaos przestrzenny i coraz mniej miejsca dla natury. Problem niekontrolowanej zabudowy ma rozwiązać reforma systemu planowania przestrzennego, z którą zostają wprowadzone plany ogólne gmin. Jednak większość gmin nie jest na to gotowa, mówi Ilona Gosk z Fundacji Sędzimira.
3: Ponad połowa samorządów nie rozpoczęła jeszcze prac nad planami ogólnymi lub jest na wczesnym etapie. Aktualnie termin przyjęcia dokumentów planistycznych przewidziany jest na 31 sierpnia tego roku. Problem w tym, że uchwalenie takiego dokumentu trwa zwykle od 2 do nawet 3 lat. Jest to złożony proces obejmujący przygotowanie projektu, opiniowanie, konsultacje i uchwalanie. Dlatego wiele, a być może nawet większość samorządów nie zdąży przyjąć planów w ustawowym terminie, co oznacza paraliż inwestycyjny na terenach, dla których nie przyjęto miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
1: Do tej pory plany ogólne uchwaliło tylko 59 z blisko 2,5 tysiąca polskich gmin, mówi dr Leszek Trząski ze Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
4: Relatywnie najlepiej wypadają województwa śląskie i opolskie. W obu przypadkach odsetek gmin z uchwalonym planem ogólnym wynosi około 6%. W przypadku województwa śląskiego warto dodać, że region ten ma jednocześnie bardzo wysokie, ponad 70% pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwie świętokrzyskim, gdzie żadna gmina nie uchwaliła jeszcze planu ogólnego. Niewiele lepiej wygląda sytuacja w województwach małopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, dolnośląskim i podkarpackim, gdzie udział takich gmin jest na poziomie około 1%. Te dane prowadzą do prostego wniosku. Istnieje ryzyko graniczące z pewnością, że wiele samorządów nie zdąży zakończyć prac nad planami ogólnymi w terminie.
1: Reforma planowania przestrzennego ma rozwiązać problem i wesprzeć zrównoważony rozwój. Jej fundamentem jest plan ogólny gminy.
5: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: 31 maja w godzinach od 9 do 14.30 w Domu Kultury Śnieżka w Dębicy odbędzie się 17. turniej szachowy z okazji Dnia Dziecka. Organizatorami wydarzenia są Miasto Dębica, Miejski Klub Szachowy oraz Stowarzyszenie Teraz Dębica. Turniej rozegrany zostanie w systemie szwajcarskim na dystansie 9 rund. Zawodnicy rywalizować będą w 2 grupach wiekowych. Pierwsza obejmie uczestników urodzonych w latach 2008-2015, natomiast druga dzieci urodzone w 2016 roku i młodsze. Celem wydarzenia jest popularyzacja gry w szachy wśród najmłodszych mieszkańców, podtrzymywanie tradycji organizacji turnieju z okazji Dnia Dziecka, a także integracja. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja za pośrednictwem serwisu Cheese Manager.
0: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
6: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: Halo, Gorlice. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa do

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Przed nami teraz kolejna część Przeduprasy, w której sprawdzimy, o czym pisze dzisiejsza Gazeta Krakowska. Na czołowych stronach znajdziemy dziś najważniejsze doniesienia z regionu, analizy planowanych inwestycji miejskich oraz bogaty informator kulturalny na najbliższe dni. Zanim jednak otworzymy gazetę, wracamy do 1996 roku po dawkę genialnej energii. Przed Państwem zespół Tila i ich ponadczasowy hit Chłopaki nie płaczą.

0: Teraz sprawdzamy najważniejsze tematy opisane na łamach Gazety Krakowskiej. Dzisiejsze wydanie przynosi ze sobą pełen przekrój tematów bliskich mieszkańcom Małopolski, od policyjnych kronik przez lokalne spory, aż po codzienne wyzwania i wyjątkowe rodzinne święta. Na początek przeczytamy o sukcesie tarnowskich mundurowych w walce z oszustami. W Tarnowie doszło do kolejnych oszustw, których ofiarami padli seniorzy. Dzięki zakrojonej na szeroką skalę policyjnej akcji namierzyć, trzymać osoby podejrzewane udział w erze. Kryzys wokół działalności spółki Sądeckie Wodociągi gminy Stary Sącz, Nawojowa i Korzenna alarmuje, że sytuacja zaczyna bezpośrednio uderzać w mieszkańców i może mieć poważne konsekwencje dla funkcjonowania całemu wodno-kanalizacyjnego w regionie. Padło wiele zarzutów, spółka odniosła się do tych słów. Jeszcze kilka lat temu widok dzika w centrum miasta był sensacją. Dziś w Chrzanowie nikogo już specjalnie nie dziwi stado spacerujące między blokami, przy szkołach czy parkingach supermarketów. Problem i to w szybkim tempie. W ostatnich tygodniach mieszkańcy publikują w internecie kolejne nagrania oraz zdjęcia całych watach z młodymi. Jedyne w Polsce sześcioraczki Zosia, Kaja, Malwina, Nela, Filip i Tymon z Tylmanowej 20 maja obchodziły już 7 urodziny. Dzieci są urocze, a ich narodziny, a potem dalsze życie wzbudzają spore zainteresowanie. Rodzinę co jakiś czas można zobaczyć na zdjęciach publikowanych podczas odwiedzin świątecznych przez marszałka województwa małopolskiego. To już wszystkie wiadomości z dzisiejszego przeglądu Gazety Krakowskiej. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne przeglądy najważniejszych wydarzeń z naszego regionu już po weekendzie.
1: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

Poranna prasa w pigułce. Dziękujemy serdecznie Ewie Bukowieckiej, która dzisiaj także na finał tygodnia przygotowała dla nas poranny przegląd prasy. Zbliża się 10:00, chwila muzyki, a później wiadomości. Bądźcie z nami w dalszym ciągu.

0: Don't be living on the edge. Expressing.
1: Informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Sadownicy liczą straty, niektórym wymarzło niemal wszystko. Deportacja zatrzymanych aktywistów z międzynarodowej flotylli. Chorzy na Alzheimera i ich rodziny praktycznie pozostawieni sami sobie. Dorota Wardecka. To będzie trudny sezon, bo zbiory z sadów będą niższe nie tylko od tych zeszłorocznych, ale też od wieloletniej średniej, ocenia Związek Sadowników, który przygotowuje raport o stratach spowodowanych pogodą. Na podwarszawskich plantacjach wymarzło niemal wszystko, mówią mieszkańcy Czerska, niedaleko Góry Kalwarii.
2: Owoc wymarzł.
3: Nie ma nic. Brzoskwinia, jabłko, malina, wszystko wymarzło w ostatnim razie. Było minus 7 w nocy i nawet czereśnia, nie ma nic.
4: No i słyszałem, że z jabłkami podobnie, to znaczy, że 3 tygodnie temu to wyglądało nieźle?
3: Nie, to wymarzły jabłka.
5: To jest różnica. W tym roku to zanosi się na ceny wysokie. Tak jak truskawka, to dużo wymarzło. I o tej porze powinna już być tańsza, jest droga.
1: Raport Związku Sadowników w sprawie strat i potrzebnej pomocy ma trafić na biurko ministra rolnictwa i do Komisji Europejskiej. Stan niektórych członków flotylli zmierzających do Strefy Gazy jest poważny. Działania Izraela wobec nich były brutalne, mówi Rafał Piotrowski, rzecznik Global Summit Polska. W ostatnich godzinach Izrael podjął decyzję o deportacji zatrzymanych aktywistów z globalnej flotylli Sumut. Dwoje Polaków jeszcze wczoraj opuściło ten kraj.
6: Wciąż dochodzą do siebie. Jeśli chodzi o Agatę i Łukasza, wiemy, że są w stanie dobrym. Jeśli chodzi o Karima, to wiemy, że trafił do szpitala, co znaczy, że uzyskał poważniejsze obrażenia i jego stan jest stabilny. Został pobity, potraktowany brutalnie, także jest pochodzenia arabskiego, egipskiego. Prawdopodobnie za to spotkała go po prostu większa przemoc niż wobec innych.
1: Tymczasem w życie wszedł 5-letni zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra. Itamar Ben-Gawir opublikował nagranie, na którym widać, jak poniża i znieważa członków flotylli Sumut niosącej pomoc humanitarną do Strefy Gazy. Nagranie wywołało międzynarodowy skandal, zareagowała też Polska. Z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski, oświadczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas spotkania szefów dyplomacji państw NATO w Szwecji. Jednocześnie zapewnił, że Europa pozostanie na kursie wzmacniania potencjału militarnego w ramach NATO, aby być mniej zależna pod tym względem od Waszyngtonu. Prezydent USA Donald Trump ogłosił w nocy naszego czasu, że w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł oraz relacjami z nim, z przyjemnością ogłasza, że Stany wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy po wcześniejszych głosach o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Europie. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ma się

0: przedstawić w prokuraturze. Odpowie na pytania dotyczące sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których w marcu wybrał Sejm, od których do tej pory prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Czworo sędziów wciąż nie rozpoczęło jeszcze orzekania w Trybunale. Blisko 700 tysięcy osób i ich rodziny pozostało bez systemowej pomocy państwa, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Chodzi o pacjentów chorych m.in. na Alzheimera i Parkinsona. Kontrolerzy wyliczają braki w diagnostyce, wsparciu opiekunów, działań na poziomie ministerialnym. Liczba pacjentów na choroby otępienne w Polsce rośnie i to szybko. Z raportu NIK-u wynika też, że pacjenci, jak zauważa rzecznik Izby, Bartłomiej Pograniczny, często są pozostawieni sami sobie.
1: Mogli oni korzystać ze świadczeń zdrowotnych i społecznych jedynie na zasadach ogólnych.
0: Po 10 latach od ostatniej kontroli niewiele się zmieniło mimo zaleceń.
2: Znów czas przekazać informacje pogodowe. Dzisiaj w większości regionu od samego ranka zachmurzenie małe i tak będzie też w kolejnych godzinach tegoż piątkowego dnia. To ciepły dzień przed nami, bo w wielu częściach regionu termometry przekroczą 20 stopni Celsjusza i sobota i niedziela też będzie piękna, słoneczna. Synoptycy też niewiele mówią o opadach, więc no można zafundować sobie całkiem niezły weekend.
3: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do X-Motors.pl. Łajsce Kosła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek, m.in. Segway, Linhai, TGB, ASICS, Michelin, Storm, Diabli. Numer kontaktowy 889-788-870. X-Motors.pl. Łajsce koło jazdy.
10: Mamy quady dla każdego.
9: Zapraszamy.
11: AI, o AI, tamto. Kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wymianę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na portale. I na Automoto, i na OX.
13: Wystaw, sprzedaj. Automoto. To tu.
14: Piątku z kuponem Lidl filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz jedna plus gratis. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z tłumi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, prawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
3: Ryma. Słuchasz Trend Radia.
2: 10 nami to piątek, 22 dzień maja, a ja witam już was bardzo serdecznie w tej ostatniej naszej godzince programu, który no, na piątek przygotowaliśmy specjalnie dla was na stronie 92 FM. Dzisiaj też jeszcze w najbliższym czasie zaglądniemy do najciekawszych wydarzeń, które zaplanowano na te najbliższe dni. Soba i niedziela z pewnością w regionie nie będzie trudna.
17: Cześć, to Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.

0: Nie tak, no Mateusz Mijal wydał swój numer, ale dzisiaj powrócę sobie na antenie Trend Radia do tej kolaboracji, kiedy to właśnie Mati połączył siły z Notorem, stworzył właśnie taki piękny numer. Tydzień na dobry piątek weekendu.
1: To jest Trendy Hit. Trendy Hit. Trendy Hit dnia.

0: Radio.
1: Zbliża się moje weekend, a więc warto też powiedzieć o tym, że już właśnie i dzisiaj, i jutro także Generator Nauki w Jaśle i Muzeum Regionalne Jaśle otwiera swoje progi. Generalnie to przed nami funduszowy maj w Jaśle, Europa blisko mieszkańców. I tak pan sobie na dzień jutrzejszy, czyli sobotę, to będzie coś dla tych, którzy uwielbiają ruch, bo na obiektach Mosfir odbędą się zawody biegowe i Nordic Walking. Więcej informacji o zawodach sportowych i szczegółach można wyczytać na stronie www.jaslo.pl. No ja zapraszam was do tego, abyście zapoznali się ze szczegółowym programem wydarzenia, bo przecież nawet nie zabraknie innej potańcówki w ramach tych właśnie obchodów. Od godziny 18 na Jasielskim Rynku też dziać się będzie bardzo, bardzo wiele. Potańcówka w europejskich rytmach, a do tego degustacje potraw kuchni europejskiej i regionalnej. Zatem, no właśnie, jeśli lubicie tańczyć, macie odrobinę czasu, to jutro Jasielski Rynek znów będzie tętnim życiem.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W środę przed północą dyżurny odebrał zgłoszenie, z którego wynikało, że w okolicy jezdni na ulicy Witkiewicza w Sanoku leży ranny mężczyzna. Zgłaszająca podejrzewała, że może potrzebować pomocy. Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia powiadomiła służby. Następnie zaopiekował mężczyzną do czasu przyjazdu policjantów. Mundurowi natychmiast pojawił się na miejscu. Leżący mężczyzna był ranny, a kontakt z nim był utrudniony. 33-letni mieszkaniec powiatu sanockiego był przewieziony do szpitala. Z ustaleń policjantów wynika, że idąc potknął się i upadł. Policja się z apelem, aby reagować. Ktoś potrzebuje naszej pomocy. Nie bądźmy obojętni na potrzeby drugiego człowieka. Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112. W związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr

0: 35 Lublin Czewolsk Grabowica Starzeńska, polegającą na rozbudowie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886. 25 maja planowane jest wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu. Budowa ronda tym mocno ożonym skrzyżowaniu pozwoli na płynny ruch pojazdów wjeżdżających z DW 835 na trasę DW 886. Dodatkowo skrzyżowanie typu RON spowoduje ukojenie ruchu w Grabownicy Lińskiej, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Projekt będzie obejmował drogę dla pieszych i rowerów. Przebudowane zostaną zjazdy na prywatne posesje i zatoka autobusowa, mówi Joanna Szarata, specjalista do spraw informacji publicznej z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
1: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w lipcu 2025 roku podpisał umowę z wyłonionym wykonawcą o wartości 4 milionów złotych na budowę ronda w Grabownicy Starzeńskiej. Skrzyżowanie dróg wojewódzkich 886 i 835 w Grabownicy Starzeńskiej obciążone jest znacznym ruchem tranzytowym. Budowa ronda pozwoli na płynny ruch pojazdów, dodatkowo spowoduje uspokojenie ruchu w Grabownicy Starzeńskiej, co na pewno przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.
0: W poszczególnych etapach będą prowadzone roboty drogowe. Ruch drogowy będzie odbywał się wahadłowo i będzie sterowany sygnalizacją świetlną. Ruch pieszych będzie odbywał się istniejącym lub przebudowanym chodnikiem, a w przypadku jego braku poboczem utwardzonym. Analogicznie w obszarze prowadzonych robót istniejące zatoki autobusowe zostały zlikwidowane i wyznaczone w nowej lokalizacji. Trwa budowa sieci kanalizacji w miejscowościach Samoklęski i Mrukowa na terenie gminy Osiek Jasielski. Prace rozpoczęły się początkiem roku i wystartowały najpierw w Samoklęskach. Inwestycja jest prowadzona w systemie Zaprojektuj i Wybuduj. Celem pracy jest unowocześnienie lokalnej gospodarki wodno-ściekowej, ochrona środowiska oraz podniesienie komfortu codziennego życia mieszkańców, mówi Marek Rączka, wójt gminy Osiek Jasielski.
2: Na miejscowości Samoklęskach będzie wykonane około kilometra. Sieci kanalizacyjnej z dwoma przepompowniami, a w miejscowości Samoklęski będzie wykonana w całej miejscowości sieć kanalizacyjna około 5 km wraz z przepompowniami z całym rozwiązaniem systemowym. Po wykonaniu tej sieci kanalizacyjnej będą mieszkańcy mogli możliwość przypięcia się. W tamtego roku oddaliśmy oczyszczalnię w Osieku Jasielskim rozbudowana, która przyjmie ścieki z całości gminy tych nowo projektowanych, nowo budowanych i wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość oddania tych ścieków do tej oczyszczalni.
0: Całkowita wartość prac wynosi ponad 3 miliony złotych. Środki pochodzą z rządowego programu Polski Ład.
3: Reklama. Wielka majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkajmy się na Tarnowskim Rynku. Wypróbuj genialne lokalne, pokazy kulinarne, grillowanie regionalnych pyszności wraz z degustacjami, kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne, w sobotę od 10, w niedzielę od 10.30. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na majówce!
4: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Mega Paka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
5: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz

0: 9. Sprawdź na brikomersze.pl. Brikomersze. Nasze. Ceny rządzą.
1: Zaprasza Brikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Brikomarsze Dębica w Galerii Raj.
2: Halo, Gorlice! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Gorlice, Park Miejski przy Parkowej. Zapraszamy 23 maja od 18.
3: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horks już od 359 zł z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
4: Reklama.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: To jest piątek, to program Trendy Start i przed nami też układ par, jeśli chodzi o najbliższą kolejkę w ramach rozgrywek czwartej ligi podkarpiej, bo też co piątek staramy się Was zapraszać na stadiony regionu. A już dzisiaj o godzinie 19 Karpaty Krosno podejmować będą przed własną publicznością Wisłok Wiśniowa. Również w dniu sporo ciekawych spotkań, a chyba to jedno najciekawsze, jeśli chodzi o powiat jasielski, to derby powiatu Marni 1910 Jasło, LKS Czeluśnica, a to spotkanie będzie w niedzielę 24 maja o godzinie 16:00.

Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł. Reklama.

Nie ma to jak wcześniej zacząć dzień, wtedy można i wcześniej zacząć weekend. Tak, proszę bardzo, poranek Trendy Start już nam się kończy. Jeszcze David Guetta i The World Is Mine. Ten hit zabrzmi na naszej antenie. No a jeśli chodzi o poranne hity, to no w zasadzie tyle, bo powoli czas kończyć program.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw podpisane. Prezes serwisu cinkciarz.pl aresztowany w USA na 3 miesiące. Tenisiści poznali już swoich rywali na French Open. Dorota Werdecka. Właśnie podpisałem rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zgodnie z rozporządzeniem urzędy stanu cywilnego będą miały możliwość zmiany rubryki mówiącej o płci współmałżonków. Urzędy stanu cywilnego m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi zdecydowały już o dokonywaniu transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych na dotychczasowych formularzach, nie czekając na przygotowywany rządowy projekt rozporządzenia. Amerykański sąd aresztował Marcina P., prezesa serwisu cinkciarz.pl. Mężczyzna został wstrzymany w USA. Od lipca był poszukiwany notą Interpolu. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Podejrzanego aresztował federalny w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych okręgu Missouri. Procedura ekstradycyjna Marcina P. będzie dalej prowadzona, a polscy śledczy czekają na dalsze decyzje amerykańskich organów w tej sprawie. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski podziękował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za ogłoszenie, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce zostanie mniej więcej na dotychczasowym poziomie. Wicepremier i minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz, że w tej sprawie zadziałała współpraca wszystkich sił politycznych w Polsce.
2: Jest bardzo cenna deklaracja, ta dobra implementacja, czyli dobre wrzenie tej decyzji do rozplanowania sił amerykańskich w Europie. W tym procesie stycznym będziemy uczestniczyć wspólnie ze sztabem generalnym, wspólnie z generałem Grinkiewiczem.
1: Prezydent USA ogłosił kilkanaście godzin temu, że do Polski wyśle 5 tysięcy żołnierzy. Ta decyzja na wcześniejszą o wstrzymaniu rotacji 4 tysięcy żołnierzy, którzy mieli stacjonować w Polsce. Los nie był tym razem łaskawy dla Igi Świątek. Najlepsza tenisistka poznała rywalki w drodze do finału wielkoszlemowego French Open i już wiadomo, że czeka jej turniej. Pozostali nasi zawodnicy też mogli trafić lepiej. Michał Waszkiewicz.
3: Iga Świątek zacznie turniej w poniedziałek od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W drugiej rundzie też powinno być lekko, a potem zaczną się schody. Potencjalną rywalką w trzeciej będzie Ilena Ostapenko, z którą Świątek zawsze przegrywa. Dalej mogą ją czekać mecze z triumfatorką turnieju w Madrycie Martą Kostiuk, triumfatorką turnieju w Rzymie Eliną Świtoliną, a w półfinale z Jeleną Rybakiną. Słowem ciężko. Pierwsze na kort wejdą Magdy w niedzielę. French zagra z Rumunką Eleną Gabrielusę, a Linetę z Terezą Walentową. Panowie na kort wejdą w poniedziałek lub wtorek i zagrają ze specjalistami od gry na mączce. Hubert Hurk z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Czyli tu też mogło być lepiej. A także dla Mai Chwalińskiej, która udanie przejęła eliminację, każde zwycięstwo będzie małym sukcesem.
1: Rusza Burger Fest. Ponad 10 lokali przygotowało z tej okazji 40 specjalnych burgerowych propozycji, mówi organizatorka Izabela Borowska.
4: Zawsze królowały kotlety wołowe, natomiast wyobraźcie sobie, że w tym roku te kotlety wołowe będą stanowiły tylko połowę festiwalu. Będzie kaczka, będzie sum, będą krewetki, będzie śledź nawet. Oczywiście burgery wegańskie.
1: Festiwal ma potrwać do 31 maja.
5: Przed nami informacje pogodowe jeszcze, które mówią o tym, że dzisiaj w większości regionu sprzyja nam zachmurzenie małe i tak będzie przez kolejne godziny, nie tylko tego piątkowego dnia, ale też i w sobotę i w niedzielę. Dużo tego słońca, mało chmur i przede wszystkim w większości regionu bez opadów. Jeśli chodzi o temperatury na weekend, to powyżej 20 kresek zobaczymy w Krośnie, Jasztegowicach, Nowym Sączu, Tarnowie i Rzeszowie. Zwłaszcza w niedzielę termometry powinny pokryć nam w okolicach 25 stopni Celsjusza. No i tak, moi drodzy, my już dobraliśmy do finału dzisiejszego programu Trendy Start. To o spotkanie

0: też z pewnością mają coś, co rozgrzeje was w pracy, tak by ten piątek płynął swoim rytmem. A ja, Łukasz Michnel, mówię już wam udanego weekendu, jeśli chodzi o poranek Trendy Start. Wracę na antenę w poniedziałek po 6. Miłego weekendu, do usłyszenia.
1: Reklama. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Mega Paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70, naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
2: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Polecam.

0: Metody jest za pół ceny, 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
1: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
2: Reklama. 90 w 60.

0: dla was.
1: Halo, halo. Słyszysz to?
2: No słyszę, ale to jakie halo? Nie jestem po drugiej stronie,
1: nie,
2: przecież...
1: Nie, słyszysz? Piątek.
2: Piątek. A to na cisza.
1: No cisza, no bo ty nie słyszysz.
2: Taką ciszę wszystkie twoje myśli usłyszę.
1: Czy ty jesteś poetą?
2: Ludzie, jak ja zobaczyłem twoje myśli raz, to po prostu...
1: To ty masz takie zdolności.
2: Harmider tam taki...
1: No to lepszy 150... harmider, a ty masz tak wszystko od A do Z.
2: No, poukładane, dokładnie.
1: Szkoda, że tak nie układasz, Marcin...
2: Listy, top 20, nie?
1: Nie, nie, nie. Szkoda, że tak nie układasz po sobie rzeczy na przykład.
2: No to już jest inna sprawa. Dobra, no to wiesz.
1: Szafie, to jest, tam
2: skończmy
1: jest harmider.
2: Temat, idźmy dalej.
1: No, ja
2: co
1: wiem.
2: Mam przed sobą, 90 na godzinę. Dzień
1: zapraszamy.
2: Dobry, Ania.
1: I Marcin, cześć.
2: Już musiałam na samym wstępie tej audycji wbić szpilę.
1: Poczekaj, poczekaj, to ty powiedziałeś, że mam w głowie harmider.
2: A,
1: to kto zaczął?
2: Poważnie, że to ja?
1: No tak.
2: Ja muszę się łapać za to.
1: No, bo ty się nie kontrolujesz, Marcin.
0: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie w Tarnowie.

0: Don't Fool Me, ale teraz zagramy lata 70. No niestety rzadko pojawiają się, szczególnie w tym programie, no ale wydaje mi się, że dzięki wam no coraz częściej jednak sięgamy po takowe.
1: Słuchaj, oni w ogóle, zespół Queen, trochę tak eksperymentował ze swoją twórczością. No, szli czasami po bandzie, robili też utwory, które nie były typowymi radiówkami.
0: Ich życie
1: też burzliwe.
0: Jakie było chaotyczne.
1: No, oczywiście, że tak, ale jednak jak stanęli na scenie,
0: no to
1: byli jednym wielkim organizmem, nie?
0: Pewnie, no coś
1: grającym
0: pięknego.
1: Naprawdę wyjątkowe hity.
0: I to jest już, Marcin, no niestety, muszę to powiedzieć, nie do powtórzenia.
1: Nie do powtórzenia i myślę, że nigdy nie będzie.
0: No, też mi się tak wydaje.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Reklama. Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889-788-870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
2: Mamy quady dla każdego.
1: Zapraszamy.
3: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
4: Zaprasza Prix Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Commerce Dębica.

0: w Galerii Raj.
1: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
0: Reklama.
2: 90-60, największe hity lat 80. i 90. od poniedziałku do piątku.
3: Na początek Queen, ale teraz już wracamy do grania takiego typowo eurodance'owego i jeszcze nie do końca.
1: Nie do końca, jeszcze zostajemy
3: w tych latach
1: 70. ABBA, I have been waiting for you.
3: To jest numer, to jest wyjątkowy szwedzki zespół, którego chyba twórczości nie musimy za bardzo przedstawiać.
1: Oj, nie, nie.
3: Jest ona popularnie znana, ale też doceniona przez odbiorców, którzy bardzo lubią właśnie tak te lata 70. Wyjątkowe, bo rockowe, ale też wyjątkowe, bo te hity, które powstawały, po prostu są do dziś unikatowymi przebojami.
1: Ja też tak uważam.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Kim Wilde.
2: You keep me hanging on.
1: Piękny
2: brytyjski. Ona miała głos.
1: No ale słuchaj, to są takie głosy, które do dzisiaj pozostają nam głęboko utkwiły w naszych pamięciach,
2: no
1: w naszych głowach.
2: Nie do podrobienia.
1: I myślę, że też ten numer jest wyjątkowy, prawda?
2: You keep me hanging on już teraz na 101.9 i 95.2 FM.
1: Słuchajcie, zadebiutowała oczywiście wokalistka w roku chyba 81.
2: Tak, to był początek.
1: Tym wyjątkowym przebojem, warto o nim powiedzieć, moja
2: Kids
1: droga.
2: Kids in America.
1: No oczywiście, że tak.

0: słyszysz, tak brzmi twój region.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Wczoraj po godzinie 19 w Jedliczu na ulicy Konopnickiej doszło do potrącenia rowerzysty. Jak wynika z ustaleń, do wypadku doszło, gdy kierujący dostawczym Oplem podczas manewru skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu rowerzyście jadącemu od strony rynku. Ranny rowerzysta został przewieziony do szpitala. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Brzozowscy strażacy mają nową siedzibę. Wczoraj uroczyście oddano do użytku budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Brzozowie. Oficjalne otwarcie było połączone z wojewódzkimi obchodami Dnia Strażaka. Nowy budynek znajduje się na ulicy Bohaterów II Wojny Światowej. W porównaniu do starej siedziby zapewnia większą i bardziej funkcjonalną powierzchnię, mówi zastępca komendanta powiatowego PSP w Brzozowie, starszy kapitan Wojciech Sobolak.
3: Proszę sobie wyobrazić, że funkcjonowaliśmy na 1200 metrach kwadratowych w poprzedniej lokalizacji, tutaj mamy 2700. Mieliśmy działkę 17 arów, tutaj mamy hektar 20. Mieliśmy 7 boksów garażowych na starej lokalizacji, tutaj już mamy 12 boksów. Sprzęt, który magazynowaliśmy w poprzedniej lokalizacji, musieliśmy chować w specjalnych wiatach. Tutaj już mamy zaplecze techniczne w pełni wyposażone. No jest to, tak jak powiedziałem, skok w funkcjonowaniu Państwowej Straży Pożarnej.
2: Nowa siedziba składa się między innymi z części garażowej, administracyjnej, zaplecza technicznego i socjalnego. Zbudowano także obiekty służące do ćwiczeń strażackich. Koszt budowy obiektu wyniósł około 24 milionów złotych. Środki na inwestycje pochodziły z budżetu państwa, programu Interreg Next Polska-Ukraina, z budżetu wojewody podkarpackiego. Gmina Brzozów również wspomogła budowę, mówi burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński.
4: Gmina Brzozów przekazała działkę, za co radnym bardzo serdecznie dziękuję. Dostosowaliśmy projekt nowej strażnicy, więc ten początkowy element, ale ten element bardzo ważny został dopełniony. Dzięki temu Państwowa Straż Pożarna w Brzozowie mogła zgłaszać się o środki na budowę właśnie tej nowoczesnej strażnicy.
2: Uroczystość uświetniło nadanie sztandaru brzozowskiej jednostce.
0: Twoje informacje lokalne. Trendy Radio.
2: W Tarnowie dobiegają końca roboty ziemne na ulicy Batorego. Wykonawca remontu rozpoczął osadzanie krawężników. W najbliższym czasie przystąpi do układania kostki na jezdni i płyt na chodnikach. Zgodnie z ustaleniami z konserwatorem zabytków, na jezdni i miejscach parkingowych zostanie ułożona kostka granitowa, a na chodnikach granitowe płyty. Ma to zapewnić utrzymanie zabytkowego charakteru ulicy, która jest częścią historycznego szlaku biegnącego przez miasto. Wcześniej zostały przebudowane sieci wodociągowe i ciepłownicze, a także kanalizacja ogólnospławna. W ramach prac drogowych przygotowano podbudowę. Koszt modernizacji Batorego to niespełna 3 miliony złotych. Połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Jasło realizuje projekt pod nazwą Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej. Projekt ma na celu likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków użyteczności publicznej. Zadanie obejmuje przebudowę domów ludowych w Warzycach i Bierówce, a także przebudowę budynku Urzędu Gminy Jasło, mówi Ewa Majewska, zastępca wójta gminy Jasło.
5: Ten zakres prac dotyczy budowy windy w budynku Urzędu Gminy i przebudowy parkingu, ułożenia kostki brukowej. Zakłada również remont toalet na czwartym piętrze. Temat również bardzo potrzebny i oczekiwany w kontekście chociażby nawet dostępności osób niepełnosprawnych do naszego budynku.
2: Wartość projektu to ponad 1,5 miliona złotych, w tym milion pochodzi z dofinansowania.
1: Reklama.
6: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Hurtownia Budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega cel. Ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
1: Reklama.
0: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
11: Alphaville sounds like a melody.
12: Moja ulubiona piosenka, droga pani.
11: Wiem, Marcinie, że lubisz bardzo.
12: Pilates. Ćwiczysz, Pilates, tak?
11: Pewnie,
12: rozciąganie?
11: Tak, to jest coś niesamowitego.
12: Typowe rozciąganie.
11: I to angażuje mięśnie głębokie.
12: Pokaż. Jaki ty masz triceps, ludzie.
11: No mam.
12: Żylak jak nic.
11: Żylok?
12: No.
11: No tego, to, że mnie słyszała.
12: Ale to dzisiaj usłyszałaś.
11: No, dzięki.
12: Moi drodzy,
11: Marcin.
12: To są przeboje, których nie zapominacie. Sounds Like Melody. Wracamy do Alphaville, oczywiście amerykańskiego zespołu, który
11: tak
12: powstał dawno, bo w 1982 grali muzykę opartą na
11: syntezatorach,
12: co wtedy było na nie lada wyczynem.
11: Roku i też nawiązują do stylów New Romantic, również rocka elektronicznego.

0: Alfa FM.
1: Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. No
2: przyznaj się. Oryginalnej
1: komu
2: teraz
1: tak śpiewałeś, Marcin?
2: You're My Heart, You're My Soul?
1: No, na pewno.
2: Nie sobie przypomnę. W latach 80. nikomu, byłem za młody.
1: No.
2: W latach 90. pewnie komuś mogłem śpiewać, ale Ance, tobie.
1: O, widzisz.
2: No.
1: Ciekawe. No, do kołyski.
2: Tak. No to co? No dobrze, no to jak?
1: No to dobrze.
2: Tak.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Krośnie.
1: Blue System.
2: Piękny numer, moi drodzy, pojawia.
1: Baby, believe me.
2: Baby, believe me.
1: Oj, drogie panie, jak facet wam tak wierzysz, mówi, nie? To nie ma co wierzyć.
2: No to ja tak myślę. A ty uwierzyłaś jakiemuś facetowi i weszłaś na to,
1: żeby to raz?
2: Na mydle?
1: Żeby to raz.
2: Tak?
1: No niestety.
2: Oj, dziecko, co ci powiem, no po prostu...
1: Marcin, no człowiek uczy się na błędach.
2: No to trzeba po oczach widzieć, co, czy coś...
1: No widzisz.
2: No widzisz, nie dowierzasz, nie?
1: Nie dowierzałam.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Silver in your eyes.
2: O, tak. W twoich oczach widać wszystko, Anka.
1: No wiem, tak mi
2: jak mówisz. Się denerwujesz, jak coś zakombinujesz, jak jesteś za bardzo spokojna.
1: No widzisz, jak ty, Marcin...
2: Odpisywałaś na lekcjach, przecież to, po tobie wszystko widać.
1: Powinieneś pójść na psychologię.
2: Odpisywałaś kiedykolwiek, cokolwiek?
1: Chciałam, ale no niestety tak po mnie widać, że nie dałam rady.
2: No wiem o tym.
1: Ale chciałam, wiesz?
2: Chciałaś?
1: Ale no nie, coś mnie trzymało.
2: Chciała, ale się nigdy nie stało tak, że
1: no, niestety,
2: No to wiesz, chodziłaś do dobrego liceum, zresztą to nie
1: no,
2: szło odpisywać.
1: No nie, było ciężko bardzo.

0: Mr. President, Gonna Get Along.
1: To jest numer, którego oczywiście dzisiaj nie zabraknie u nas, choć o jeden włos było, żebyśmy go nie zagrali. Ale postanowiliśmy zaprezentować taką piosenkę od naszej koleżanki Katarzyny, słuchajcie.
0: Kasia, pozdrawiamy Cię mega gorąco. Dziękujemy
1: dużo
0: za to, że jesteś i podsyłasz też fajne hity.
1: I to jest jeden z tych fajnych hitów, który właśnie teraz pojawia się na naszej antenie. No to gramy największe hity w programie Granie na Żądanie.
0: 90-60, Marcin.
1: No tak.
0: Ja nie wiem, gdzie ty dzisiaj żyjesz.
1: Bo zapowiadam już kolejny program, który
0: dobrze,
1: za chwilę.
0: Dobrze. Aha!

0: Marcinie, no w takim razie co? Oddaję ci głos. No,
1: dziękujemy bardzo serdecznie za uczestnictwo, bardzo liczne w 90 godzinę. Polecamy się w poniedziałek, natomiast teraz liczymy, że zostaniecie z nami w programie Grani na Żądanie, który oczywiście należy do tych takich interaktywnych audycji.
0: No pewnie, możecie podsyłać wasze piosenki, wasze pozdrowienia, dedykacje, życzenia urodzinowe, imieninowe, co tylko sobie życzycie tak naprawdę. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, standardowo numer do nas jest niezmienny.
1: Kiedy ostatnio byłaś u cioci na imieninach?
0: Wiesz, że bardzo dawno temu.
1: I co tam się wydarzyło?
0: No nic w sumie.
1: No nic się nie wydarzyło u cioci na imieninach, dziwne.
0: No nic, nic.
1: Czy zawsze się coś wydarzyło? A pamiętasz, jak przeszukałaś torbę...
0: Cioci Krysi, ciociu Krysiu, pozdrawiam cię serdecznie.
1: I co tam zachęciłaś?
0: Po matkę chyba.
1: Ludzie.
0: I ciocia Krysia do dzisiaj o tym pamięta.
1: Tak? Ja też bym zapamiętał.
0: No nie?
1: No, to, że jesteś inwigatorem, to wiem, ale to, że byłaś ciekawska, to też wiem. Wszyscy
0: no byłam.
1: Do dzisiaj jesteś.
0: No, w buty też wchodziłam.
1: A to wiesz, dobrym dziennikarzem jesteś w takim razie.
0: No jestem.
1: Bo dziennikarz musi być dociekliwy, ale też i ciekawy.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Kto ojcem sukcesu i kiedy amerykańscy żołnierze pojawią się w Polsce? Są wyniki sekcji dwulatka, który zmarł w żłobku pod Warszawą. Nasi tenisiści poznali rywali na turnieju w Paryżu. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. To sukces Polski, to sukces prezydenta Nawrockiego. Tak szef kancelarii prezydenta Zbigniew Boguski komentuje zapowiedź Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy.
4: Pan prezydent Nawrocki, kancelaria prezydenta, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, jesteśmy cały czas w stałej takiej dobrej relacji z administracją w Waszyngtonie. Dlatego, że prezydentem jest prezydent Nawrocki, dlatego, że są świetne relacje, to dzisiaj jest taka decyzja.
3: Amerykański prezydent uznał, że USA wyślą jednak do Polski żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i ich dobre relacje z Polską. Według polityków z polskiego rządu decyzja Trumpa to skutek dyplomatycznej ofensywy naszego kraju. Każdy miał swoje zadania i wszyscy odegrali pozytywną rolę, mówi szef resortu obrony Władysław Kośniak-Kamysz. Na razie nie wiadomo, czy mowa o stałej, czy rotacyjnej obecności żołnierzy. Jak tłumaczy Władysław Kośniak-Kamysz, interpretujemy tę decyzję.
5: Musimy jeszcze poczekać na przełożenie tej decyzji na proces planistyczny, zakończenie procesu planistycznego.
3: Ten proces może potrwać do 4 tygodni. Nie wiadomo jednak, kiedy realnie wojskowi pojawią się w Polsce. Jeszcze jedna ważna wiadomość wojskowa. Około 18:00 do bazy lotniczej w Łasku dotrą pierwsze 3 samoloty F-35, przekazał minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczyste powitanie maszyn ma się odbyć 12 czerwca. Przyczyną śmierci dwulatka w Ząbkach było utonięcie. Tak orzekli biegli po sekcji zwłok chłopca, którego w środę znaleziono w oczku wodnym na terenie prywatnego żłobka. Tego samego dnia wieczorem śledczy zatrzymali dwie opiekunki w wieku 53 i 48 lat. Dziś wieczorem minie 48 godzin, które śledczy mają na zebranie materiału dowodowego i decyzję, czy kobiety usłyszą zarzuty, czy też zostaną przesłuchane w charakterze świadków. Los nie był tym razem łaskawy dla Igi Świątek. Nasza najlepsza tenisistka poznała rywalki w drodze do finału wielkoszlemowego French Open i już wiadomo, że czekają ciężki turniej. Pozostali nasi zawodnicy też mogli trafić lepiej. Michał Waszkiewicz.
6: Iga Świątek zacznie turniej w poniedziałek od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W drugiej rundzie też powinno być lekko, a potem zaczną się schody. Potencjalną rywalką w trzeciej rundzie będzie Jelena Ostapenko, z którą Świątek zawsze przegrywa. Dalej mogą ją czekać mecze z triumfatorką turnieju w Madrycie Martą Kostiuk, triumfatorką turnieju w Rzymie Eliną Świtoliną, a w półfinale z Jeleną Rybakiną. Słowem, ciężko. Pierwsze na kort wyjdą Magdy w niedzielę. Fręch zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Linetę z Czeszką Terezą Walentową. Panowie na kort wyjdą w poniedziałek lub wtorek i zagrają ze specjalistami od gry na mączce. Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Czyli tu też mogło być lepiej.
3: Dla tej czwórki, a także dla Mai Chwalińskiej, która przebrnęła eliminację, każde zwycięstwo będzie małym sukcesem.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 21 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski. To aura na dzisiaj, jutro również podobnie, z tym, że odrobinę cieplej. 22 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela jeszcze cieplejsza, 24 stopnie, pełne słońce, także korzystamy z ciepłej aury. Ajajaj, no ten weekend będzie piękny.
1: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
5: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie 2 sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Halo, Gorlice! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Gorlice, Park Miejski przy Parkowej. Zapraszamy 23 maja od 18.
1: Reklama.
14: Granie na żądanie.
15: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
0: Piątek, piąteczek, piątulo, hello, dzień dobry, Rasek, cieszę się, że jesteście tu ze mną, szczególnie w tym, no, takim weekendowym czasie. Co tam będziecie porabiać, jakie plany, możecie śmiało pisać. Pamiętajcie, że w regionie Podkarpacia i Małopolski cały czas coś się dzieje. Możecie śmiało obserwować na naszym fanpage'u, na fejsie, przeróżne materiały, które również znajdują się na naszej stronie internetowej i w serwisach informacyjnych. Możecie usłyszeć wasze głosy, wasze wypowiedzi, także zapraszam bardzo, bardzo gorąco. A tymczasem rozpoczynamy program Granie na Żądanie. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, lecimy.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Halo, halo, zagrajcie coś Alexi, ale po włosku. Oj, chyba nawet mam taki hicior, ja jestem w nim mega, mega zakochana. Fragile, fermo, immagine. Już mogliście go niejednokrotnie usłyszeć na naszej antenie. Uważam, że jest to naprawdę jedna z lepszych piosenek Alexi, mało doceniana przez wielu, dlatego zagramy. Alexia już teraz, no właśnie, po włosku.

0: Reklama.
1: Wielka majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkajmy się na Tarnowskim Rynku. Wypróbuj genialne lokalne, pokazy kulinarne, grillowanie regionalnych pyszności wraz z degustacjami, kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne, w sobotę od 10, w niedzielę od 10.30. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na majówce!
0: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
2: Wszystkiego najlepszego dla młodej pary, na której jutro weselicho się wybieramy. Anna Jantar, przetańczyć z Tobą chcę całą noc, oj aż Januce. No muszę Wam powiedzieć szczerze, że jest to utwór, który w zasadzie tylko kojarzy mi się z weselem. Także na pewno będziecie super tańczyć, a młodej parze życzę wszystkiego, co najpiękniejsze i udanej zabawy życzę. No, do białego rana.

Dla najpiękniejszej dziewczyny pod słońcem, Gosia, kocham cię, jesteś najlepsza. Mam nadzieję, że się nie gniewasz. Krystian, Sanach i no sorry. Krystian, no mam nadzieję, że wybranka twojego serca ci wybaczy, chociaż wydaje mi się, że tak. No, czasem kłótnia musi być. Dobrze to robi dla związku. Tak czytałam.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Zagrajcie dla mojego wujka Roberta Derasmus in the Shadows. Oj, zagramy, panie Robercie, specjalnie dla pana. No właśnie, ktoś tu czeka, żeby pan usłyszał ten utwór. Pozdrawiam w takim razie też naszego słuchacza, który wysłał tego SMS-a.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali obywatelkę Polski, która chciała odwiedzić cudzoziemca przebywającego w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Kobieta była poszukiwana za kradzieże. Nie był to pierwszy przypadek tego typu, mówi porucznik Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Do nietypowych zdarzeń doszło w trakcie widzeń w ostatnich tygodniach. Do obywatela Ukrainy, który posiada decyzję o zobowiązaniu do powrotu w związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa, był skazany wielokrotnie za kradzieże, zgłosiła się z wizytą obywatelka Polski. Podczas weryfikacji strażnicy graniczni ustalili, że kobieta jest poszukiwana przez policję celem zatrzymania. Polka ma do bycia rok pozbawienia wolności za kradzieże. Podobna sytuacja miała miejsce w poprzednich tygodniach. Strażnicy graniczni wykryli dwóch cudzoziemców, obywatela Ukrainy oraz Nigerii. W trakcie kontroli okazało się, że cudzoziemcy przebywają w Polsce nielegalnie, a przybyli do ośrodka, aby odwiedzić swoich znajomych. Wobec cudzoziemców wszczęto postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu.
1: W kwietniu na widzenie w ośrodku zgłosił się obywatel Ukrainy, który również przebywał w Polsce nielegalnie. Cudzoziemiec został zatrzymany i otrzymał decyzję o zobowiązaniu do powrotu. Każdego dnia w Polsce z naszego sąsiedztwa znika około 80 boisk piłkarskich terenów zieleni, łąk, lasów czy mokradeł, które pomagają nam walczyć z suszą, upałami i powodziami. Za to terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową mamy w Polsce już 5 razy więcej niż mieszkańców. Efekt to rosnące koszty, chaos przestrzenny i coraz mniej miejsca dla natury. Problem niekontrolowanej zabudowy ma rozwiązać reforma systemu planowania przestrzennego, z którą zostają wprowadzone plany ogólne gmin. Jednak większość gmin nie jest na to gotowa, mówi Ilona Gosk z Fundacji Sędzimira.
3: Ponad połowa samorządów nie rozpoczęła jeszcze prac nad planami ogólnymi lub jest na wczesnym etapie. Aktualnie termin przyjęcia dokumentów planistycznych przewidziany jest na 31 sierpnia tego roku. Problem w tym, że uchwalenie takiego dokumentu trwa zwykle od 2 do nawet 3 lat. Jest to złożony proces obejmujący przygotowanie projektu, opiniowanie, konsultacje i uchwalanie. Dlatego wiele, a być może nawet większość samorządów nie zdąży przyjąć planów w ustawowym terminie, co oznacza paraliż inwestycyjny na terenach, dla których nie przyjęto miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
1: Do tej pory plany ogólne uchwaliło tylko 59 z blisko 2,5 tysiąca polskich gmin, mówi dr Leszek Trząski ze Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
4: Relatywnie najlepiej wypadają województwa śląskie i opolskie. W obu przypadkach odsetek gmin z uchwalonym planem ogólnym wynosi około 6%. W przypadku województwa śląskiego warto dodać, że region ten ma jednocześnie bardzo wysokie, ponad 70% pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwie świętokrzyskim, gdzie żadna gmina nie uchwaliła jeszcze planu ogólnego. Niewiele lepiej wygląda sytuacja w województwach małopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, dolnośląskim i podkarpackim, gdzie udział takich gmin jest na poziomie około 1%. Te dane prowadzą do prostego wniosku. Istnieje ryzyko graniczące z pewnością, że wiele samorządów nie zdąży zakończyć prac nad planami ogólnymi w terminie.
1: Reforma planowania przestrzennego ma rozwiązać problem i wesprzeć zrównoważony rozwój. Jej fundamentem jest plan ogólny gminy.
5: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: W Krośnie rusza program profilaktyki oraz wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Celem programu jest wczesna identyfikacja zaburzeń wzroku oraz zwiększenie szans na skuteczne leczenie i prawidłowy rozwój dzieci poprzez przeprowadzenie badań profilaktycznych i działań edukacyjnych. Udział w programie jest bezpłatny. Program jest skierowany do dzieci z roczników 2020, 2021 i 2022, które zamieszkują na terenie miasta Krosna. Program realizuje Wojewódzki Szpital Podkarpacki imienia Jana Pawła II w Krośnie na terenie placówek krośnieńskich przedszkoli. Program obejmuje badanie przesiewowe dzieci w wieku od 4 do 6 lat w kierunku wad wzroku, edukację zdrowotną rodziców wraz z przekazaniem wyników badań dzieci. Program jest finansowany z budżetu miasta Krosna.
0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
6: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama.
12: Granie na żądanie.
5: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
13: Pozdrawiam moją narzeczoną Michalinę z Glinika Zaborowskiego. Bardzo cię kocham. Od narzeczonego Rafała z Lutczy. Piosenka Zenek, Martyniuk i Mandacik. Pozdrawiam całe radio. Pozdrawiam was również bardzo, bardzo gorąco. Cieszę się, że jesteście tu z nami w tak piękny piątulo. I życzę najpiękniejszych lat i samych przyjemności na waszej drodze życia. Gramy.

ale ja tu mam dedykację dla najpiękniejszej kobiety w Jaśle, Bożenki od przystojnego Nelusian. Hej, wesele, zagramy, no pewnie, że tak, krejzole dla was wszystko. No i mam nadzieję, że jesteście szczęśliwi, bo z tego, co widzę od podesłanych, no właśnie, fotach od was, no to rzeczywiście to jest miłość. Gramy, hej, wesele, no to w takim razie liczę na zaproszenie.

0: Trendy Radio.
1: Dzień dobry pani prowadzącej i całemu Trendy Radio. Chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla naszej kochanej Wiktorii Jagiełło, która dziś obchodzi swoje 18 urodziny. Wiktorio, życzymy ci dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń, pięknych chwil, prawdziwych przyjaciół i odwagi do realizowania wszystkich planów. Niech dorosłość przyniesie ci mnóstwo powodów do uśmiechu, samych dobrych ludzi wokół. Korzystaj z życia i ciesz się każdym dniem. Życzenia składają wujek Piotr, ciocia Renata oraz Fabianek. Serdecznie pozdrawiamy. Oj, dziękuję wam bardzo, Krejzole. Ja też was pozdrawiam. No trzeba się w końcu na pewno zobaczyć. A Wiktorii życzymy całą redakcją Trendy Radia wszystkiego najpiękniejszego. Ale te życzenia są tak cudowne, że no chyba nic dokładać nie musimy. Wika, specjalnie dla ciebie Benson Boone i Beautiful Things. Aj, cudownie. No to gramy.

0: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
1: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają. Hurtownia Budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Mega Paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja. Reklama.
2: Dla wszystkich kibiców i zawodników krośnieńskiego owalu, a przede wszystkim dla dziewczyn Ewci, Małgosi i Eweliny, by kibice zdarli gardła, nasza Watacha by pokonała swoich przeciwników, poznańskie skorpiony. Życzenia przesyła kibic Jaco. Poproszę o piosenkę Kiriam i Watacha. Oj, tak, zagramy, no pewnie. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i oczywiście trzymamy kciukasy za nasze wilki i to mocno. Uda się, musi, ja innej opcji nie widzę i Was też bardzo, bardzo gorąco pozdrawiam. Pozdrawiam. Gramy.

Pozdrowienia dla Artura Zielonki od całej ekipy z Dociepleń. Prosimy o utwór Jak ja nie lubię swojej roboty. Panie Arturze, serdeczne pozdrowienia dla pana, dla całej ekipy. No i mam nadzieję, że przy takiej pogodzie chociaż odrobinę lepiej się robi, nie? Ale z drugiej strony, no trzeba przyznać, że to słońce daje w palnik. Gramy i jeszcze chwila i koniec. Wytrzymacie, trzymam kciukasy.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Bye, do usłyszenia, trzymajcie się i życzę oczywiście udanego dzionka. Do potem.
0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Podpisane rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Potem ile maksymalnie zapłacimy w weekend za paliwo. Szkoleniowiec piłkarskiego mistrza Polski z umową na kolejne 2 lata. Marcin Krzemiński. Urzędy stanu cywilnego w całej Polsce otrzymają narzędzia do transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w tej sprawie przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Do tej pory transkrypcji dokonywano na formularzach, które nie przewidywały możliwości zawarcia małżeństwa przez osoby tej samej płci. Przykładowo w sytuacji pary dwóch mężczyzn, jeden z nich musiał zostać wpisany do rubryki jako kobieta. Teraz się to zmieni, z czego zadowolenia nie kryje m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Myśmy wybrali tę metodę, która nam się wydawała najbardziej sensowna, po też wielu analizach. No i miejmy nadzieję, że po prostu to rozporządzenie przyjmie taki system, który ujednolici to w całej Polsce.
2: Do tej pory tylko w stolicy dokonano transkrypcji aktów małżeństw 8 par jednopłciowych. PKP Intercity poinformowało o zakłóceniach w systemie sprzedaży biletów przez internet. Podróżni, którzy przez awarię nie mogli kupić biletów, mogą to zrobić już w pociągu bez dodatkowej opłaty lub w kasie na dworcu. Spółka zapewnia, że intensywnie pracuje nad zdiagnozowaniem i usunięciem przyczyn awarii. Taniej w weekend i w poniedziałek na stacjach paliw. Tak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Litr benzyny 95 będzie maksymalnie kosztować 6 zł 46 groszy. To spadek o 2 grosze. Za 98 zapłacimy równe 7. To 6 groszy mniej niż dziś. Również 6 groszy tańszy będzie olej napędowy. Litr będzie kosztował 6 zł 85 groszy. Premier Donald Tusk odniósł się do decyzji amerykańskiego prezydenta o wysłaniu do Polski 5000 żołnierzy. Oświadczył, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca wojsk USA w Polsce to dobra wiadomość wszystkim zaangażowanym w sprawę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA. Dziękuję za skuteczność, napisał premier na platformie X. Prokurator generalny Waldemar Żurek zawiesił na pół roku zastępcę do spraw wojskowych prokuratora Tomasza Janeczka. Ma to mieć związek z wszczętym postępowaniem wyjaśniającym w związku z podejrzeniem, że Janeczek uchybił godności urzędu. Miał wprowadzić do strefy ochronnej prokuratury osoby nieuprawnione, pracowników jednej z prawicowych telewizji, a potem udzielił im wywiadu. Nils Frederiksen poprowadzi Lecha Poznań przez kolejne 2 lata. Kolejosz przedłużył kontrakt z duńskim szkoleniowcem, z którym klub w ciągu 2 sezonów zdobył 2 tytuły mistrza kraju. Jutro ostatnie mecze sezonu w Ekstraklasie. Lech zagra z Wisłą Płock. Na wieczorem odbędzie się w Poznaniu wielka feta właśnie z okazji zdobycia 2. pod rząd mistrzostwa kraju.
4: Jakiej pogody spodziewać się w zbliżający się weekend? W nocy z piątku na sobotę okolice 10 stopni nad zerem, jutro w trakcie dnia dużo słońca i od 22 kresek w Sanoku i Krośnie do 24 w Tarnowie. W niedzielę to będzie nawet 27 stopni.
0: Reklama.
5: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzemcena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Halo, Gorlice! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Gorlice, Park Miejski przy Parkowej. Zapraszamy 23 maja od 18.
12: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
4: Druga zmiana w Trendy Radio. Jesteśmy po 13. Piątkowe popołudnie. W tej godzinie porozmawiamy sobie o nowej zbiórce Łatwoganga. Zbiórce dla chłopczyka z naszego regionu. Do tego oczywiście mnóstwo muzyki. Już teraz Dr. Alban, One Love. Filip Waćkowski, cześć. One love. I mean.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Piątek, 22 dzień maja. Do lata, kochani, do lata tylko 29 dni i to już w ogóle jeden z najdłuższych dni w roku. No dobra, jeszcze trochę brakuje, ale tylko 43 minuty krótsze od najdłuższego. Tak patrzę na różne święta nietypowe, mamy

0: Reklama. Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na BrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Prix Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Commerce Dębica w Galerii Raj. Hurtownia Budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Mega Paka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
0: Reklama.

Zajrzyjmy do świata piłki nożnej. Uwaga, szef FIFA zapowiedział, że na Mistrzostwach Świata za 4 lata ma zagrać, uwaga, 66 drużyn. Zwiększenie ilości drużyn ma zagwarantować, że żadna z ekip, które zasługują na grę na mundialu, no nie opuści po prostu tej imprezy. 66 drużyn. Pomyślcie sobie, jaka to będzie kompromitacja, jak nasi się nie dostaną.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Rozpoczęto prace związane z przebudową 80-metrowego odcinka drogi wewnętrznej w Potoku. Inwestycja obejmuje m.in. prace ziemne związane z profilowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz skarb, wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokości do 3 metrów i utwardzenie poboczy. Koszt zadania opiewa na ponad 86 tysięcy złotych. Przy Domu Ludowym w Żarnowcu wybudowano nowy plac manewrowy dla jednostki OSP. Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, wzmocnienie istniejącej podbudowy, wykonanie systemu odwodnienia oraz ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej. Nowy plac to nie tylko lepsze warunki pracy strażaków, ale i poprawa estetyki terenu przylegającego do Domu Ludowego w Żarnowcu. Wartość inwestycji opiewa na ponad 116 tysięcy złotych, z czego kwota ponad 57 tysięcy pochodziła z Funduszu Sołeckiego. W grudniu 2025 roku 879,5 tysiąca emerytów łączyło pobieranie świadczenia z aktywnością zawodową i było objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu innego niż emerytura. To o ponad 52% więcej niż 10 lat wcześniej, choć tempo wzrostu wyraźnie wyhamowało, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
2: Średnio na 1000 osób pobierających emeryturę 137 osoby to pracujący emeryci. Najwięcej pracujących emerytów na 1000 osób pobierających emeryturę zamieszkuje województwa mazowieckie i wielkopolskie, a najmniej województwo podkarpackie i lubelskie.
1: Żyjemy wprawdzie coraz dłużej, ale nie zawsze w dobrym zdrowiu. Zdecydowana większość emerytów nadal wybiera więc możliwość przejścia na emeryturę w pierwszym możliwym momencie. Tarnowski Klub Zdrowej Mamy i Dziecka zachęca do udziału w bezpłatnych warsztatach dla najmłodszych. Zajęcia zaplanowano 26 i 28 czerwca od godziny 15 do 16.30 w Fundacji Pracownia Kreatywna. Uczestnicy wykonują anioła z przesłaniem, a dokładnie ikonę, technikę dekupaż ze złoceniami. Warsztaty skierowane są do dzieci powyżej 5 roku życia, które mieszkają w Tarnowie. Obowiązują zapisy.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Do 12 czerwca w krośnieńskich szkołach ponadpodstawowych są przyjmowane podania. W Krośnie, podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja prowadzona jest przy wsparciu systemu elektronicznego. W elektronicznym informatorze zamieszczono kryteria i terminy zapisów do szkół, poradniki, a także dokumenty i formularze istotne w procesie rekrutacji. Ponadto w informatorach przygotowanych bezpośrednio przez szkoły zamieszczona została oferta kształcenia, przedmioty punktowane oraz przedmioty, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym. Kandydat wybiera nie więcej niż 3 szkoły prowadzone przez miasto Krosno, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Rekrutacja do szkół odbywa się na podstawie wniosku złożonego w szkole pierwszego wyboru w wymaganym terminie. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej krośnieńskiego magistratu. Dziś i jutro w Generatorze Nauki GEN i Muzeum Regionalnym w Jaśle odbędzie się majówka z funduszami europejskimi. Program wydarzenia obejmuje m.in. turniej wiedzy o Europie i Unii Europejskiej, konkurs plastyczny, warsztaty i pokazy popularno-naukowe, warsztaty rękodzieła artystycznego i wiele innych atrakcji, mówi Krzysztof Haluch, kierownik Generatora Nauki GEN w Jaśle.
4: Maj w województwie podkarpackim upłynie pod znakiem różnego rodzaju aktywności i wspólnego świętowania efektów funduszy europejskich. Dwudniowe wydarzenie pełne atrakcji, warsztatów, pokazów i inspirujących spotkań połączy naukę, kulturę, sport i dobrą zabawę. Na uczestników wydarzenia czekają m.in. warsztaty i pokazy popularno-naukowe, Europejska Strefa Kreatywności, warsztaty rękodzieła artystycznego, strefa gier i zabaw plenerowych, turniej wiedzy o Europie i Unii Europejskiej, konkurs plastyczny EuroArt oraz biegi przełajowe i Nordic Walking. Na zakończenie majówki z funduszami zapraszamy na degustację potraw kuchni europejskiej, zabawę w europejskich rytmach oraz pokaz laserów z efektami muzycznymi.
1: Udział w wydarzeniu funduszowy Maj w Jaśle Europa blisko mieszkańców jest bezpłatny.
5: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik. Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi. Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
0: Reklama.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: Różne są rodzaje oszustw, ale uwaga, oszustwo na pizzę bez salami to jest pewna nowość. W Polsce jest głośno o pewnej kobiecie, która zamówiła jedzenie z pizzerii. Te przyjechało pyszny, gorący placek, ale ona wstawiła zdjęcie i zgłosiła reklamację, że przyszło bez salami, a miało być salami i żąda zwrotu. W pizzerii się z tym jednak nie zgodzili, bo mieli nagranie z monitoringu, jak salami na pizzę jest kładzione. I co się okazało? Kobieta użyła sztucznej inteligencji i przerobiła zdjęcie. Miało pokazywać pizzę bez salami i bez dodatków. Próbowała w ten sposób wyłudzić zwrot i uwaga, teraz będzie mieć duże kłopoty, bo to jest oszustwo. Oszustwo ścigane jest już nawet od złotówki i grozi jej nawet pobyt w więzieniu. Ciekawe, czy w celi podają pizzę czasem. Can't touch this. You can't touch this.

0: Trendy Radio.
1: Popołudnie w Trendy Radio, moi drodzy, Łatwo Gang ogłosił kolejną akcję i tym razem będzie zbierał pieniądze dla Maxa Tockiego z gminy Lesko. Ma zamiar przejechać przez Polskę na rowerze i dotrzeć do Gdańska. Wpadł na pomysł, że jeżeli uda się zebrać 12 milionów złotych przed dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do tego miejsca pójdzie spać na 8-10 godzin i wstanie i od razu pojedzie w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego. A zbiórka jest właśnie dla człowieka z naszego regionu, właśnie dla 8-latka z naszego regionu, Maksymiliana Tockiego. No to mocno trzymamy kciuki i więcej szczegółów oczywiście na www.trendyradio.pl oraz na naszym radiowym Facebooku. Zajrzyjcie tam koniecznie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zarzutami sprawcy napaści na nastolatka w Bytowie. Trudny sezon dla plantatorów ogórków to przestanie import z zagranicy. To koniec pewnej epoki. Pep Guardiola odchodzi z Manchesteru City. Marcin Krzemiński. Sprawcy skandalicznej napaści na 12-latka w centrum Bytowa w Pomorskiem są już w rękach policji. Kilka dni temu do sieci trafiło nagranie, na którym najpierw mężczyzna kopie rower chłopca, potem goni go, a następnie nim szarpie. Wtedy dołącza do niego kobieta, która bije, opluwa i wyzywa nastolatka. Prokurator wczoraj wydał postanowienie o zatrzymaniu napastników. 30-latek szybko został ujęty przez policję.
2: Podejrzana 20-latka, która wraz z mężczyzną brała udział w przestępstwie, sama stawiła się na komendę. W prokuraturze zatrzymani usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej chłopca, powodując obrażenia na czas poniżej dni 7, przy czym prokurator uznał, że czyn ten miał charakter chuligański.
1: Mówi Dawid Łaszcz z bytowskiej policji. To oznacza, że sprawcom może grozić nawet do 3 lat więzienia. Trudny sezon dla plantatorów ogórków. Wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy. Największe straty są na zachodzie i północy kraju. Tam w niektórych gospodarstwach trzeba było wyrzucić nawet tony warzyw. Zagranicznej konkurencji nie wytrzymują też mali producenci, mówi Anna Pajorek, producentka warzyw z Lubelszczyzny.
3: Towar, który przyjeżdża masowo z zagranicy do sklepów wielkopowierzchniowych, jest dużo tańszy, ale jest też bardzo słabej jakości. Nasze tutaj produkty produkowane lokalnie na Lubelszczyźnie są naprawdę smaczne, są naprawdę świeże i czasami warto je kupować tylko i wyłącznie po to, żeby poczuć ten prawdziwy smak tych warzyw.
1: Do polskich warzyw zachęca też resort rolnictwa. Od niedawna wszystkie rodzime warzywa i owoce mają specjalne etykiety. Kapitan statku, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, niedługo powinien wrócić do Polski. Przyjedzie samochodem z Holandii, bo tam zacumował statek, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
4: Kapitan jest zdrowy, jest po 3 badaniach, które wykluczyły na razie obecność wirusa w jego organizmie. Nie ma żadnych objawów chorobowych, transport będzie w asyście lekarza, natomiast transport nie wymaga, nie wiem, sprzętów medycznych, karetki, pogotowia, będzie to transport samochodowy.
1: Kapitana czeka jednak kwarantanna.
4: Ten trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
1: Okres wylęgania choroby to 42 dni. Od 10 nie odnotowano nowych zachorowań. Już jest. W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Josep Guardiola kończy 10-letnią trenerską przygodę z Manchesterem City. Odejdzie z klubu po tym sezonie. Nie podaje konkretnych powodów. W opublikowanym przesłaniu napisał: nie ma jednego powodu, no ale w głębi duszy wiem, że to mój czas. Katalończyk wygrał z The Citizens 20 trofeów, m.in. 6-krotnie Mistrzostwo Anglii, 3-krotnie Puchar Anglii, a w 2023 zwyciężył w Lidze Mistrzów. Pep nie zerwie wszelkich związków z Manchesterem City. Będzie kontynuował współpracę z klubową fundacją jako światowy ambasador.
5: Dziś bez opadów deszczu, choć momentami bardzo duże zachmurzenie. Może też powiać w porywach do 25 km na godzinę. A czego spodziewać się w weekend? Jutro bardzo dużo słońca, bez opadów, no i do 24 stopni. Natomiast w niedzielę na Podkarpaciu i w Małopolsce nawet 27, ale może zagrzmieć.
6: Reklama. Wielka majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkajmy się na Tarnowskim Rynku. Wypróbuj genialne lokalne, pokazy kulinarne, grillowanie regionalnych pyszności wraz z degustacjami, kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne, w sobotę od 10, w niedzielę od 10.30. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na majówce!
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Halo, Gorlice. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrych.

0: 23 maja od 18.
1: Reklama. Druga zmiana. Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
2: Druga zmiana w Trend Radio. Dużo dzieje się w naszym regionie podczas otwierającego się weekendu. O tych wydarzeniach postaram się w tej godzinie też poopowiadać. Wyjedziemy również na drogi regionu, ale przede wszystkim to gramy trendy, hit Men at Work.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. No i ci, którzy na tańczeniu znają się najlepiej na świecie. Roztańczyli cały świat. Bonnie M, ekipa za naszej zachodniej granicy, ale z karaibskimi korzeniami. I to słychać. Gotta go home.

0: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
1: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej m.in. grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horx, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
2: Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy, 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
0: Reklama.
3: Popołudnie w Trend Radio. Dużo dzieje się, bardzo dużo się dzieje w ten zbliżający się weekend w naszym regionie. Na przykład 8 już zlot pojazdów zabytkowych i silników spalinowych w Besku, Bieszczadzka Brama. Jutro i pojutrze, w sobotę i w niedzielę, 2 dni pełne samochodów, motocykli, maszyn czy ciągników. Będzie nawet potańcówka przy traktorach. Wszystkie szczegóły znajdziesz na naszym radiowym Facebooku. Zajrzyj tam koniecznie. No i przypominam, fanpage Trendy Radia poleca się do obserwowania.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Zobaczmy, co dzieje się na drogach naszego regionu. Najpierw jedziemy przez ulicę Sanoka. Tu spowolnienia zdarzają się na ulicach Przemyskiej, Lwowskiej, Królowej Bony oraz Dmowskiego i Rymanowskiej. Jadąc przez Krosno szczególnie uważajmy na ulicach Legionów, Niepodległości, Korczyńskiej oraz Ursaki, Bieszczadzkiej i Podkarpackiej. Jasło zwalnia m.in. na ulicach Lwowskiej, Piłsudskiego, Metzgera, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki i Mickiewicza. W Gorlicach utrudnienia w ruchu występują na ulicach Kościuszki, Legionów, Mickiewicza, Parkowej, Bieckiej i Sienkiewicza.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany. Budowa głównej sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 9,5 km została zakończona w ubiegłym roku, natomiast w bieżącym roku wykonano 169 przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości o łącznej długości prawie 960 metrów. Tym samym cała miejscowość została objęta siecią kanalizacji sanitarnej. Łączna wartość robót wykonanych w ramach umowy wyniosła ponad 5,4 miliona złotych. Dobiegają końca roboty ziemne na ulicy Batorego w Tarnowie. Wykonawca remontu rozpoczął osadzanie krawężników. W najbliższym czasie przystąpi do układania kostki na jezdni i płyt na chodnikach. Wcześniej zostały przebudowane sieci wodociągowe i ciepłownicze, a także kanalizacja ogólnospławna. W ramach prac drogowych przygotowano podbudowę. Koszt modernizacji Batorego to niespełna 3 miliony złotych. Połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. OSP Bukowsko wzbogaciło się o nowy sprzęt logistyczny, przyczepę pompową wraz z zabudową. Sprzęt znacząco zwiększy działanie jednostki podczas usuwania skutków podtopień i powodzi, działań ratowniczych i zabezpieczających, wsparcia mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. Dotacja w wysokości 50 tysięcy złotych została przyznana w ramach programu Razem dla Bezpieczeństwa. 18. edycja rajdu rowerowego Bicyklomania odbędzie się w sobotę, 13 czerwca. Wydarzenie organizowane jest pod hasłem Dwa kółka, jeden cel – bezpiecznie do mety i ma promować aktywny styl życia oraz bezpieczne poruszanie się po drogach. Start rajdu zaplanowano na godzinę 9 na placu Solidarności w Dębicy. Uczestnicy pokonają trasę liczącą około 38 km, prowadzącą do kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Pilźnie. Zakończenie wydarzenia odbędzie się na Stadionie Miejskim przy ulicy Akademickiej w Dębicy, gdzie przygotowany zostanie piknik integracyjny. Rejestracja uczestników prowadzona jest online do 10 czerwca do godziny 14 za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Bicyklomanii.
2: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: Już wkrótce lotnisko Krosno zmieni się w wielkie centrum rodzinnej rozrywki. 30 maja odbędzie się wyjątkowe wydarzenie pod hasłem Dzień Dziecka na skrzydłach Krosna. Dla fanów lotnictwa i mocniejszych wrażeń przygotowano bogaty program podniebny, loty widokowe, możliwość podziwiania okolicy z okien szybowca lub motolotni, skoki spadochronowe, malowanie samochodu, kreatywna zabawa farbami na prawdziwym aucie, warsztaty cukiernicze, animacje i niespodzianki, gry rysunkowe, artystyczne oraz dodatkowe atrakcje. Mówi Tomasz Zychiewicz, prezes i fundator zarządu Fundacji Focus.
3: Co mamy dla Was w planie? Oczywiście będą loty widokowe szybowcem oraz motolotnią. Będziemy mieli dla Was trzy darmowe dmuchańce. A dodatkowo będziecie mogli podziwiać statki powietrzne, skoczków spadochronowych oraz naszych partnerów, którzy również będą z Wami się bawili. Oprócz animacji dla dzieci, malowania twarzy, zaplatania warkoczyków, będziemy również malować na sztalugach oraz będziemy mieli dom polowania samochód, który później będzie jeździł po lotnisku i ciągnął linę do naszych szybowców. Będziecie mogli porozmawiać z naszymi pilotami, między innymi szefem wyszkolenia Dariuszem, a także innymi instruktorami, którzy powiedzą Wam o tajnikach lotów, pokażą Wam, jak się przygotować do szkoleń, a od godziny 14 z naszego krośnieńskiego rynku będziecie mogli do nas dojechać miejską kolejką pod sam port.
1: Start imprezy zaplanowano na godzinę 11 na terenie lotniska przy ulicy Żwirki i Wigury 8 w Krośnie. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pod tytułem Moja Karpacka Troja. Tematem konkursu jest przedstawienie wizji artystycznej dotyczącej skansenu archeologicznego w Trzcinicy, życia dawnych mieszkańców Grodziska, mówi Magdalena Ślawska-Dubiel z Karpackiej Troi w Trzcinicy.
4: Tematem konkursu jest właściwie interpretacja naszego skansenu w oczach, można powiedzieć, dzieci. Termin nadsyłania czy dostarczania prac mija 31 maja. Właśnie wtedy też w skansenie odbędzie się wydarzenie pod nazwą Festiwal Europejskich Korzeni i podczas tego wydarzenia rozstrzygnie się właśnie konkurs plastyczny. Można nadsyłać do nas prace w trzech kategoriach wiekowych. Regulamin konkursu, dokładne wytyczne znajdują się na naszej stronie www.karpackatroja.pl.
1: Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 18 lat.
0: Reklama.
5: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Przygotuj ogród z Prix Comarché. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixComarché.pl. Prix Comarché. Nasze ceny rządzą.
11: Zaprasza Prix Comarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Comarché Dębica w Galerii Raj.
12: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
13: Reklam.

Czy roboty zastąpią ludzi? W Stanach Zjednoczonych trwa taki eksperyment, robot humanoidalny, czyli przypominający człowieka, pracuje już 8 dobę i sortuje paczki. Streaming trwa na żywo, można zobaczyć, jak pracuje. 8 dobę pracuje bez przerwy. No niby okej. Tylko jak roboty zaczną protestować, to wtedy właściciele tych firm mogą mieć zdecydowanie większy problem niż w przypadku ludzi. Widziałem o tym pewien film dokumentalny. Terminator się nazywał.

0: niedzielę w Binarowej odbędzie się drugi piknik lotniczy Binarowa Air Show 2026. W programie wiele ciekawych wydarzeń promujących lotnicze pasje dawnych i obecnych mieszkańców Binarowej i okolicy. Piknik rozpocznie się o 15:00 w kościele prelekcją pana Andrzeja Cetnarowicza na temat historii mundurów żołnierskich z wyróżnieniem mundurów lotniczych. W Szkole Ludowej będzie zorganizowana wystawa eksponatów historycznych mundurów żołnierskich. Na placu przy kościele odbędą się pozostałe zaplanowane wydarzenia. Będzie można zobaczyć unikatowe modele samolotów. Będą także konkursy i atrakcje dla dzieci. Zakończeniem pikniku lotniczego będzie majówka o godzinie 21:00 przy krzyżu misyjnym przy kościele. Jasielski Dom Kultury zaprasza w sobotę na poranne warsztaty jogi dla dorosłych, które odbędą się w ramach wydarzenia Sobota na Kołontaja 1. Bez względu na poziom zaawansowania, każdy znajdzie tu przestrzeń dla siebie, chwilę relaksu i pozytywnego nastrojenia. To idealny czas, aby zadbać o swoje samopoczucie i chwilę wyciszenia. Początek o godzinie 9:00.
1: Trendy, informator. Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę. Reklama.

Adiom, ten weekend to także sportowe emocje w naszym regionie, bo już w najbliższą niedzielę o godzinie 15 Wilki Krosno pojadą w drugiej ekstralidze na własnym stadionie. Przeciwnikiem będzie PSŻ Poznań. No i mocno trzymamy kciuki, sprawdzam prognozy pogody. Nic nie powinno przeszkodzić rywalizacji, a przypomnę, ubiegłotygodniowe spotkanie na wyjeździe w Łodzi zostało właśnie przez warunki atmosferyczne przełożone. Teraz nie powinno być takiego problemu. Trzymamy kciuki.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Powiadomienia ubezpieczeniowe, niczym alerty kredytowe, o tym za chwilę. Potem, jakie czeka nas lato, mamy prognozy. I o naborze na staż w Parlamencie Europejskim. Marcin Krzemiński. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wprowadził powiadomienia SMS i e-mail o nowych polisach OC i szkodach przypisanych do danych obywatela. To system działający podobnie jak alerty kredytowe, które mają ostrzegać przed możliwym wykorzystaniem skradzionych danych. O szczegółach Szymon Kępka.
2: Nowa usługa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego działa jak system alertów bezpieczeństwa. Jeśli na czyjeś dane zostanie zawarta polisa OC albo zgłoszona szkoda, właściciel danych natychmiast dostaje powiadomienie SMS albo mail. To reakcja na rosnący problem kradzieży tożsamości, gdzie przestępcy potrafią zakładać wiele polis na cudze dane, mówi rzecznik UFG Damian Ziomber.
3: Możemy oczywiście sprawdzić, czy rzeczywiście jest to szkoda, którą my wyrządziliśmy, czy która została do nas przypisana i czy rzeczywiście jest to polisa OC posiadacza pojazdu mechanicznego, którą my kupiliśmy lub dla nas kupiono.
2: Mechanizm przypomina rozwiązanie znane z BIK-u. Tam użytkownik dostaje informację, gdy ktoś próbuje wziąć kredyt na jego dane. W tym przypadku chodziło o ubezpieczenia komunikacyjne. Dzięki temu osoba może szybko sprawdzić sytuację i w razie nieprawidłowości zgłosić sprawę do odpowiednich służb, ale też do ubezpieczyciela.
1: Wszystko wskazuje na to, że czeka nas ciepłe, słoneczne i suche lato. Z prognoz IMGW wynika, że od czerwca do sierpnia temperatury będą wyższe niż w poprzednich latach. Będą upalne dni i tropikalne noce, mówi klimatolożka z lubelskiego UMCS-u dr Agnieszka Krzyżewska.
4: Może nawet tych fal upałów będzie kilka. Na pewno na to będą się składać dni takie, gdzie jest temperatura powyżej 30 stopni. Zobaczymy jak z nocami, bo niestety tropikalne noce, czyli z temperaturą minimalną, czyli że w nocy temperatura nie spada poniżej 20 stopni, co bardzo, bardzo niekorzystne dla organizmu człowieka.
1: Ekspertka zaznacza jednak, że to tylko prognozy. Ostatnie lata są bardzo nieprzewidywalne i wszystko może się jeszcze wydarzyć. Wyrok za narkotyki sprzedawane przez internet i dostarczane do automatów paczkomatowych. Na kary po 7 i 8 lat więzienia skazał prawomocnie Sąd Okręgowy w Lublinie troje oskarżonych, którzy w ciągu zaledwie 2 miesięcy zarobili na procederze blisko 500 000 zł. Między kwietniem a czerwcem 2022 roku oskarżeni nadali blisko 160 przesyłek przez automaty w Lublinie i okolicy. Było to w sumie 40 kg różnych narkotyków, m.in. kokaina, marihuana czy LSD. Pozostajemy w Lublinie, który dołącza do grona miast z nocną prohibicją. I to już od dzisiaj. Alkoholu nie będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych między 23 a 6 rano. Na koniec jeszcze informacja dla tych, którzy myślą o stażu w Parlamencie Europejskim. Do końca maja trwa nabór. 5-miesięczne staże można odbyć w Brukseli, Strasburgu, Luksemburgu, a także w biurach parlamentu, na przykład w Polsce. Startują w październiku.
5: Przed nami słoneczny, wiosenny, a w niedzielę to bym powiedział nawet, że letni weekend. Bo jutro od 22 stopni w Sanoku, Krośnie i Jaśle do 24 w Tarnowie, w niedzielę na Podkarpaciu i w Małopolsce mnóstwo słońca i uwaga, 27 stopni.
6: Reklama.
7: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak w Jaśle zaprasza na kierunki. Masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy, 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł. Reklama.
10: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
5: Druga zmiana w Trendy Radio. Jesteśmy po 15. W tej godzinie przeniesiemy się w czasie do 2006 roku, ale więcej szczegółów za parę chwil. Wyjedziemy też na drogi Podkarpacia i Małopolski, a teraz Natalia Zastępa.

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zachęca do udziału w kolejnym spotkaniu filatelistów. To otwarte wydarzenie skierowane do kolekcjonerów, pasjonatów oraz wszystkich osób zainteresowanych światem znaczków pocztowych. Spotkania tworzą przestrzeń do rozmowy, wymiany doświadczeń i rozwijania wspólnych zainteresowań, wspierając jednocześnie lokalne środowisko filatelistyczne. 22 maja odbędzie się spotkanie, którego motyw przewodni związany będzie z prelekcją Błąd, usterka i fałszerstwo w filatelistyce. Start o godzinie 17, wstęp wolny. Już w weekend od 23 do 24 maja Beskow stanie się stolicą zabytkowej motoryzacji. Odbędzie się tam 8 zlot pojazdów zabytkowych i silników spalinowych pod hasłem Bieszczadzka Brama. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji zarówno dla właścicieli klasyków, jak i dla całych rodzin. Wydarzenie wystartuje w sobotnie popołudnie 23 maja. Pierwsza część dnia upłynie pod znakiem spraw technicznych. Prawdziwa zabawa rozpocznie się jednak wieczorem. O godzinie 19 zaplanowano tradycyjną potańcówkę przy traktorach. Niedziela 24 maja to główny dzień zlotu. Oficjalna rejestracja pojazdów potrwa do godziny 12. W programie niedzielnym przewidziano m.in. mszę świętą w kościele parafialnym, od 13 występy, a na zakończenie imprezy widowiskową paradę zwycięskich pojazdów.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Na początku posłuchajmy raportu policyjnego.
2: Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło przed godziną 13 na rondzie na ulicy Podkarpackiej w Rzeszowie, gdzie samochód osobowy wjechał w autobus. Jedna osoba trafiła do szpitala. Z kolei po godzinie 12 na ulicy Wyszyńskiego w Łańcucie kierująca Skodą najprawdopodobniej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu Audi. Doszło do zderzenia pojazdów, w wyniku którego obrażeń doznały dwie osoby, kierująca Skodą oraz pasażerka Audi. A do innego zdarzenia doszło około godziny 12 na ulicy Lwowskiej w Krośnie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierująca Fordem najprawdopodobniej nie zachowała bezpiecznej odległości między pojazdami i zderzyła się z kierującą Peugeotem. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
1: Dziękujemy, mówił Bartosz Wilk z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Przejdźmy się teraz ulicami poszczególnych miast. Najpierw jedziemy przez Krosno. Noga z gazu na niepodległości Korcińskiej oraz Legionów Bursaki, także na Czajkowskiego, Podwalu, Podkarpackiej i ulicy Bieszczadzkiej w stronę miejsca Piastowego. Przed miejscem Piastowym, przed rondem, troszkę zwolnimy. Jadąc przez Sanok musimy zwolnić na ulicach Rymanowskiej, Królowej Bony, Dmowskiego oraz Lipińskiego. W Jaśle jedziemy wolniej na ulicach Piłsudskiego, Lwowskiej, także przez centrum i na 3 Maja. W Gorlicach zwolnić musimy na ulicach Bieckiej, Parkowej, Kościuszki, Legionów, Mickiewicza i Sienkiewicza.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Brzostek podpisała umowę na budowę magazynu obrony cywilnej. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. budowę budynku magazynowego na potrzeby obrony cywilnej, budowę podjazdu pod budynek, budowę zjazdu z drogi gminnej, budowę przyłączy oraz instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy. Wartość zadania opiewa na ponad 2,6 miliona złotych przy 2 milionach dofinansowania w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026. Gmina Dębica podpisała umowę na wykonanie prac konserwatorskich przy dwóch zabytkowych nagrobkach znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy. Celem prowadzonych prac jest przywrócenie obiektom ich wartości artystycznych, historycznych, naukowych i ekspozycyjnych. W ramach zadania wykonany zostanie nowy fundament, oczyszczone zostaną powierzchnie nagrobków, uzupełnione ubytki oraz odtworzone brakujące elementy. Przewidziano również zabezpieczenie kamienia poprzez hydrofobizację oraz impregnację granitowych i marmurowych tablic. Konserwacją objęte zostaną nagrobek Katarzyny Jezuit z 1909 roku, nagrobek Franciszka, Apolonii i Felicji Turek z 1881 roku. Całkowita wartość zadania opiewa na 50 tysięcy złotych.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: W zespole szkolno-przedszkolnym w Mikluszowicach w dniach 19 i 20 maja odbył się dwudniowy finał wojewódzki ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do rywalizacji przystąpiły 22 czteroosobowe oraz 22 trzyosobowe zespoły z terenu województwa małopolskiego. Ogromny sukces odniosły drużyny z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 2 w Ropie, które pod opieką Grzegorza Mliczka zwyciężyły w obu grupach wiekowych, zarówno w klasyfikacji drużynowej, jak i indywidualnej. Nadchodzi najbardziej wyczekiwane wydarzenie roku dla wszystkich najmłodszych mieszkańców Krosna i okolic. Już 31 maja stadion w Turaszówce zmieni się w baśniową krainę, pełną radości, uśmiechu i niezapomnianych wrażeń. Wszystko to z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Główną atrakcją tegorocznego święta będzie interaktywne miasteczko pana Kleksa z animatorami. Na uczestników czeka wyjątkowe spotkanie z postaciami znanymi z kultowej akademii. Imprezę uświetnią swoją obecnością goście specjalni, ptak Mateusz z Akademii Pana Kleksa. Co jeszcze znajdzie się w programie, mówi pracownica Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci w Krośnie.
3: Na uczestników czeka również mnóstwo atrakcji. Są tu dmuchańce, strefa z wyjątkowymi maskotkami, byk rodeo, symulator jazdy, turniej piłki nożnej oraz wiele konkursów i zabaw dla dzieci. Nie zabraknie również kreatywnych warsztatów cukierniczych prowadzonych przez panią Barbarę Budę, mistrzynię tortów 3D. Dzieci będą mogły samodzielnie ozdabiać ciasteczka i poczuć się jak prawdziwi cukiernicy. Przygotowaliśmy też fantastyczne nagrody główne. Będzie to m.in. lot szybowcem, rejs jachtem z noclegiem oraz pobyt hotelowym spa. Także będzie to dzień pełen radości, uśmiechu i niezapomnianych emocji. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.
1: Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 11 do 20.
4: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Halo, Gorlice. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Gorlice, Park Miejski przy Parkowej. Zapraszamy 23 maja od 18.
11: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega cenę. Ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
0: Reklama. Trendy Radio.
12: Trendy Radio.
0: To trendy hity.
12: Wszechczasów.

0: Popołudnie na najlepszej fali w regionie, moi drodzy, właśnie mi się rzuciła taka statystyka w internecie. Polska z najszybszym wzrostem realnych dochodów w 2025 roku, bo teraz się pojawiają takie dokładne statystyki. W Polsce i w Portugalii dochody gospodarstw domowych w ujęciu realnym rosną najszybciej w Europie. Czekajcie. Tak spoglądam na moje konto bankowe. Okazuje się, że one chyba nie leży w Polsce.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę. Reklama.

UK Charts w Trendy Radio. Przenosimy się równo 20 lat do tyłu. 22 maja 2006 roku na szczycie Gnarls Barkley i jego Crazy. Tak, ten kawałek kończy właśnie 20 lat.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ogromny pożar lasu na poligonie wojskowym w Toruniu. Z zarzutami opiekunki ze żłobka, na terenie którego utonęło dziecko. Za chwilę też o tańszym paliwie i palmy na rynku w Katowicach. Marcin Krzemiński. Duży pożar traw i lasu na poligonie wojskowym w Toruniu. W trwającej od około 3 godzin akcji gaśniczej bierze udział 20 jednostek Straży Pożarnej, w tym sporo wezwanych z okolicznych powiatów. Kłęby dymu widać z daleka, a sama operacja, jak mówią strażacy, jest dość trudna z racji bardzo rozległego terenu, na którym znajduje się wojskowa jednostka.
2: Z informacji tutaj o Lasów Państwowych, które nas tutaj wspomagają z powietrza dromaderami, helikopterem, pali się około 3 hektarów lasu, przy tym to jest taki teren trudno też dla nas dostępny.
1: Mówi Aleksandra Starowicz ze Straży Pożarnej w Toruniu. W akcji uczestniczą śmigłowiec, cysterny, drony i kłady. Sytuacja nie została jeszcze opanowana. Z prokuratorskimi zarzutami nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Opiekunki z prywatnego żłobka w Ząbkach pod Warszawą. Ciało dziecka znaleziono w środę. Tego samego dnia wieczorem zatrzymano dwie kobiety. Jedna z nich przyznała się do zarzutów, no ale jej wyjaśnienia, jak mówią śledczy, były dość mętne. Druga odmówiła odpowiedzi na jakiekolwiek pytania. Kobiety mają zakaz kontaktu ze sobą i świadkami oraz dozór policji. Dodam, że sekcja zwłok wykazała, że dziecko utonęło. Nie wykazała żadnych obrażeń mechanicznych. Burmistrz Zakopanego mówi nie dla transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Łukasz Filipowicz zapowiedział, że zakopiański urząd będzie odmawiał, bo jego zdaniem nowe przepisy, tu cytat, nie zmieniają konstytucji. To z pewnością cieszy kierowców. W przyszłym tygodniu prawdopodobne są lekkie, kilkugroszowe obniżki wszystkich rodzajów paliw. Będzie to możliwe dzięki spadkom cen hurtowych na koniec tego tygodnia. Hurtowe ceny obniżył wczoraj i dziś Orlen. Niemniej sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal jest niestabilna. Impas w negocjacjach USA-Iran trwa, mówi Urszula Cieślak z Refleksu.
3: Blokada ciśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tych tankowców i żeglugi przez ciśniny Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami na rynki światowe.
1: Zdaniem analityków w przyszłym tygodniu benzyna 95 może średnio kosztować 6 zł 36 groszy, olej napędowy 6,80, a autogaz 3,63. Po zimowej przerwie palmy ponownie goszczą na rynku w Katowicach. Każda z nich mierzy już około 10 metrów wysokości i znajdują się w osobnych donicach.
4: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
5: It's really cool. We really like this city.
6: No, już się robi się cieplej to od razu.
7: Jeżeli nie możesz nigdzie się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
1: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwicy w 1924 roku. Wyrosły z ich nasion w 1956.
8: W nocy z piątku na sobotę na Podkarpaciu w Małopolsce średnio 10 stopni, natomiast jutro w trakcie dnia 22 pokażą termometry w Sanoku, Krośnie czy Jaśle, do 24 w Dębicy i Tarnowie, a uwaga, w niedzielę nawet 27 i do tego pełne słońce, chociaż może zagrzmieć.
9: Reklama.
10: Wielka majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkajmy się na Tarnowskim Rynku. Wypróbuj genialne lokalne, pokazy kulinarne, grillowanie regionalnych pyszności wraz z degustacjami, kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne, w sobotę od 10, w niedzielę od 10.30. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na majówce!
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
9: Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
12: Reklama. Trendy Radio 101 i 9 FM.
13: Druga zmiana w Trendy Radio i to już w zasadzie weekend, moi drodzy, a weekend będzie bardzo wiosenny, o czym mówiłem przed chwilą. Przed nami 8 Wonder i Cross My Heart. Za moment płyta tygodnia.

Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.

Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc. Lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych.

0: Sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarche Dębica w Galerii Raj.
2: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko! Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania mega paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
3: Reklama. Płyta tygodnia.
4: Płyta tygodnia w Trendy Radio, ależ będzie teraz międzynarodowo. Bonnie M to zespół powstały w Niemczech z inicjatywy producenta muzycznego z Niemiec Zachodnich. Do ekipy ściągnął wokalistów, a w zasadzie tych, którzy ruszają tylko ustami, oraz tancerzy z Karaibów, a teraz pośpiewają o wyspach, o Belfaście konkretnie. Bonnie M, Belfast na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe i podpisano umowę na realizację kolejnego segmentu projektu Akademia Dzieci Biecza. Tym razem umowa dotyczy organizacji kolonii dla 100 uczniów ZSP w Libuszy i ZSP w Strzeszynie. Kolonie zaplanowano nad Bałtykiem w dwóch turnusach. Program kolonii został opracowany jako spójny cykl terapeutyczno-rozwojowy. Na realizację zadania gmina Biecz pozyskała 248 tysięcy złotych, z czego 95% to dotacja z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski. Personel oddziału ginekologiczno-położniczego oraz oddziału noworodkowego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego imienia Jana Pawła II w Krośnie zaprasza na dzień otwarty. Wydarzenie odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 24 maja. To wyjątkowa okazja dla wszystkich kobiet w ciąży, przyszłych ojców oraz świeżo upieczonych rodziców, aby osobiście poznać personel medyczny i oswoić się z miejscem narodzin swojego dziecka. Organizatorzy podkreślają, że na wydarzenie nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Wystarczy przyjść w godzinach od 10 do 13. Odwiedzający będą mogli zapoznać się z bogatą ofertą usług oraz produktów dedykowanych kobietom w ciąży, mamom oraz niemowlętom. Personel oprowadzi gości po trakcie porodowym, salach pobytu matki z dzieckiem, odcinku patologii ciąży oraz izbie przyjęć.
2: To jest Ekspres Informacyjny w Trendy Radio.
1: W niedzielę rynek w Sanoku ponownie zmieni się w wielką scenę modlitwy, muzyki i chrześcijańskiej radości. Tego dnia odbędzie się kolejna edycja koncertu uwielbienia Rozpaleni Duchem. Tegoroczna odsłona widowiska zapowiada się imponująco pod względem logistycznym i artystycznym. Przed publicznością zaprezentuje się ponad 100 wykonawców. Wielka orkiestra, połączone chóry oraz zaproszeni stoliści stworzą wspólne potężne brzmienie, łączące nowoczesną muzykę chrześcijańską z głęboką modlitwą uwielbienia. Nad całością wykonawczą czuwać będzie dyrygent Paweł Goliński. Mówi ksiądz Dominik Długosz, organizator wydarzenia.
3: Wykonamy 26 utworów, które są połączeniem muzyki chrześcijańskiej różnych gatunków, bo będzie i ksiądz Maciek, który będzie rapował. Będą utwory takie bardzo spokojne, na których się pomodlimy. Będą utwory skoczne, na których będzie można się pobawić. Grupa dzieci zaśpiewa dwa utwory. Jeden to jest Jezus Ratownik Arki Noego, więc mamy 25 dzieci na scenie też wykonają ten utwór. Pojawią się też soliści pod względem instrumentów, właśnie różnych takich działań związanych przede wszystkim z krzewieniem muzyki. Zapraszamy 24 maja na rynek w Sanoku. Będzie to koncert Rozpaleni Duchem. Podczas koncertu będzie też możliwość skorzystania z różnych gadżetów ewangelizacyjnych. Nie tylko będzie piękna muzyka, ale też i nasze działania takie ewangelizacyjne.
1: Początek koncertu o godzinie 18. 28 maja o godzinie 17 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia profesora Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy odbędą się uroczyste obchody Dnia Działacza Kultury. Organizatorem wydarzenia jest burmistrz miasta Dębicy Mateusz Kutrzeba wraz z miejskimi instytucjami kultury. Centralnym punktem programu będzie spektakl literacko-muzyczny Wierchowanie, a jednak po nas coś zostanie, inspirowany twórczością i filozofią profesora Józefa Tischnera. W głównej roli wystąpi aktor Piotr Cyrwus. Ważnym elementem wydarzenia będzie również koncert fortepianowy przy jednym fortepianie. Przed publicznością wystąpią pianiści Piotr Machnik i Michał Białk. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie dostępne są w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy.
0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
0: Reklama.
9: Vamos! Todos a cantar!

Zajrzyjmy jeszcze do świata piłki nożnej. Cristiano Ronaldo, który od 4 lat gra w Arabii Saudyjskiej. No i w końcu zdobył mistrzostwo, a na całym świecie pokazywane są zdjęcia, jak Ronaldo po odebraniu pucharu płacze. No, poryczał się jak dzieciak i niektórzy piszą, że to dlatego, że w końcu, po 4 latach mu się udało. W końcu i nareszcie wzruszył się. Ale tak naprawdę to są łzy rozpaczy, bo on wie, że tego pucharu już więcej nie podniesie. Od przyszłego roku ma mieć konkurencję w postaci Lewandowskiego. No, szanse na mistrzostwo traci, nie?

22 maja o godzinie 18 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbędzie się koncert charytatywny dla Janka Niemca Wieczorek dla Mam z niespodzianką. Podczas koncertu dla Janka wystąpią grupy wokalne Studio Piosenki Swing i grupa Dream. W trakcie wydarzenia odbędzie się sprzedaż cegiełek w postaci ciast i upominków kawowo-herbacianych. Pomysłodawcą wydarzenia jest Wojciech Bazan, nauczyciel i opiekun grupy wokalnej Dream, działającej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krośnie. W niedzielę rynek w Sanoku ponownie zamieni się w wielką scenę modlitwy, muzyki i chrześcijańskiej radości. Tego dnia odbędzie się kolejna edycja koncertu uwielbienia Rozpaleni Duchem. Wydarzenie, które od kilku lat gromadzi kilkutysięczną publiczność, na stałe wpisało się w kalendarz inicjatyw religijno-kulturalnych Archidiecezji Przemyskiej. Tegoroczna odsłona widowiska zapowiada się imponująco pod względem logistycznym i artystycznym. Przed publicznością zaprezentuje się ponad setka wykonawców. Wielka orkiestra, połączone chóry oraz zaproszeni soliści stworzą potężne brzmienie, łączące nowoczesną muzykę chrześcijańską z głęboką modlitwą uwielbienia. Nad całością czuwać będzie dyrygent Paweł Goliński. Inicjatorem przedsięwzięcia jest ksiądz Dominik Długosz.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Kilka minut do 17:00, punktualnie o tej godzinie usłyszycie wiadomości z kraju i ze świata, ekspres informacyjny w Trend Radio, a następnie rozpoczynamy weekend, granie na żądanie i to ty przejmujesz antenę. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś, do poniedziałku, do usłyszenia, trzymaj się ciepło, cześć!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Drogowcy anulują mandaty. Chodzi o test trasy pod Szczecinem. Potem chrzest nowoczesnego katamarana badawczego. Najpierw jednak transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Trochę potrwa, zanim przepisy zaczną działać. Marcin Krzemiński. Rozporządzenie o transkrypcji małżeństw jednopłciowych zostało dziś opublikowane. Zacznie jednak obowiązywać za 3 miesiące. Dlaczego trzeba czekać? O tym Ben O'Connor.
2: Na to, aż urzędy stanu cywilnego przejdą do transkrypcji małżeństw jednopłciowych, trzeba jeszcze poczekać. Jak mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, miesiące zajmie jeszcze testowanie samego systemu.
3: Trzeba dokonać zmiany w systemach, które w całej Polsce wykorzystywane są przez urzędy stanu cywilnego, które są skorelowane z rejestrami państwowymi w taki sposób, żeby dokonać najpierw zmiany systemowej, następnie przetestowania, żeby nigdzie się nic w Polsce nie zawieszało, a następnie, żeby można ten system było wykorzystywać.
2: Problemem przy wdrażaniu przepisów mogą być numery PESEL małżonków, mówi sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula.
4: System, który ma zabezpieczyć tą zmianę od strony technicznej, to znaczy, żeby wszystkie rejestry państwowe, w tym rejestry, w których są rejestry właśnie PESEL, były bezpieczne.
2: Wyrok TSUE, który zobowiązał Polskę do uznania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zapadł pół roku temu.
1: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje na stanowisku. Część sportowych działaczy domaga się odwołania Radosława Piesiewicza. Na dzisiejszym posiedzeniu zarządu komitetu był wniosek o rozpoczęcie formalnej procedury odwołania go z funkcji prezesa. Piesiewicz jednak nie dopuścił go pod głosowanie. Działacze zapowiadają więc kolejny. Zarzucają prezesowi PKOL-u m.in. podpisanie umowy z Zonda Krypto oraz kłopoty z wypłatą nagród dla medalistów. Kadencja Radosława Piesiewicza kończy się wiosną przyszłego roku. Ważne dla kierowców, Główny Inspektorat Transportu Drogowego anuluje mandaty z odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A6 pod Szczecinem. No ale chodzi tylko o 5 dni na przełomie kwietnia i maja. Mierzące prędkość urządzenie było wtedy źle skalibrowane i wskazywało, że pojazdy jadą ponad 7 km szybciej niż w rzeczywistości. Błąd w systemie wykryli kierowcy ciężarówek. Jeszcze dziś ma zostać ogłoszony projekt porozumienia USA i Iranu, informuje saudyjski nadawca Al Arabiya. Zakłada on natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormus i Zatoce Omańskiej. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas uroczystości chrztu badawczo-serwisowa jednostka otrzymała imię Cumulus. Dzięki niej prowadzenie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i znacznie bezpieczniejsze niż do tej pory. Paweł Razewicz.
5: Dowartego 12 milionów złotych wyposażonego w pojazd podwodny uszytego na miarę dla IMGW statku można, jak szef Instytutu Robert Czerniawski, podchodzić na chłodno.
6: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jak inne urządzenia, służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi na Bałtyku.
5: Znacznie cieplejsze emocje wyraża kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski, który zastąpienie pontonowej motorówki 18-metrowym katamaranem nazywa wprost.
7: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
1: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmury, która jest zwiastunem dobrej pogody.
8: A ja zapraszam na prognozę pogody. 6 stopni już tej nocy, no niestety nie zapowiada się, żeby było cieplej, natomiast jutro zdecydowanie przyjemniej. 22 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu. W tym temacie niewiele zmieni się także w niedzielę. Do deszczu dochodzą jeszcze burze. Z tym, że stosunkowo ciepło, bo na termometrach 24 stopnie, natomiast poniedziałek spokojny, 21, w nocy spadnie do 7.
0: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl. Halo, Gorlice. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrych

0: 23 maja od 18. Reklama.
1: Granie na żądanie.
2: Wyślij SMS pod numer 7148.
1: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
2: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
1: po 17. Po 17.
3: Witajcie, witajcie, moi
4: cześć.
3: Drodzy. Piątek, piątuniek i oczywiście my, czyli nasza dwójka, Ania.
4: I Marcin.
3: I gorące hity specjalnie dla was.
4: No pewnie.
3: No i co, myślisz, że te hity, które będą zamawiali nasi słuchacze, będą w 100% odpowiadały twoim gustom muzycznym?
4: Marcin, nawet w 200%.
3: No
4: to nie chodzi o mnie w tym programie, ani nawet o ciebie, Marcinie.
3: No wiem,
4: tylko o was,
3: ale
4: także
3: zapraszam. No chciałam się podpytać.
4: No wiem, że chciałeś dobrze.

0: Czas na pozdrowienia i dedykacje na naszej antenie. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Izy z Gamratu. Gorące i serdeczne pozdrowienia od Waldka. Napisał tego SMS-a z Brzyszczek. No i oczywiście pozdrawiając bardzo gorąco, zamówił fajny numer, który ma pojawić się na naszej antenie. Co to za kawałek? Proszę bardzo.
1: Proszę, zagramy Britney Spears i Circus. Oj, dawno nie graliśmy.
0: Fajny numer.
1: Bardzo.

0: nowe wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
1: Reklama.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
2: Dzień dobry, witajcie jeszcze raz, bo to program Grani na Żądanie. Kto włączył radioodbiorniki nieco później, to witamy Was bardzo serdecznie. I tak oczywiście jest. Zachęcamy i zapraszamy do wysyłania SMS-ów 7148 trendy. I to, co macie do przekazania.
3: Dokładnie, zostańcie.
2: A teraz dla Lucynki gorąca i serdeczna dedykacja od Marzeny i Wioli.
3: Tak. Pozdrawiamy Was, dziewczyny, no i mam nadzieję, że będziecie bawić się dobrze, bo przy takim kawałku inaczej być nie może. Let You Go, ATB.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: Gorąca dedykacja, o proszę, ze Skołyszyna. No dzisiaj Marcinie bardzo słonecznego zresztą.
2: Od jak Marionki zawsze Skołyszyn dla... jest bardzo słoneczny, prawda?
1: No bardzo, ale szczególnie dzisiaj, bo już widzimy, że no, pogoda się poprawiła. Od Mariolki dla Moniki z okazji urodzin zagrajcie coś szalonego. No to może baciary?
2: O, szalejesz dziewczyno? No pewnie, że tak. No to no, zawsze...

0: Szalejcie razem z Trendy Radiem, bo to wielkie hity. Szalone, czasami tak.
1: No są dobre, są.

I zostajemy, moi drodzy, w takich klimatach jeszcze przez jakiś czas. U nas na antenie Trendy Radia Demeter Sebaciarka. Gorące pozdrowienia dla ślicznotki z Laskówki Chorążkiej o imieniu Justyna. PS, aż mi słabo, jak cię widzę, twój kotek. Proszę o piosenkę Baciarka. Pozdrawiamy wszystkich, którzy, no właśnie, celebrują piątek, bo faktycznie dzisiaj piątek.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Rozpoczęto prace związane z przebudową 80-metrowego odcinka drogi wewnętrznej w Potoku. Inwestycja obejmuje m.in. prace ziemne związane z profilowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz skarb, wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokości do 3 metrów i utwardzenie poboczy. Koszt zadania opiewa na ponad 86 tysięcy złotych. Dobiegają końca roboty ziemne na ulicy Batorego w Tarnowie. Wykonawca remontu rozpoczął osadzanie krawężników. W najbliższym czasie przystąpi do układania kostki na jezdni i płyt na chodnikach. Wcześniej zostały przebudowane sieci wodociągowe i ciepłownicze, a także kanalizacja ogólnospławna. W ramach prac drogowych przygotowano podbudowę. Koszt modernizacji Batorego to niespełna 3 miliony złotych. Połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. OSP Bukowsko wzbogaciło się o nowy sprzęt logistyczny, przyczepę pompową wraz z zabudową. Sprzęt znacząco zwiększy działanie jednostki podczas usuwania skutków podtopień i powodzi, działań ratowniczych i zabezpieczających, wsparcia mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. Dotacja w wysokości 50 tysięcy złotych została przyznana w ramach programu Razem dla Bezpieczeństwa. W grudniu 2025 roku 879,5 tysiąca emerytów łączyło pobieranie świadczenia z aktywnością zawodową i było objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu innego niż emerytura. To o ponad 52% więcej niż 10 lat wcześniej, choć tempo wzrostu wyraźnie wyhamowało, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
2: Średnio na 1000 osób pobierających emeryturę 137 osoby to pracujący emeryci. Najwięcej pracujących emerytów na 1000 osób pobierających emeryturę zamieszkuje województwa mazowieckie i wielkopolskie, a najmniej województwo podkarpackie i lubelskie.
1: Żyjemy wprawdzie coraz dłużej, ale nie zawsze w dobrym zdrowiu. Zdecydowana większość emerytów nadal wybiera więc możliwość przejścia na emeryturę w pierwszym możliwym momencie.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Tarnowski Klub Zdrowej Mamy i Dziecka zachęca do udziału w bezpłatnych warsztatach dla najmłodszych. Zajęcia zaplanowano 26 i 28 czerwca od godziny 15 do 16.30 w Fundacji Pracownia Kreatywna. Uczestnicy wykonują anioła z przesłaniem, a dokładnie ikonę, technikę dekupaż ze złoceniami. Warsztaty skierowane są do dzieci powyżej 5 roku życia, które mieszkają w Tarnowie. Obowiązują zapisy. Już wkrótce lotnisko Krosno zmieni się w wielkie centrum rodzinnej rozrywki. 30 maja odbędzie się wyjątkowe wydarzenie pod hasłem Dzień Dziecka na skrzydłach Krosna. Dla fanów lotnictwa i mocniejszych wrażeń przygotowano bogaty program podniebny, loty widokowe, możliwość podziwiania okolicy z okien szybowca lub motolotni, skoki spadochronowe, malowanie samochodu, kreatywna zabawa farbami na prawdziwym aucie, warsztaty cukiernicze, animacje i niespodzianki, gry rysunkowe, artystyczne oraz dodatkowe atrakcje. Mówi Tomasz Zychiewicz, prezes i fundator zarządu Fundacji Focus.
4: Co mamy dla Was w planie? Oczywiście będą loty widokowe szybowcem oraz motolotnią. Będziemy mieli dla Was 3 darmowe dmuchańce. A dodatkowo będziecie mogli podziwiać statki powietrzne, skoczków spadochronowych oraz naszych partnerów, którzy również będą z Wami się bawili. Oprócz animacji dla dzieci, malowania twarzy, zaplatania warkoczyków, będziemy również malować na sztalugach oraz będziemy mieli dom polowania samochód, który później będzie jeździł po lotnisku i ciągnął linę do naszych szybowców. Będziecie mogli porozmawiać z naszymi pilotami, między innymi szefem wyszkolenia Dariuszem, a także innymi instruktorami, którzy powiedzą Wam o tajnikach lotów, pokażą Wam, jak się przygotować do szkoleń, a od godziny 14 z naszego krośnieńskiego rynku będziecie mogli do nas dojechać miejską kolejką pod sam port.
1: Start imprezy zaplanowano na godzinę 11 na terenie lotniska przy ulicy Żwirki i Wigury 8 w Krośnie.
0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
5: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Przygotuj ogród z Prix Comarché. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na prixcomarché.pl. Prix Comarché. Nasze ceny rządzą.
8: Zaprasza Prix Comarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Comarché Dębica w Galerii Raj.
9: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania Mega Paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
10: Reklama. Granie na żądanie. Max twoich hitów.
11: Nowość od Roxy Węgiel chcecie? No to pewnie, zagramy z White 2115. Słyszałeś, Marcin?
12: Nie słyszałem, ale podobno bardzo kawałek. Fajny numer.
11: Bardzo, bardzo fajny numer.
12: Kto zamówił?
11: A jaki teledysk? Zamówiły dziewczyny z tego, co napisały.
12: Z drugiej zmiany dopisały.
11: No właśnie.
12: Dziewczyny, to wszystkiego najlepszego w drugiej zmianie wam życzymy, bo oczywiście największe hity tylko dla was gramy w trendy.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: John and Ben Guys na antenie Trend Radia. I will find my way home właśnie teraz. Tak zagramy, drodzy Państwo. Kawałek naprawdę wyjątkowy. Pozdrowienia dla słuchaczy od Michała.

Piątek, a u nas na antenie Trend Radia gorące i serdeczne hity, gorące i serdeczne pozdrowienia i naprawdę wielkie szlagiery, jak się okazuje. Pozdrowienia dla żony Stasi i córki Milenki i Emilki Ślejacek i prosi o stare dobre małżeństwa.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Nadeszła wiekopomna chwila.
2: Nadeszła.
1: Ejku, z kim ja pracuję?
2: Nadeszła. Szla.
1: No to idziemy, idź dalej, proszę bardzo.
2: Moi drodzy, no właśnie, tak, podsumowanie wczorajszego programu Trendy Lista. Wylot Hypaton, Easy Bizu i Slide, no niestety ja nad tym ubolewam, bo jestem zdania, że jest to jeden z, no już był w zasadzie fajniejszych kawałków w programie, no niestety wszystko ma swój czas, tak jak ten utwór. Dwie propozycje, obydwie po polsku, Lore, Wszystko jedno, wszystko źle, jest to grupa kilku dziewczyn, które wspólnie stworzyły
1: zespół. Ale klimacik po prostu, że ho ho
2: tak,
1: i jeszcze
2: trochę.
1: To
2: jest bardzo vintage klimat, czyli Marcin oglądał teledysk.
1: Oczywiście, że oglądałem.
2: Cieszę się
1: też.
2: I mamy najnowszy singiel od Dawida, Podsiadło sezon. No wydaje mi się, że to będzie ciężka decyzja, ale należy do was. Dawid Podsiadło też jest jednym z bardziej utalentowanych muzyków, których mamy w Polsce. Zasłynął wiadomo z jakiego programu, no może mówić nie będę, ale od tego czasu nie widać ten, a raczej słychać spory progres. Pierwsza piątka, Cleo i Kolory lata, no niestety już nie na podium, bo spory spadek z miejsca trzeciego. Na czwartym Alok Khalid Dive Into Me. Tu panowie w świetnym duecie w trzylokatowym awansie. Kasia Linz na miejscu trzecim. Na drugim Kashmir Ultra Love z czwóreczki, a na pierwszym
1: Dimension. Nadeszła wiekopomna.
2: Nadeszła.
1: Chwila.
2: Nadeszła.
1: Tak, i co na pierwszym?
2: Dimension Baby Close, One in a Lifetime.
1: Pięknie. I to właśnie nam tego nam trzeba było, moi drodzy. To jest wisienka
2: super
1: na torcie. Ale uwaga, nie dziś, tylko wczoraj tak było.
2: No wczoraj.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie.

0: Dla Dawida w dniu urodzin. Mam nadzieję, że się widzimy dzisiaj wieczorem. PS.
1: Na pewno się widzę.
0: Oj, tego chyba nie mogę przeczytać, ale na pewno panowie będziecie bawić się mega, mega dobrze.
1: Tak, i pozdrawiamy wszystkich bawiących się albo zamierzających się bawić na weekendzie, bo przypomnę, dużo, naprawdę dużo będzie działo się w naszym regionie.
0: No właśnie,
1: a my tam będziemy i zapraszamy oczywiście.
0: Bardzo gorąco.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.
2: Po 17.
3: Kolejne pozdrowienia, a tym razem pozdrowienia dla Justynki z Laskówki. Mam nadzieję, że cię zobaczę jeszcze dziś. PS, czekam na mostku. Może zatańczymy poleczkę? Być może. Nawet to jest, słuchajcie, bardzo pewne, jak? Jeszcze dopisek. Tak jak dawno temu. Aby wam się udało zatańczyć tę poleczkę. A my oczywiście pozdrawiamy też Monikę, Justynę i Violę i życzymy jej wszystkiego najlepszego. Pozdrowienia od Darka i też od Roberta, który mocno ściska.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polski kapitan z zakażonego statku jest zdrowy, niedługo wróci do kraju. Premier chwali decyzję Trumpa o wysłaniu amerykańskich żołnierzy do Polski. W Lublinie dziś zaczyna się nocna prohibicja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kapitan statku, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, niedługo powinien wrócić do Polski. Przyjedzie samochodem z Holandii, bo tam zacumował statek, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
2: Kapitan jest zdrowy, jest po 3 badaniach, które wykluczyły na razie obecność wirusa w jego organizmie. Nie ma żadnych objawów chorobowych. Transport będzie w asyście lekarza, natomiast transport nie wymaga, nie wiem, sprzętów medycznych, karetki, pogotowia. Będzie to transport samochodowy.
1: Kapitana czeka jednak kwarantanna.
2: Trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
1: Okres wylęgania choroby to 42 dni. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich w Polsce to dobra wiadomość dla Polski i USA. Tak decyzję o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski skomentował premier Donald Tusk. Premier podziękował wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, m.in. prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Z kolei szef dyplomacji Radosław Sikorski podkreśla, że pomogła reputacja Polski jako kraju, który poważnie traktuje obronność.
3: Wszystko dobre, co się dobrze kończy, więc chciałbym podziękować prezydentowi Trumpowi, także Markowi Rubio, z którym się w tej sprawie kontaktowałem, i wszystkim, którzy się do tej decyzji przyczynili. W tej sprawie też na pewno kancelaria prezydenta wykonała to, co do niej należy. Maszerowaliśmy równolegle, uderzyliśmy razem i mamy wynik.
1: Przypomnijmy, Donald Trump ogłosił, w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Lublin będzie kolejnym dużym miastem z nocną prohibicją. Ograniczenie zacznie obowiązywać dzisiaj. Do końca roku alkoholu nie będzie można kupić od 23 do 6 rano, a od stycznia zakaz będzie obowiązywać już od 22, mówi rzeczniczka prezydenta Justyna Guść.
4: Nowe przepisy dotyczą wyłącznie sklepów. Ograniczenia nie obejmują działalności barów ani innych lokali gastronomicznych, w których alkohol spożywany jest na miejscu.
1: W Lublinie około 600 sklepów ma koncesję na sprzedaż alkoholu. Łatwo gang się nie zatrzymuje. Właśnie ruszył w charytatywną trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Influencer wystartował o 16. Twórca zapowiedział, że po dotarciu nad morze planuje wrócić rowerem pod Tatry, kontynuując tak zbiórkę na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, chorego na dysfonię mięśniową. Zmarły niedawno trener piłkarski Jacek Magiera zostanie upamiętniony. Będzie patronować wiaduktowi w Częstochowie, obok którego powstanie stadion. Magiera był wychowankiem Rakowa. Prezes klubu mówi, że propozycja, by wiadukt nosił imię Jacka Magiery, jest symboliczna. Piłka łączy ludzi, tak jak wiadukt łączy dwie części miasta.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Pep Guardiola po sezonu odejdzie z Manchesteru City, poinformował dziś już oficjalnie angielski klub. Słynny hiszpański szkoleniowiec, a wcześniej znakomity piłkarz, pracował z The Citizens przez 10 lat. Manchester City zakończy rozgrywki Premier League na drugim miejscu. Tytuł po raz pierwszy od 22 lat zapewnił sobie Arsenal. Sezon w Anglii zakończy się w niedzielę. 2 lata temu zakończył grę w reprezentacji, ale wobec posuchy na pozycji bramkarza selekcjoner niemieckiej kadry nie miał wyjścia i zadzwonił po weterana. 40-letni Manuel Neuer pojedzie na swój 5. mundial i wszystko wskazuje na to, że będzie podstawowym bramkarzem niemieckiej reprezentacji. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
6: Można na to spojrzeć z dwóch stron. Albo Manuel Neuer jest po prostu świetny, albo Niemcy mają kłopoty z bramkarzami. I chyba oba zdania są prawdziwe. Oliver Baumann z Hoffenheim i Alexander Nibel z VfB Stuttgart to bramkarzy dobrzy, ale bez błysku. A Neuer w końcówce sezonu grał znakomicie, mówi trener Julian Nagelsmann.
7: Besten drei Toren des Landes.
6: Moim zadaniem był wybór 3 najlepszych bramkarzy w kraju. Manuel jest jednym z nich. Dlatego zdecydowaliśmy się z nim skontaktować i zapytać, czy chciałby ponownie zagrać w kadrze. Dla Neuera to będzie 5. mundial, to także bezcenne doświadczenie. Neuer w wysokiej formie daje drużynie pewność siebie, dzięki temu obrońcy mogą grać z większą odwagą. To zawodnik światowej klasy, który wzbudza szacunek, a także budzi respekt u napastników rywali. Niemcy na mundialu zagrają w grupie z Curaçao, Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ekwadorem.
5: O czym mówił Michał Waszkiewicz. Włoch Alberto Betiol wygrał w miejscowości Verbania nad jeziorem Maggiore 13 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Betiol, który zaatakował na podjeździe 13 km przed metą, wyprzedził o 26 sekund pierwszego z towarzyszy długiej ucieczki Norwega Andreasa Leknesunda oraz o 44 sekundy Belga Jaspera Stuyvena. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalio.
7: Zapraszam na prognozę pogody. 6 stopni już tej nocy, termika zimna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 22 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. W tym temacie niewiele zmieni się także w niedzielę. Tym, że możliwe lokalnie burze, miejmy to na uwadze, plus do tego jeszcze wiatr w porywach do 50 km na godzinę, ale ciepła aura chyba nam to rekompensuje, bo na termometrach 24 stopnie, poniedziałek ciepły 21, natomiast w nocy tylko 7.
8: Reklama. A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horx, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
8: Reklama.
15: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
7: Jedna z gwiazd dla mojej gwiazdki. O, proszę, Małgosia, kocham cię forever.
16: Forever, ever.
7: Twój Johnny.
16: Twój Johnny, ale
7: czy
16: fajna nazwa,
7: Janek,
16: nie? Tak, prosto z Sanoka, te gorące i serdeczne pozdrowienia. My również machamy do was. Kolejna dedykacja jest dla Izy i coś fajnego, proszę. A ta dedykacja trafia do Tarnowa z okolicy Gładyszowa, tak?
7: Gładyszów. O, proszę.
16: Piękna okolica.
7: Pięknie, no tak.
17: Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących.

0: Trendy radio, trendy hity dla ciebie. 101,9, 95, 95, 2.
1: A więc moi drodzy, no już tak naprawdę od godziny 16 wystartowała kolejna świetna akcja od youtubera Łatwoganga, pamiętasz,
2: o, tak.
1: Marcin, dla Fundacji Cancer Fighters.
2: Oczywiście.
1: Tym razem u nas lokalnie, ponieważ Łatwogang pomaga Maksowi Tuckiemu z Leska. Właściwie z gminy, bo z miejscowości Dziurdziów jest potrzebne 15 milionów na leczenie,
2: wow.
1: Spora kwota. No i na razie tylko ponad 3 miliony zostały
2: wpłacone. Wspomagajcie, ważna akcja. Już po tej pierwszej chyba wiemy, że warto, słuchajcie, w taki sposób właśnie udzielać się,
1: tak,
2: prawda?
1: Jest.
2: I wykorzystywać swoje pieniądze do takich, można powiedzieć, szczytnych celów.
1: No właśnie, Max cierpi na śmiertelną chorobę genetyczną, dystrofię mięśniową Duchenna. Jest to choroba powodująca stopniowy i nieodwracalny zanik wszystkich mięśni. Także moi drodzy, no... Akcja jest bardzo szczytna. A o co w niej chodzi? Łatwogang wpadł na pomysł, że jeżeli uda się zebrać 12 milionów przed dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu pójdzie spać, no musi odespać, wiadomo, no, ciężka trasa, 10 godzin, wstanie i od razu pojedzie rowerem z Gdańska do Zakopanego.
2: Wow, no to cieszymy się, moi drodzy, z takiej inicjatywy i
1: bardzo
2: wspieramy
1: w
2: 100%.
1: Tak jest.
2: I nawołujemy do tego, żeby pomagać.
1: Na naszej stronie internetowej oraz na naszym fanpage'u na Facebooku.
2: Ta informacja już się
1: jest
2: znajduje.
1: Jest dostępna, wpłacajcie pieniądze, bo tak naprawdę liczy się każda złotówka. A jak ostatnim razem zdołaliśmy wpłacić tyle pieniędzy w tak krótkim czasie, to wydaje mi się, że te 12 milionów przy ponad...
2: Pójdzie szybko, jak z bicia strzelił, nie?
1: Także trzymamy kciuki, że się uda i transmisja ruszyła już o 16. Możecie oglądać. No, jestem ciekawa, co tam się wydarzy. Oglądacie? Też możecie śmiało pisać.
3: Granie na żądanie.
4: Wyślij SMS pod numer 7148.
3: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
4: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
3: Po 17.
4: Po 17.
1: O, wreszcie pojawiła się dedykacja z Gorlic.
2: Z Gorlic? Proszę.
1: Pięknie.
2: Uprzejmie. Dla Maćka, który dzisiaj obchodzi swoje 46. urodziny, pozdrowienia przesyła cała rodzina z Laskowej. No i oczywiście proszą o zagranie Ryszarda Rynkowskiego. Dziś są twoje urodziny.
1: No
2: w zasadzie są te urodziny, więc my życzymy wszystkiego naj, zdrowia, szczęścia, zadowolenia i oczywiście wszystkiego, co najlepsze. Pozdrawiamy gorąco.
1: 100 lat od całej redakcji Trendy.

0: Zagramy, no pewnie, że tak, najnowszy z Colin, z Justyną Styczkowską.
1: O,
0: tak.
1: U nas daje,
0: Mama
1: daje radę,
0: Zita,
1: prawda?
0: Daje, ale wydaje mi się, że większość obecnych hitów z Colima jest mega mocnych. Nie, najpierw
1: mega
0: z Blanką, teraz z Justyną Styczkowską.
1: I które,
0: no, ja
1: czekam, które oceniasz wyżej?
0: Ja czekam na kolab z Dodą.
1: A, no to tak, tak. Ja też jestem ciekawy, jak to wyjdzie, ale pewnie
0: no,
1: będzie
0: by
1: energetyzujące, biorąc pod uwagę ostatnio Dodę.
0: No, też mi się tak wydaje, że może być ciekawie na rynku muzycznym. Która mi się bardziej podoba, wiesz, obydwie są fajne. Ja mega lubię Blankę, jest, wiesz, bardzo charyzmatyczna, no a Justyna Styczkowska, Marcin, no nie trzeba chyba przedstawiać. A ty?
1: No tak, tak.
0: No też nie wiesz?
1: Powiem szczerze, że tak jak widziałem ją 20 lat temu, tak spoglądam teraz.
0: Tak samo, nie? Jeszcze lepiej nawet.
1: Kompletnie nic.
0: No to lecimy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany. Budowa głównej sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 9,5 km została zakończona w ubiegłym roku, natomiast w bieżącym roku wykonano 169 przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości o łącznej długości prawie 960 metrów. Tym samym cała miejscowość została objęta siecią kanalizacji sanitarnej. Łączna wartość robót wykonanych w ramach umowy wyniosła ponad 5,4 miliona złotych. 18. edycja rajdu rowerowego Bicyklomania odbędzie się w sobotę, 13 czerwca. Wydarzenie organizowane jest pod hasłem Dwa kółka, jeden cel – bezpiecznie do mety i ma promować aktywny styl życia oraz bezpieczne poruszanie się po drogach. Start rajdu zaplanowano na godzinę 9 na Placu Solidarności w Dębicy. Uczestnicy pokonają trasę liczącą około 38 km, prowadzącą do kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Pilźnie. Zakończenie wydarzenia odbędzie się na Stadionie Miejskim przy ulicy Akademickiej w Dębicy, gdzie przygotowany zostanie piknik integracyjny. Rejestracja uczestników prowadzona jest online do 10 czerwca do godziny 14 za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Bicyklomanii. Przy Domu Ludowym w Żarnowcu wybudowano nowy plac manewrowy dla jednostki OSP. Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, wzmocnienie istniejącej podbudowy, wykonanie systemu odwodnienia oraz ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej. Nowy plac to nie tylko lepsze warunki pracy strażaków, ale i poprawę estetyki terenu przylegającego do Domu Ludowego w Żarnowcu. Wartość inwestycji opiewa na ponad 116 tysięcy złotych, z czego kwota ponad 57 tysięcy pochodziła z Funduszu Sołeckiego. Do 12 czerwca w krośnieńskich szkołach ponadpodstawowych są przyjmowane podania. W Krośnie, podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja prowadzona jest przy wsparciu systemu elektronicznego. W elektronicznym informatorze zamieszczono kryteria i terminy zapisów do szkół, poradniki, a także dokumenty i formularze istotne w procesie rekrutacji. Ponadto w informatorach przygotowanych bezpośrednio przez szkoły zamieszczona została oferta kształcenia, przedmioty punktowane oraz przedmioty, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym. Kandydat wybiera nie więcej niż 3 szkoły prowadzone przez miasto Krosno, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Rekrutacja do szkół odbywa się na podstawie wniosku złożonego w szkole pierwszego wyboru w wymaganym terminie. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej krośnieńskiego magistratu. Dziś i jutro w Generatorze Nauki GEN i Muzeum Regionalnym w Jaśle odbędzie się majówka z funduszami europejskimi. Program wydarzenia obejmuje m.in. turniej wiedzy o Europie i Unii Europejskiej, konkurs plastyczny, warsztaty i pokazy popularno-naukowe, warsztaty rękodzieła artystycznego i wiele innych atrakcji, mówi Krzysztof Haluch, kierownik Generatora Nauki GEN w Jaśle.
2: Maj w województwie podkarpackim upłynie pod znakiem różnego rodzaju aktywności i wspólnego świętowania efektów funduszy europejskich. Dwudniowe wydarzenie pełne atrakcji, warsztatów, pokazów i inspirujących spotkań połączy naukę, kulturę, sport i dobrą zabawę. Na uczestników wydarzenia czekają m.in. warsztaty i pokazy popularno-naukowe, Europejska Strefa Kreatywności, warsztaty rękodzieła artystycznego, strefa gier i zabaw plenerowych, turniej wiedzy o Europie i Unii Europejskiej, konkurs plastyczny EuroArt oraz biegi przełajowe i Nordic Walking. Na zakończenie majówki z funduszami zapraszamy na degustację potraw kuchni europejskiej, zabawę w europejskich rytmach oraz pokaz laserów z efektami muzycznymi.
1: Udział w wydarzeniu funduszowy Maj w Jaśle Europa blisko mieszkańców jest bezpłatny. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pod tytułem Moja Karpacka Troja. Tematem konkursu jest przedstawienie wizji artystycznej dotyczącej skansenu archeologicznego w Trzcinicy, życia dawnych mieszkańców Grodziska, mówi Magdalena Ślawska-Dubiel z Karpackiej Troi w Trzcinicy.
3: Tematem konkursu jest właściwie interpretacja naszego skansenu w oczach, można powiedzieć, dzieci. Termin nadsyłania przy dostarczania prac mija 31 maja. Właśnie wtedy też w skansenie odbędzie się wydarzenie pod nazwą Festiwal Europejskich Korzeni i podczas tego wydarzenia rozstrzygnie się właśnie konkurs plastyczny. Można nadsyłać do nas prace w 3 kategoriach wiekowych. Regulamin konkursu, dokładne wytyczne znajdują się na naszej stronie www.karpackatroja.pl.
1: Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 18 lat.
4: Więcej informacji na trendradio.pl. informujemy o tym, co ważne. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
5: Uwaga kierowcy na drodze krajowej nr 73 w Krajowicach. Niedawno doszło do potrącenia rowerzysty przez samochód ciężarowy. Poszkodowany rowerzysta trafił do szpitala. W miejscu zdarzenia jeszcze działają służby i tworzą się małe utrudnienia. Bądźcie ostrożni.
0: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM. Trendy Radio, trendy hity dla Ciebie. 101,9, 95,2. Reklama. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Mega Paka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
6: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Halo, Gorlice. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Gorlice, Park Miejski przy Parkowej. Zapraszamy 23 maja od 18.
0: Reklama.
4: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
9: Wracamy do pozdrowień i dedykacji, a u nas na antenie Trend Radia Ślicznotka serdecznie dziękuję i pozdrawia. I również pozdrawia pewnego pana. Życzę mu pięknego weekendu i dedykuję piosenkę. A ta piosenka to Pogwizdani i kawałek Tak Bardzo.

Przeboje wyjątkowe, przeboje bardzo piątkowe, weekendowe i proszę bardzo, witam. Chciałem pozdrowić Kubę, co kopie pod krawężniki. Zagrajcie mu coś wesołego, bo twardo się kopie. Pozdrowienia dla całego radia. Dziękujemy serdecznie. Z gorącej Koniuszowej. Pozdrawiamy gorąco Koniuszową. A teraz propozycja od Marcina Rogali na wieczór, na piątek, na weekendu początek. Proszę bardzo.

Kwadrans, godzina 19 u nas na antenie Trend Radia, prywatka z Trendy Radiem, czyli największe, najgorętsze przeboje, właśnie piątkowe. A pozdrowienia, pozdrawiam moją kochaną córeczkę Oliwkę, która jutro jedzie na turniej tańca do Jastrzębia Zdroju. Pozdrawiam pana prowadzącego, dziękuję, i Anię z Trendy Listy, również pozdrawiam, właśnie ją przygotowuję. Proszę o piosenkę Manam, krakowski splen. Pozdrawiam gorąco i trzymam kciuki za Oliwkę.

0: Udany wieczór tylko z Trend Radiem.
1: Excited, dziś ci to powiem. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Marzeny od Piotrusia, który oczywiście pamięta o twoich urodzinach. Co prawda są dopiero w sobotę, ale on już pamięta, że to trzeba wysłać dziś.
2: No,
1: i faktycznie
2: pewnie, tak
1: to wygląda.
2: Moi drodzy, pamiętajcie, pozdrowienia codziennie od poniedziałku do piątku. Miejcie to na uwadze.

0: Weekend Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Buźka dla wszystkich, którzy wybierają się na drugą zmianę do Gorlic. Konkretnie nawet podana jest firma.
2: Oj, może nie będę mówił, żeby nie robić krypto reklamy.
1: Tak, gorąca i serdeczna dedykacja od Jastrzębia. Proszę bardzo, takie fajne pseudo, nie?
2: No, bardzo fajne.
1: Który podjeżdża teraz BMW. A nas słychać w tym BMW. Tak więc pozdrawiamy was bardzo gorąco, jak otwarte szyby, no to oczywiście Fly High, czyli lecimy wysoko z DJ-em Alligatorem, bo taki numer zamówiony.
2: Teraz wybrzmi, nie?

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Pożar na toruńskim poligonie. Z ogniem walczy 20 zastępów straży. Świadek zeznaje, jechałem z Sebastianem M. ponad 300 na godzinę. Jeszcze dziś ma być ogłoszony projekt porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 20 zastępów straży pożarnej i dwa samoloty walczą z pożarem na toruńskim poligonie. Ogień objął kilka hektarów, ale strażacy pracują na znacznie większym obszarze. Ogień jeszcze nie został opanowany, ale jak mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiej straży, sprawa idzie w dobrym kierunku. Dym widoczny jest z wielu kilometrów. Kolejny świadek zeznawał w procesie Sebastiana M. Przypomnijmy, chodzi o wypadek, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. 3 lata temu na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim Sebastian M. miał jechać swoim BMW ponad 300 km na godzinę i staranować kije. Bartosz Kądziołka.
3: Świadek to były pracownik oskarżonego. W sądzie mówił o jego stylu jazdy. Zeznał, że kilkukrotnie, kiedy jeździł z Sebastianem M. jako kierowcą, oskarżony rozpędził się powyżej 200 km na godzinę, a raz jechali 304. A to, jak powiedział po wyjściu z sali prokurator Aleksander Duda,
4: świadczy o tym, że oskarżony jest osobą, która miała tendencję co najmniej do przekraczania prędkości.
3: Obrońca oskarżonego, Katarzyna Hebda.
5: Absolutnie nie można powiedzieć, że ze zeznań świadka wynika, że on tak jeździł cały czas, ponieważ świadek powiedział, że jeździł jedynie kilkukrotnie, dosłownie, z panem Sebastianem.
3: Obrona po raz kolejny podważała też opinie biegłych w sprawie przebiegu wypadku i domaga się ich uzupełnienia. Kolejna rozprawa w lipcu.
2: Jeszcze dzisiaj zostanie ogłoszony projekt porozumienia USA i Iranu, tak twierdzi saudyjska telewizja Al Arabiya. Projekt zakłada natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormuz i Zatoce Omańskiej. Do Teheranu przybyła już delegacja Kataru i Pakistanu. Mają pełnić rolę mediatorów. A mimo wciąż niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, paliwa mają być w przyszłym tygodniu trochę tańsze. Biuro Analityczne Reflex ocenia, że na niskie ceny ma przede wszystkim wpływ tak zwany pakiet CPN, który na razie jest przedłużony do końca maja. Od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46, a oleju napędowego maksymalnie 6,85. Gratka dla kinomaniaków na Śląsku. Dziś rusza trzecia edycja Dni Śląskich Kin Studyjnych. To wydarzenie, które ma przypominać mieszkańcom regionu, że kameralne kina nadal tętnią życiem i pozostają ważnym miejscem spotkań miłośników sztuki filmowej. Oprócz pokazów filmów fabularnych i dokumentalnych zaplanowano wydarzenia towarzyszące, mówi Urszula Biel, prezes Śląskiego Towarzystwa Filmowego, a także szefowa kina Amok w Gliwicach.
6: W wielu kinach są wprowadzenia, rozmowy. No, u nas na przykład my będziemy mieli Znaki Pana Śliwki. To jest taki dokument, który wchodzi o jednym z najbardziej znanych polskich designerów okresu PRL-u. I przyjedzie do nas taka instalacja, która będzie pokazywać te znaki.
2: W festiwalowym paszporcie kinowym widzowie będą zbierać pieczątki z odwiedzanych miejsc. Nagrodzony przez organizatorów Mariusz Jasiński wybrał się z żoną do 15 kin w regionie.
7: Wspierajmy lokalną kulturę, wspierajmy siebie nawzajem. Jeździmy do siebie, wpadnijmy do tego miasta, zostawmy tam jakąś kasę za jakiś obiad, przejdźmy się, zobaczmy, poznajmy historię. Myślę, że to ciekawy sposób na to, żeby część z tych kin uratować.
2: Festiwal potrwa do najbliższej środy. Obejmie 17 kin w 15 śląskich miastach.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nie będzie przynajmniej na razie zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim. Podczas zebrania zarządu nie udało się rozpatrzyć wniosku opozycji o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PKOL-u. A to na nim mogłoby dojść do odwołania ze stanowiska prezesa, tak przynajmniej utrzymują jego przeciwnicy. Sam Radosław Piesiewicz podpierał się dziś statutem stowarzyszenia, którego jest prezesem. Kadencja Piesiewicza kończy się w kwietniu. Michael Carrick podpisze kontrakt na 2 lata i będzie kontynuować pracę w roli trenera piłkarzy Manchester United, przekazał dziś angielski klub. 44-latek w styczniu został tymczasowym szkoleniowcem Czerwonych Diabłów po tym, jak działacze zwolnili Portugalczyka Rubena Amorima. Z kolei Manchester City potwierdził dziś rozstanie po dekadzie z Pepem Guardiolą. Pół ligi zagra o coś w ostatniej kolejce naszej piłkarskiej ekstraklasy. Mistrza Polski już znamy, bo Lech Poznań obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach Ligi Mistrzów. Nie znamy także trzeciego spadkowicza. Ostatnia kolejka zapowiada się zatem arcyciekawie. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
2: Lech obronił tytuł, ale zanim jest ścisk, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Jutro zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
3: Niezależnie od tego, czy przeciwnik już spadł, czy nie, no myślę, że drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
2: Górnik zagra jutro z Radomiakiem, a Jaga z Zagłębiem Lubin. Ciekawie też będzie na dole tabeli. Arka i Termalika już spadły, obyt walczą przede wszystkim Lechia Gdański, Widzew. Łódzki klub podejmie jutro Piasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
4: Jesteśmy gotowi, bo sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i w takim sensie, że praktycznie każdy mecz to finał, tak? Teraz o tyle dobrze, że wszystko jest w naszych rękach i nie musimy na nikogo liczyć.
2: Szanse na grę w pucharach wciąż ma 7 w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast.
1: Finałowa kolejka Ekstraklasy jutro o 17:30.
5: Halko, halko, zapraszam na prognozę pogody. 8 stopni już tej nocy, ale jutro zdecydowanie cieplej. 21 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela równie ciepła, 24 stopnie, pełne słońce, także korzystamy z przyjemnych temperatur. Poniedziałek i wtorek równie ciepły, 24 stopnie, także dziubasy, no chyba idzie do lata. Oby.
0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Mamo, skoczymy do delikatesów w centrum kupić Ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie 2 sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
0: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
5: Oj tak, chciałoby się już czuć ten powiew.
11: Chciałoby się powiew lata, nie?
5: No, w sumie
11: lato,
5: czuć.
11: Wczoraj zagraliśmy
5: od
11: ten wyjątkowy. Przedwczoraj zagraliśmy ten wyjątkowy numer, nie? Tato lato.
5: No pewnie Marcin, jeszcze nie mów, bo zaraz będzie.
11: Bardzo
5: wakacji.
11: Pasujesz na. No właśnie teraz jest, nie wiem, czy zauważyłaś. Od Marty dla. No właśnie
5: a,
11: jej
5: widzę,
11: paczki.
5: Dobra.
11: Z którymi,
5: dobra.
11: No właśnie, wspominają lato od 99 i 2000. No to mniej więcej wtedy właśnie ten numer był na topie.
5: No to gramy.

Tak, moi drodzy, no chyba lato zbliża się coraz to szybszym krokiem i tego się trzymajmy. DJ Bobo i Love is All Around. Kolejna gorąca i serdeczna dedykacja, tym razem dla Moniki. Pozdrowienia przesyła Robert z Biecza. No i oczywiście gorąca i serdeczna pozdrowieniowa dawka dla Ireny i Wiolki z Bukowska. Pozdrowienia dla firmy Del Butte i firmy Max Butte od Mateusza. Piosenka Czekam na wiatr, a krakowski splen pojawił się dzisiaj. Mamy też kolejną dedykację. Pozdrawiam Ewę, Justynę, Dorotę i Anastazję. A tutaj przenosimy się do Leska, bo pozdrowienia płyną od, no właśnie, Marcina, mojego imiennika. 12 po 19, jeszcze grani na żądanie.

0: Uwielbiamy
1: trendy, brzmienie
0: wszechczasów dla ciebie.
2: Oj, tak, pojawia się bardzo dużo nowości od Madonny, ale wydaje mi się, że te jej starsze kawałki są no po prostu nie do podrobienia.
3: Nie Marcin. Do podrobienia, wyjątkowe, z całej okazałości oczywiście podchodzimy do sprawy bardzo na serio. I teraz gorąca i serdeczna dedykacja dla Ireny, Moniki i Wioli, dziewczyn, które są dzisiaj, no właśnie, przed grillem, ale ten grill dopiero jutro. Na cześć
2: no tak,
3: jednej z nich, która
2: wiesz,
3: ma jutro urodziny.
2: Marcinie, no trzeba rozłożyć wszystko, przygotować.
3: Ty obchodzisz urodziny dzień,
2: ugotować.
3: Dwa, trzy, tydzień, dwa tygodnie?
2: To jest urodzinowy tydzień.
3: Urodzinowy.
2: No, ty też tak masz.
3: Też.

0: sami wybieracie prawie że codziennie. Także zapraszam do udziału już teraz w 2544 notowanie trendy listy. Wyloty Fisher, Tones & I i Favor po raz ostatni.
1: Wyloty.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Po no niestety mega gorącym wylocie zapraszam na dwie jeszcze bardziej hot propozycje. Somber do nas powraca z najnowszym singlem Potential. No, cóż wam mogę więcej powiedzieć? No, utwór opowiada o zakończonym związku i w zasadzie o konsekwencjach, jakie niesie za sobą rozstanie. Czyli śpiewa o naprawdę trudnych decyzjach, emocjach, utracie zaufania i cenie, jaką no, czasem płaci się też za sukces. Jest to taka bardzo osobista historia, ale wydaje mi się, że na pewno będzie bliska wielu słuchaczom. Także zapraszam do odsłuchu już teraz, zaraz propozycja druga, nadesłana od Oliwki.
2: Propozycje.

0: Oh yes, Somber i Potential, tak, przed chwilą na 101.9 i 95.2 FM. I propozycja druga, nadesłana od Oliwii, Olivia Rodrigo, Drop Dead. Oj tak, czasem lubimy słuchać mega naszych imienników, też mi się to bardzo podoba. I fajnie, że wydała oczywiście ta artystka swój najnowszy singiel, który zapowiada jej trzeci album studyjny. I teledysk nagrany jeszcze w pałacu w Wersalu przyciągnął no naprawdę uwagę nie tylko swoją estetyką, ale takim no rozmachem. Gramy w takim razie na pewno. Oliwka, też czekasz na ten album. No, przyznam tak po cichu, że ja również. Play.
1: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Rozpoczęto prace związane z przebudową 80-metrowego odcinka drogi wewnętrznej w Potoku. Inwestycja obejmuje m.in. prace ziemne związane z profilowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz skarb, wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokości do 3 metrów i utwardzenie poboczy. Koszt zadania opiewa na ponad 86 tysięcy złotych. Dobiegają końca roboty ziemne na ulicy Batorego w Tarnowie. Wykonawca remontu rozpoczął osadzanie krawężników. W najbliższym czasie przystąpi do układania kostki na jezdni i płyt na chodnikach. Wcześniej zostały przebudowane sieci wodociągowe i ciepłownicze, a także kanalizacja ogólnospławna. W ramach prac drogowych przygotowano podbudowę. Koszt modernizacji Batorego to niespełna 3 miliony złotych. Połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Dębica podpisała umowę na wykonanie prac konserwatorskich przy dwóch zabytkowych nagrobkach znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy. Celem prowadzonych prac jest przywrócenie obiektom ich wartości artystycznych, historycznych, naukowych i ekspozycyjnych. W ramach zadania wykonany zostanie nowy fundament, oczyszczone zostaną powierzchnie nagrobków, uzupełnione ubytki oraz odtworzone brakujące elementy. Przewidziano również zabezpieczenie kamienia poprzez hydrofobizację oraz impregnację granitowych i marmurowych tablic. Konserwacją objęte zostaną nagrobek Katarzyny Jezuit z 1909 roku, nagrobek Franciszka Apolonii i Felicji Turek z 1881 roku. Całkowita wartość zadania opiewa na 50 tysięcy złotych. W zespole szkolno-przedszkolnym w Mikluszowicach w dniach 19-20 maja odbył się dwudniowy finał wojewódzki ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do rywalizacji przystąpiły 22 czteroosobowe oraz 22 trzyosobowe zespoły z terenu województwa małopolskiego. Ogromny sukces odniosły drużyny z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 2 w Ropie, które pod opieką Grzegorza Mliczka zwyciężyły w obu grupach wiekowych, zarówno w klasyfikacji drużynowej, jak i indywidualnej.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Tarnowski Klub Zdrowej Mamy i Dziecka zachęca do udziału w bezpłatnych warsztatach dla najmłodszych. Zajęcia zaplanowano 26 i 28 czerwca od godziny 15 do 16.30 w Fundacji Pracownia Kreatywna. Uczestnicy wykonują anioła z przesłaniem, a dokładnie ikonę, technikę dekupaż ze złoceniami. Warsztaty skierowane są do dzieci powyżej 5 roku życia, które mieszkają w Tarnowie. Obowiązują zapisy. Już wkrótce lotnisko Krosno zmieni się w wielkie centrum rodzinnej rozrywki. 30 maja odbędzie się wyjątkowe wydarzenie pod hasłem Dzień Dziecka na skrzydłach Krosna. Dla fanów lotnictwa i mocniejszych wrażeń przygotowano bogaty program podniebny, loty widokowe, możliwość podziwiania okolicy z okien szybowca lub motolotni, skoki spadochronowe, malowanie samochodu, kreatywna zabawa farbami na prawdziwym aucie, warsztaty cukiernicze, animacje i niespodzianki, gry rysunkowe, artystyczne oraz dodatkowe atrakcje. Mówi Tomasz Zychiewicz, prezes i fundator zarządu Fundacji Focus.
3: Co mamy dla Was w planie? Oczywiście będą loty widokowe, szybowcem oraz motolotnią. Będziemy mieli dla Was 3 darmowe dmuchańce. A dodatkowo będziecie mogli podziwiać statki powietrzne, skoczków spadochronowych oraz naszych partnerów, którzy również będą z Wami się bawili. Oprócz animacji dla dzieci, malowania twarzy, zaplatania warkoczyków, będziemy również malować na sztalugach oraz będziemy mieli do polowania samochód, który później będzie jeździł po lotnisku i ciągnął linę do naszych szybowców. Będziecie mogli porozmawiać z naszymi pilotami, między innymi szefem wyszkolenia Dariuszem, a także innymi instruktorami, którzy powiedzą Wam o tajnikach lotów, pokażą Wam, jak się przygotować do szkoleń, a od godziny 14 z naszego krośnieńskiego rynku będziecie mogli do nas dojechać miejską kolejką pod sam port.
1: Start imprezy zaplanowano na godzinę 11 na terenie lotniska przy ulicy Żwirki i Wigury 8 w Krośnie.
4: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama. Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
10: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową, to trendradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. Na 20. Dawid Podsiadło i Sezon jako nowość. Oj, uwielbiam ten utwór, cieszę się, że wybraliście akurat ten hicior. Na 19. John Summit Shades of Blue również pnie się o jedną lokatę ku górze, a na 18. niestety w czterolokatowym spadku Global DJs i No Good. Tak zagramy. 20.

0: Halo, halo, weekendowicze. Co tam będziecie ciekawego porabiać? Ja czekam na wiadomości od was. Może się zainspiruję, bo przyznam szczerze, no nie mam pojęcia, co by tu porobić. Tak człowiek kmini, aż w końcu z tego nic nie wychodzi. Może spontan, nie? Spontany też są niby fajne, ale z drugiej strony lepiej mieć coś zaplanowanego, bo później różne rzeczy z tego wychodzą i mówię, no, z własnego doświadczenia. Na 17. Oliver Heldens i Run. Dzisiaj, no niestety, w pięciolokatowym spadku, bo z 12 na 16 Keira Upgrade, lokaty ku górze, i na 15 piękny czterolokatowy awans Blair Moore, Samira i Sorry. No to gramy.
1: 17.
2: W dół.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Kamilu, coś na rozbudzenie. No, wydaje mi się, że mam nawet taki hicior w zanadrzu i zawaham się go użyć. Ina i Love, tak zagramy oczywiście. No już nawet nie chodzi o to, że jest to miłosny utwór, ale jaki to był banger 16 lat temu. Dacie wiarę? No, także już trochę czasu minęło i na jakim to jest w ogóle poziomie muzycznym. Nadal utwór jest w takich top of the top, jeżeli chodzi o muzykę dance'ową i nawet widać to po aplikacji TikTok, gdzie obecnie rządzi, jeżeli chodzi o notowania. No to lecimy i nam, a następnie na 14. Armin van Buuren w M Comigo, z 18. także w awansie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Właśnie wylądowały nasze pierwsze trzy samoloty F-35. Trump skrytykował Pentagon za wstrzymanie wysłania żołnierzy USA do Polski. Burgeromaniacy z całego kraju jadą do Łodzi. Zaczyna się festiwal burgerów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pierwsze trzy samoloty F-35 dotarły z USA do Polski, do bazy lotniczej w Łasku. To bardzo ważny zakup dla kraju, bo zmienia absolutnie współczesne pole walki i latające centrum dowodzenia jest też mało widzialny, mówi wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek z Nowej Lewicy.
2: Dla nas to jest unowocześnienie oczywiście sił powietrznych, ale to jest także, czyli to są pierwsze możliwości na tej flance wschodniej, które dają nam zdecydowanie większe możliwości niż dotychczas. Wiemy, że F-35 holenderski, który również w Polsce jest, potrafił być skuteczny, pokazywał to.
1: Polska kupiła 32 takie maszyny. Donald Trump powiedział szefowi Pentagonu, że nie powinien źle traktować Polski. Tak twierdzi amerykański dziennik Wall Street Journal. Przypomnijmy, prezydent USA ogłosił, że wyśle do Polski 5 tysięcy żołnierzy. Stało się to kilka dni po tym, jak Pete Hegseth z Pentagonu podjął decyzję, by wstrzymać rotację 4 tysięcy wojskowych do Polski. Według dziennika Trump miał powiedzieć Hegsethowi, że Stany Zjednoczone nie powinny źle traktować Polski, biorąc pod uwagę, że jest ona amerykańskim sojusznikiem i ma bliskie powiązania z Białym Domem. Inicjatorzy krakowskiego referendum, które już w najbliższą niedzielę, zachęcali w ostatnich tygodniach do dopisywania się do rejestru wyborców. Chodzi o ewentualne odwołanie prezydenta. Ile osób skorzystało z takiej możliwości, sprawdzała Paulina Nawrocka.
3: Od stycznia wniosków o dopisanie się do listy wyborców wpłynęło ponad 3100. Wniosków jest dużo mniej niż przy wyborach prezydenckich, bo w przypadku głosowań lokalnych, a takie będzie niedzielne referendum, trzeba udowodnić, że w mieście się mieszka i żyje, mówi dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Tomasz Popiołek.
4: Wymagane są dodatkowe dokumenty, czy to umowa najmu, rachunki za gaz, za prąd, za wodę, więc to nie jest takie proste, żeby z tej usługi skorzystać.
3: Do udziału w referendum uprawnionych będzie w sumie około 585 tysięcy mieszkańców.
1: Prokuratura postawiła zarzuty dwóm opiekunkom po śmierci chłopca w Ząbkach pod Warszawą. Do tragedii doszło na terenie posesji, gdzie działa klubik dziecięcy. Dwulatek utopił się w oczku wodnym. Kobiety usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Opiekunkom grozi do 5 lat więzienia. Każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać transkrypcji w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie ma żadnych wyjątków, nie trzeba czekać na żadne wyroki NSA czy WSA, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: Wasz czas upokorzeń się skończył. Nadchodzi czas waszej godności, a w urzędzie zmiany, które dokonujemy, mają zapewnić po prostu szacunek.
1: Rozporządzenie zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Gratka dla miłośników hamburgerów. W Łodzi rusza Burger Fest. Ponad 40 lokali przygotowało z tej okazji ponad 40 specjalnych burgerowych propozycji, mówi organizatorka Izabela Borowska.
6: Wyobraźcie sobie, że w tym roku te kotlety wołowe będą stanowiły tylko połowę festiwalu. Będzie kaczka, będzie sum, będą krewetki, będzie śledź nawet. Oczywiście burgery wegańskie.
1: Festiwal Burger Fest w Łodzi potrwa do końca maja.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 8 stopni już tej nocy, no jeszcze na te cieplejsze temperatury będziemy musieli trochę poczekać. Za to sobota, przyjemna, 21 stopni, pełne słońce. W Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach, w Krakowie, w Nowym Sączu nawet 25 stopni. Niedziela cieplejsza, 25 na termometrach, no w nocy chłodniej, bo tylko 9.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Grzesiu, w takim razie pozdrawiam bardzo serdecznie ciebie i twoją narzeczoną Wiktorię. No, nasza tutaj para wybiera się, moi drodzy, na pewno w Bieszczady w weekend, ale jeszcze nie wiedzą, czy sobota, czy niedziela, w zależności od pogody. No to pewnie, że tak, moi drodzy, chociaż szczerze wam powiem, że jak no, nie ma alertów, jakaby pogoda nie była, to na pewno będzie mega, mega przyjemnie. Możecie śmiało podsyłać foty, chętnie dodam. Na 13 Nelly Furtado o Good Things w remiksie z 15, na 12 Sony Fodera Crystal My Lovin' z 13, a na 11 Wilkinson Ultraviolet z 10.
2: 13.
3: W górę.

0: No dzisiaj obchodzi swoje święto. Grę wydała jedna z japońskich firm w 1980 roku. Najpierw na klasyczne automaty do gier, z czasem skonwertowano je na wszystkie liczące się platformy. Poczekajcie, jakie to były? Commodore na pewno, Atari, Saga, Game Boy, no i później znany PC już. Pac-Man odniósł wielki sukces komercyjny na całym świecie, również w Polsce. Dzięki niemu sprzedawały się przeróżne automaty do gry, został bohaterem seriali animowanych czy filmu Pixels, gdzie wraz z innymi legendarnymi bohaterami gier zamierza zamienić ziemię w piksele. Nie wiem, czy oglądaliście. Ja oglądałam i powiem wam szczerze, że no, fajnie sobie czasem obejrzeć coś innego niż jakieś thrillery, także no, warto. Kto grał, pamiętajcie, żeby mi napisać. Czekam na wiadomości od was, chociaż pewnie 50% z was na pewno uwielbiało tą grę. Na 10. Beberexa, Faithless i New Religion z 11. 9. Multi Talk in the Morning z 6. A na 8. oj, mega imprezowy hicior, idealny jak na piątek, Thomas Gray i Rumors. Lecimy z 9.
1: 10.
2: W górę.

0: muzycznej energii. Trendy Radio. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Brzostek podpisała umowę na budowę magazynu obrony cywilnej. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. budowę budynku magazynowego na potrzeby obrony cywilnej, budowę podjazdu pod budynek, budowę zjazdu z drogi gminnej, budowę przyłączy oraz instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy. Wartość zadania opiewa na ponad 2,6 miliona złotych przy 2 milionach dofinansowania w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026. Rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe i podpisano umowę na realizację kolejnego segmentu projektu Akademia Dzieci Biecza. Tym razem umowa dotyczy organizacji kolonii dla 100 uczniów ZSP w Libuszy i ZSP w Strzeszynie. Kolonie zaplanowano nad Bałtykiem w dwóch turnusach. Program kolonii został opracowany jako spójny cykl terapeutyczno-rozwojowy. Na realizację zadania gmina Biecz pozyskała 248 tysięcy złotych, z czego 95% to dotacja z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski. Personel oddziału ginekologiczno-położniczego oraz oddziału noworodkowego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego imienia Jana Pawła II w Krośnie zaprasza na dzień otwarty. Wydarzenie odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 24 maja. To wyjątkowa okazja dla wszystkich kobiet w ciąży, przyszłych ojców oraz świeżo upieczonych rodziców, aby osobiście poznać personel medyczny i oswoić się z miejscem narodzin swojego dziecka. Organizatorzy podkreślają, że na wydarzenie nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Wystarczy przyjść w godzinach od 10 do 13. Odwiedzający będą mogli zapoznać się z bogatą ofertą usług oraz produktów dedykowanych kobietom w ciąży, mamom oraz niemowlętom. Personel oprowadzi gości po trakcie porodowym, salach pobytu matki z dzieckiem, odcinku patologii ciąży oraz izbie przyjęć.
2: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: W niedzielę rynek w Sanoku ponownie zmieni się w wielką scenę modlitwy, muzyki i chrześcijańskiej radości. Tego dnia odbędzie się kolejna edycja koncertu uwielbienia Rozpaleni Duchem. Tegoroczna odsłona widowiska zapowiada się imponująco pod względem logistycznym i artystycznym. Przed publicznością zaprezentuje się ponad 100 wykonawców. Wielka orkiestra, połączone chóry oraz zaproszeni stoliści stworzą wspólne potężne brzmienie, łączące nowoczesną muzykę chrześcijańską z głęboką modlitwą uwielbienia. Nad całością wykonawczą czuwać będzie dyrygent Paweł Goliński, mówi ksiądz Dominik Długosz, organizator wydarzenia.
3: Wykonamy 26 utworów, które są połączeniem muzyki chrześcijańskiej różnych gatunków, bo będzie i ksiądz Maciek, który będzie rapował. Będą utwory takie bardzo spokojne, na których się pomodlimy. Będą utwory skoczne, na których będzie można się pobawić. Grupa dzieci zaśpiewa dwa utwory. Jeden to jest Jezus Ratownik Arki Noego, więc mamy 25 dzieci na scenie, też wykonają ten utwór. Pojawią się też soliści pod względem instrumentów, właśnie różnych takich działań związanych przede wszystkim z krzewieniem muzyki. Zapraszamy 24 maja na rynek w Sanoku. Będzie to koncert Rozpaleni Duchem. Podczas koncertu będzie też możliwość skorzystania z różnych gadżetów ewangelizacyjnych. Nie tylko będzie piękna muzyka, ale też i nasze działania takie ewangelizacyjne.
1: Początek koncertu o godzinie 18. 28 maja o godzinie 17 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia profesora Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy odbędą się uroczyste obchody Dnia Działacza Kultury. Organizatorem wydarzenia jest burmistrz miasta Dębicy Mateusz Kutrzeba wraz z miejskimi instytucjami kultury. Centralnym punktem programu będzie spektakl literacko-muzyczny Wierchowanie, a jednak po nas coś zostanie, inspirowany twórczością i filozofią profesora Józefa Tischnera. W głównej roli wystąpi aktor Piotr Cyrwus. Ważnym elementem wydarzenia będzie również koncert fortepianowy przy jednym fortepianie. Przed publicznością wystąpią pianiści Piotr Machnik i Michał Białk. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie dostępne są w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy. Nadchodzi najbardziej wyczekiwane wydarzenie roku dla wszystkich najmłodszych mieszkańców Krosna i okolic. Już 31 maja stadion w Turaszówce zmieni się w baśniową krainę, pełną radości, uśmiechu i niezapomnianych wrażeń. Wszystko to z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Główną atrakcją tegorocznego święta będzie interaktywne miasteczko Pana Kleksa z animatorami. Na uczestników czeka wyjątkowe spotkanie z postaciami znanymi z kultowej akademii. Imprezę uświetnią swoją obecnością goście specjalni, ptak Mateusz z Akademii Pana Kleksa. Co jeszcze znajdzie się w programie, mówi pracownica Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci w Krośnie.
4: Na uczestników czeka również mnóstwo atrakcji. Są to dmuchańce, strefa z wyjątkowymi maskotkami, byk rodeo, symulator jazdy, turniej piłki nożnej oraz wiele konkursów i zabaw dla dzieci. Nie zabraknie również kreatywnych warsztatów cukierniczych prowadzonych przez panią Barbarę Budę, mistrzynię tortów 3D. Dzieci będą mogły samodzielnie ozdabiać ciasteczka i poczuć się jak prawdziwi cukiernicy. Przygotowaliśmy też fantastyczne nagrody główne. Będzie to m.in. lot szybowcem, rejs jachtem z noclegiem oraz pobyt w hotelowym spa. Także będzie to dzień pełen radości, uśmiechu i niezapomnianych emocji. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.
1: Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 11 do 20.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
2: Trendy lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71-48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
5: 71-48 TRL kropka i tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówka plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową, to trendradio.pl. Tam też możecie bezpłatnie głosować. Siódema Sabrina Carpenter i House Tours. Ósemy na szóstym Alok Khalid Dive Into Me z czwartego, a na piątym modelki Lubię Cię jak lato. Dzisiaj w dwulokatowym awansie pięknie, no ja już czuję to ciepełko w powietrzu.
2: Siedem.

0: Nie mogę pominąć tego SMS-a, bo jest taki słodki. Najserdeczniejsze życzenia dla naszej przyjaciółki Lilianny z okazji 25. urodzin. Kochamy cię i mam nadzieję, że już zawsze będziemy się przyjaźnić. Marta, Ola i Wiktoria. Dziewczyny, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. No i mam nadzieję, że Lilianna teraz oczywiście słucha. Przepiękne imię tak w ogóle. Lila, życzymy ci dużo, dużo zdrowia, radości, uśmiechu, spełnienia marzeń i mam nadzieję, że ten piątek będzie dla ciebie mega wyjątkowy, solenizantko. Tak, dziewczyny, raz jeszcze wielkie pozdro leci do was. A my powracamy już do lokaty czwartej. Cleo i kolory lata z piąteczki, na trzecim Kashmir Ultra Love z drugiego, a na drugim Kasia Lins i Sexy Doll z miejsca trzeciego. Zostańcie ze mną, bo zbliża się podsumowanie i zwycięski utwór.
1: 4.
2: W górę.

0: 95 i 2 FM.
1: Oj, to już ta chwila, kiedy zapraszam Was na podsumowanie. Wylot Fisher, Townsend I Favor, propozycje Somber Potential, Olivia Rodrigo i Drop Dead. Na 20 Dawid Podsiadło, Sezon, 19 John Summit, Shades of Blue, 18 Global DJs, No Good, 17 Oliver Haldens Run, 16 Keira Upgrade, 15 Blair Moore i Sorry. Na 14 Armin Van Buren, Vem Comigo, 13 Nelly Furtado, All Good Things w remiksie, 12 Sony Fodera, My Lovin', 11 Wilkinson, Ultraviolet, 10 Bebe Rexha, New Religion, 9 Moti Talk in the Morning, 8 Thomas Gray, Rumors, 7 Sabrina Carpenter i House Tour, 6 Aluk Khalid, Dive Into Me, 5 Modelki, Lubię Cię Jak Lato, na 4 Cleo, Kolory Lata, na 3 Kashmir, Ultra Love, 2 Kasia Lins, Sexy Doll i zwycięża ponownie bez żadnych zmian Dimension, Baby Close, One in a Lifetime. Radzę podgłosić, no to na full i życzę oczywiście udanego weekendu, Dziuba. Bye.
2: Jeden.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zaatakowali 12-latka na Pomorzu. Grożą im 3 lata więzienia. Polscy uczestnicy flotylli Sumut będą domagać się sprawiedliwości w sądach. Ciekawie, na ławkach trenerskich mistrz Polski przedłużył umowę z Nilsem Fredriksenem. A po 10 latach z Manchesterem City żegna się Josep Guardiola. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W rękach policji są już sprawcy skandalicznej napaści na 12-latka w centrum Bytowa w Pomorskiem. Kilka dni temu do sieci trafiło nagranie, na którym najpierw mężczyzna kopie rower chłopca, a potem szarpie dziecko. Dołącza do niego kobieta, która bije, opluwa i wyzywa nastolatka. Policja szybko złapała agresora, a potem na komisariat przyszła agresorka.
2: W prokuraturze zatrzymani usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej chłopca, powodując obrażenia na czas poniżej dni 7, przy czym prokurator uznał, że czyn ten miał charakter chuligański.
1: Sprawcom grożą za to 3 lata więzienia. Polscy uczestnicy flotylli Sumut będą domagać się sprawiedliwości w sądach. To w związku z zatrzymaniem ich przez izraelskie wojsko na wodach międzynarodowych. Aktywiści są już bezpieczni i podejmą kroki prawne, mówi Rafał Piotrowski, rzecznik Global Sumut Poland.
3: Będą składane zeznania do prokuratury. Właściwie wszystkie kraje są zobowiązane, by to zrobić. W Polsce ze względu na artykuł 110 kodeksu karnego, który stosuje się do cudzoziemca, który popełnił za granicą czyn skierowany przeciwko obywatelom polskim.
1: W związku z zatrzymaniem aktywistów flotylli wczoraj do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany izraelski charge d'affaires. Polsko-ukraiński projekt zmienia opiekę nad najciężej chorymi. W Krośnie na Podkarpaciu podsumowano efekty wspólnego przedsięwzięcia 3 szpitali z Krosna, Lwowa i Tarnopola. We Lwowie powstaje nowy oddział paliatywny. Kierownik projektu Jarosław Chulowski tłumaczy, co to oznacza dla pacjentów.
4: 40 łóżek będzie więcej i dodatkowo jeszcze do hospicjum domowych będzie wyjeżdżał do domu, do tych ludzi, jakie potrzebują, że nie muszą być w szpitalu.
1: W Krośnie przebudowano zakład opiekuńczo-leczniczy, mówi dyrektor szpitala Leszek Kwaśniewski.
5: Mamy w tym momencie blisko 2-letnią kolejkę do oczekujących pacjentów do zakładu opiekuńczo-leczniczego. Myślę, że po otwarciu obiektu i rozpoczęciu przyjmowania pacjentów, no ona chociaż trochę zostanie skrócona.
1: Oddział jest właśnie wyposażany w sprzęt. Otwarcie wkrótce. Ukraina odzyskała w tym roku ponad 500 km² swojego terytorium, ogłosił Wołodymyr Zełenski. Dodał, że rosnące straty Rosji oraz presja sankcji zwiększają szanse na jej zwrot w stronę dyplomacji. Nils Fredriksen poprowadzi piłkarzy Lecha Poznań przez kolejne 2 lata. Kolejorz przedłużył kontrakt z duńskim szkoleniowcem, z którym klub w ciągu 2 sezonów zdobył 2 tytuły mistrza kraju. Jutro ostatnie mecze sezonu w Ekstraklasie. Lech zagra z Wisłą Płock, a wieczorem jutro odbędzie się w Poznaniu wielka feta właśnie z okazji zdobycia 2. z rzędu mistrzostwa Polski. Tymczasem swoją przygodę po 10 latach kończy trener Manchesteru City, Josep Guardiola. Nie podaje przyczyn, napisał w internecie: nie ma jednego powodu, ale w głębi duszy wiem, że to mój czas. Katalończyk wygrał z The Citizens 6-krotnie mistrzostwo Anglii, a 3 lata temu także Ligę Mistrzów. 55-latek nie zerwie wszelkich związków z Manchesterem City. Będzie kontynuować współpracę z klubową fundacją jako światowy ambasador.

0: ja zapraszam na prognozę pogody. 8 stopni już tej nocy, ciśnienie na poziomie 1028 hektopaskali, a biometr neutralny. Sobota, a i pod znakiem słońca. 21 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela równie ciepła, 24 stopnie, pełne słońce. Poniedziałek podobnie, z tym, że 23. Ajajaj, no ja już czuję lato, a wy? Pewnie. Dziubasy życzę udanego weekendu, trzymajcie się ciepło i życzę, no właśnie, udanego piąteczku. Buźka, hej!
1: Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trendy Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you ready?

jakości. Witam was serdecznie i pozdrawiam wszystkich, którzy zostaną ze mną do samej północy. Ci, którzy w międzyczasie skończą też, chociaż będzie mi troszkę smutno, że odchodzicie wcześniej. Moi drodzy, na dzień dobry, ekipa modelki Santa Cruz. Zaczynamy Disco Hity.

Lecimy dalej, moi mili. Przypominam, to wydanie kolejne Disco Hitów w Trendy Radio w każdy piątek po 21:00. Jestem tutaj właśnie dla was, gramy najlepsze taneczne utwory. No cóż, polskiego disco nigdy dość, doskonale o tym wiecie i nie inaczej będzie teraz. Chciałbym właśnie jeden z numerów disco właśnie dla was zagrać. Już teraz w Disco Hitach Fair Play, być z tobą aż po śpiwór.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Trendy radio na dobry wieczór.

Niby końcówka maja, a ma się wrażenie, że pogoda jakby to był co najmniej lipiec albo i sierpień. Dawno nie było takich upałów po tych ostatnich deszczowych dniach, aż się chce żyć. No właśnie, czy jakiś weekendzik w planie z okazji takiej ładnej pogody? Dajcie koniecznie znać na naszym trendy radiowym Facebooku. A ja teraz coś bardziej w letnim klimacie dla was zagram. Kama Sutra, śpij ze mną już teraz w Disco Hitach.

Słuchajcie, oczywiście disco hity to nie tylko numery disco, to nie tylko utwory polskie, a również stare hity, które każdy z nas zna i uwielbia. I właśnie coś teraz w tym klimacie zagramy. Także mam nadzieję, że jesteście gotowi. Tu cały czas oczywiście Marcin Rompe i disco hity w Trendy Radio i Kaskada, moi drodzy, Sound of My Dream.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trump wyśle więcej żołnierzy do Polski. Nawrocki apeluje, by go nie obrażać. Pierwsze samoloty F-35 wylądowały. To rewolucja w polskiej armii. Tanie i złej jakości ogórki zalewają polski rynek, skarżą się plantatorzy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Karol Nawrocki apeluje, by nie obrażać Donalda Trumpa. Podkreślił dziś, że to dzięki jego dobrym relacjom z Trumpem amerykański przywódca ogłosił, że skieruje do Polski 5000 żołnierzy. Podobnie wypowiedział się sam Trump, który oświadczył, że wyśle żołnierzy z uwagi na to, że prezydentem jest Nawrocki.
2: Jak można obrażać prezydenta największego mocarstwa na świecie, nie biorąc za to żadnej odpowiedzialności? Stop!
1: Mówi prezydent Polski. Nie sprecyzował, kto jego zdaniem obraża Donalda Trumpa. Przypomnijmy, prezydent USA oświadczył, że skieruje do Polski 5 tysięcy żołnierzy USA. Zrobił to kilka dni po tym, jak Pentagon ogłosił wstrzymanie wysłania wojsk. Miał też skrytykować szefa Pentagonu za złe potraktowanie Polski. To wielki dzień dla Polski i dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, dla lotnictwa, dla wszystkich Polaków. Tak o przylocie do kraju naszych pierwszych samolotów F-35 mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To są pierwsze trzy F-35, ale w tym roku to nie koniec dobrych informacji. Kolejnych 11 maszyn tego typu trafi tutaj do bazy w Łasku w najbliższych tygodniach. Do końca roku w Polsce będzie 14 F-35.
1: Polska za ponad 4,5 miliarda dolarów kupiła 32 takie myśliwce. Komplet wejdzie do służby w 2029 roku. Teraz informacja dla tych, którzy myślą o stażu w Parlamencie Europejskim. Do końca maja trwa nabór. 5-miesięczne staże można odbyć w Brukseli, Strasburgu, Luksemburgu, a także w biurach parlamentu, na przykład w Polsce. Startują w październiku. Trudny sezon dla plantatorów ogórków. Wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy, mówi Joanna Pajorek, producentka warzyw z Lubelszczyzny.
4: Towar, który przyjeżdża masowo z zagranicy do sklepów wielkopowierzchniowych, jest dużo tańszy, ale jest też bardzo słabej jakości. Nasze tutaj produkty produkowane lokalnie na Lubelszczyźnie są naprawdę smaczne, są naprawdę świeże i czasami warto je kupować tylko i wyłącznie po to, żeby poczuć ten prawdziwy smak tych warzyw.
1: Do polskich warzyw zachęca też resort rolnictwa. Od niedawna wszystkie rodzime warzywa i owoce mają specjalne etykiety. Mistrza Polski już znamy, bo Lech Poznań obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach Ligi Mistrzów. Nie znamy też trzeciego spadkowicza. Dlatego ostatnia kolejka Ekstraklasy zapowiada się ekscytująco. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Lech obronił tytuł, ale zanim jest ścisk, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Jutro zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
6: Drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
5: Górnik zagra jutro z Radomiakiem, a Jaga z Zagłębiem Lubin. Ciekawie też będzie na dole tabeli. Obyt walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie jutro Piasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
7: Sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i praktycznie każdy mecz to finał.
5: Szanse na grę w pucharach wciąż ma 7 w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast.
1: Finałowa kolejka piłkarskiej Ekstraklasy jutro o 17:30.
8: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

Teraz pora na twórcę, który myślę, że jeżeli urodziliście się mniej więcej w okolicach 1990 roku, troszkę wcześniej lub trochę później, na niejednej dyskotece szkolnej dla was

Wiecie, z czego się cieszę? Z tego między innymi, że już niebawem zaczynamy letnią trasę koncertową i już niebawem się z wami w wielu miejscach w Polsce zobaczymy. Także mam nadzieję, że jesteście gotowi na Rompeja w tym roku. Tak, bardzo się cieszę, że naprawdę po dość rozległym terenie Polski będziemy podróżować, ale również na Podkarpaciu nieraz się zjawimy i w Małopolsce, także w zasięgu naszych nadajników będziemy. Już teraz nowy numer od Rompeja, Klima na Full. Posłuchajcie.

No niestety do końca dzisiejszego wydania już bliżej jak dalej, ale spokojnie, cały czas z wami jestem, cały czas gram dla was najlepsze taneczne utwory. I teraz polskie disco z powrotem i to takie w starym klimacie, no bo kto zna grupę Fanatic, ten wie, że bardziej można o nich powiedzieć oldschoolowcy niż newschoolowcy, jeśli chodzi o tą branżę. Ty jesteś szczęściem teraz od Fanatic w disco hitach.

A teraz jeden z tych utworów, który jeśli postanowicie ze mną spędzić jakiś imprezowy wieczór i postanowicie przy tym dołożyć nieco napojów, które niekoniecznie będą bezprocentowe, no to będę go na pewno śpiewał. Znam go na pamięć i uwielbiam o nim wspominać, także mam nadzieję, że zaśpiewacie go teraz razem ze mną. Miły Pan i Defis w Disco Hitach. Musisz się starać.

Ostatnie chwile z Discord hitami, ostatnia kwarta, ja cały czas z wami, wami jestem. Mam nadzieję, że wy ze mną również i do samej północy zostaniecie. Teraz zespół, który po oddzieleniu się od Top Girls wciąż robi naprawdę niesamowite wyniki. Paulina i Angelika, czyli zespół Topki z utworem Niebo. Bawimy się.

Moi drodzy, to już naprawdę ostatnie chwile z disco hitami, także jeżeli czujecie jeszcze taki niedosyt w kościach, że jeszcze by potańczył człowiek, no to jestem do waszej dyspozycji i cały czas gram najlepsze utwory, ale już nie odpuszczajcie na wszelki wypadek żadnego z nich. Wracamy do polskiego disco, teraz Weekend, ale nie ten zespół Weekend taki angielski, tylko ten polski, nasze dobro narodowe, jeśli chodzi o muzykę disco, zakochani wciąż jak nikt.

No i dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania. Z całego serca chciałbym wam podziękować. Mówił do was Marcin Rąpej. Przypominam, słyszymy się w każdy piątek po 21:00 właśnie tutaj na antenie Disco Hitów, na antenie Trendy Radia. Audycja nazywa się Disco Hity. Moi drodzy, zostawiam was w klimatach latino. Co prawda stary numer, ale wciąż bardzo wchodzi w głowę. Michel Tello, Bara Bere. Dzięki wielkie, śpijcie dobrze, ale to dopiero oczywiście po tym utworze. Dobranoc!